0: Dziś pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. 5 milionów uczniów rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki. Piórniki, zeszyty, podręczniki, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
2: Takie brakujące rzeczy, no to tak. Codziennie coś się domawia z listy.
3: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować. A zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
2: Przydaje się, tak.
0: Nowy rok szkolny to też więcej pracy dla policji, która chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
4: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
0: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
5: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
0: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
6: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
0: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie. Mówi Kaja Kallas.
7: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
0: Nie damy się zastraszyć, będziemy nadal wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz dom dzienny, dom nocny.
1: A co w regionie?
8: Turek i Słupca otrzymały unijne dofinansowanie na rozwój transportu publicznego. W Turku przy ulicy Koskaszosa powstanie nowoczesny dworzec autobusowy z centrum przesiadkowym. Miasto otrzymało na ten cel 16 milionów 611 tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji przekracza 19 milionów. W Turku zaplanowano stworzenie budynku obsługi podróżnych, zadaszonych peronów autobusowych, parkingów oraz miejsc dla rowerów. Powstanie także niezbędna infrastruktura drogowa, a teren wokół dworca zostanie zagospodarowany. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów oraz ułatwić mieszkańcom Turku i powiatu dojazd m.in. do pracy, szkół, urzędów i placówek ochrony zdrowia. Ma też wzmocnić znaczenie miasta jako regionalnego ośrodka komunikacyjnego. Już w ostatnich latach przywrócono tam kilka połączeń PKS-u, ale największym ułatwieniem dla pasażerów wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku pociągów do Turku mają być hybrydowe kursy kolei wielkopolskich, polegające na dojeździe z Turku do Konina autobusami, których rozkład będzie powiązany z podróżą pociągiem. Wsparcie otrzymała również Słupca. Na budowę centrum przesiadkowego miasto pozyskało około 12,5 miliona z unijnego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Całość prac ma kosztować około 15,5 miliona złotych. Projekt obejmuje remont budynku dworca kolejowego, budowę parkingu, nasadzenia zieleni i małą architekturę. Inwestycja ma połączyć transport kolejowy i autobusowy oraz poprawić dostępność komunikacji publicznej. W Słupce zakończenie prac planowane jest najpóźniej w drugim kwartale 2028 roku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza do wspólnej lektury Dziadów Adama Mickiewicza w ramach 15. edycji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września o godzinie 12 w księżnicy CDN przy ulicy Przemysłowej obok Straży Pożarnej. Będzie to okazja do spędzenia czasu w gronie miłośników literatury przy aromatycznej herbacie i wyjątkowej atmosferze wspólnego czytania. W 6 placówkach na terenie powiatu kolskiego pojawiły się automatyczne defibrylatory AED, które mogą pomóc w ratowaniu życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia zakupiono wraz ze specjalnymi kapsułami przeznaczonymi do ich montażu na zewnątrz budynków. Sprzęt został sfinansowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 90% kosztów pokryła dotacja z budżetu państwa, a pozostałe 10% stanowi wkład własny powiatu. Defibrylatory zamontowane zostaną przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kole, Zespole Szkół Technicznych w Kole, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Świętego Mikołaja, też w Kole, oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, również w Kole. Kolejne urządzenia trafiły do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. AED dzięki poleceniom głosowym i wizualnym prowadzi osobę udzielającą pomocy przez kolejne etapy defibrylacji. Z urządzenia mogą więc korzystać również osoby bez wykształcenia medycznego. W przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha, należy rozpocząć resuscytację, wezwać zespół ratownictwa medycznego i jak najszybciej użyć dostępnego AED. Większa liczba takich urządzeń w przestrzeni publicznej zwiększa szanse na szybszą pomoc i przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś sporo słońca, ale może też przelotnie padać i to właściwie wszędzie. A na termometrach maksymalnie od 20 do 25 stopni. Najcieplej dziś na Podkarpaciu.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. A co w regionie?
1: Od jutra na ulicy Świętego Floriana w Turku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Na tym odcinku wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zwracanie uwagi na znaki drogowe. To od czwartku w Turku, a od poniedziałku utrudnienia dotyczą już gminy Władysławów. Tam w miejscowości Rusocice na odcinku do Ochelina rozpoczęły się prace budowlane. Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnia, to wszystko powstanie do 26 września. Inwestycja jest częścią projektu przebudowy drogi powiatowej Genowefa Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny. W niedzielę o 16.30 na bulwarze nadwarciańskim wybrzmi Piosenka o Koninie, czyli utwór skomponowany przez Witolda Freemana. Wykonawcami będą mieszkańcy naszego miasta, którzy specjalnie z tej okazji utworzyli chór pod dyrygenturą Dominika Zimnego.
2: Przygotowaliśmy po kolei zwrotki. Pierwszą, drugą, trzecią. W międzyczasie mieliśmy też przerwy, żeby chwilę odpocząć, ale przede wszystkim móc je zintegrować, dlatego że chór powstaje nie tylko z głosów ludzi, ale także z energii, która między tymi ludźmi powstaje, która między nimi jest, tych interakcji, z nowych przyjaźni, znajomości. I myślę, że całe warsztaty przebiegły w bardzo serdecznej, energicznej atmosferze, bo ludzie byli bardzo chętni do śpiewania i z dużym entuzjazmem przyjęli tę piosenkę i myślę, że ten występ 6 września będzie bardzo udany. Mam taką nadzieję.
1: Mówi dyrygent Dominik Zimny. Witold Freeman napisał piosenkę o Koninie w 1967 roku. Przytacza historię tej kompozycji Alan Woźniak, prezes fundacji Per Musicam.
3: Dość specyficzna, ciekawa piosenka, osadzona bardzo mocno, jeżeli chodzi o muzykę i tekst, bo tekst również napisał Witold Freeman, w realiach tamtej epoki, kiedy Konin zaczynał być, czy stał się miastem hutniczym, miastem energetycznym, miastem górniczym. I o tym jest właśnie ta piosenka. Czasy się trochę zmieniły, zmieniło się także otoczenie. Być może jest to jakiś asumpt do tego, żeby dopisać kolejne zwrotki tej piosenki, ale my niemal 60 lat po napisaniu tej piosenki wracamy do tego materiału, sobie odtwarzamy go właśnie z chórem jednej piosenki. Pomysł nasunął się sam, ponieważ niewiele jest utworów, które są poświęcone Koninowi.
1: Freeman był kompozytorem, który urodził się w Koninie, spędził tu swoje dzieciństwo, potem artysta związany był z Kaliszem, Lwowem czy Katowicami, w których otworzył dzisiejszą Akademię Muzyczną. Potem mieszkał w zakładzie dla ociemniałych w Laskach, gdzie stworzył wiele utworów. Warto też zauważyć, że to Freeman skomponował hajnał Konina, który każdego dnia w południe odtwarzany jest z głośników na wieży ratusza. Konińscy przedsiębiorcy powinni sprawdzić swoje kody PKD. Firmy mają czas do grudnia tego roku na samodzielną aktualizację kodów polskiej klasyfikacji działalności w swoich wpisach. Warto zrobić to wcześniej i sprawdzić, czy kody odpowiadają rzeczywistemu profilowi prowadzonej działalności. W styczniu 2027 roku system automatycznie zmieni kody na wersję PKD 2025. Jak informuje Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie, PKD to nie tylko wymóg formalny. Klasyfikacja porządkuje informacje o działalności przedsiębiorców i pozwala obserwować zmiany zachodzące w polskiej gospodarce. Nowa wersja uwzględnia rozwój nowych technologii oraz współczesnych modeli prowadzenia biznesu. PKD 2025 obejmuje m.in. obszary związane z gospodarką cyfrową, gospodarką cyrkulacyjną oraz biogospodarką. Zmieniono także opisy tradycyjnych branż, tak aby lepiej odpowiadały współczesnym realiom gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni więc zweryfikować kody znajdujące się w ich wpisach i w razie potrzeby zaktualizować je jeszcze przed automatyczną zmianą. Prawidłowo dobrany PKD jest istotnym elementem poprawnego wpisu przedsiębiorcy. Aktualizacja pozwoli również upewnić się, że informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne z jej obecnym profilem.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że

0: FM.
1: Mieszkańcy wspólnot zarządzanych przez PGK i MF Turku nie zapłacą za ciepło o 12,5% więcej. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej w związku z komunikatem spółdzielni mieszkaniowej Tęcza. Jak wyjaśnia turkowski PGK i M, 12,5% zmiana dotyczy taryfy, a nie całego rachunku mieszkańca. Taryfa składa się z kilku elementów, dlatego podwyżka poszczególnych stawek nie przekłada się bezpośrednio na taki sam wzrost miesięcznej zaliczki. W przypadku wspólnot zarządzanych przez PGK i M łączna zaliczka za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz stałe opłaty związane z dostawą ciepła wzrośnie średnio o około 2%. To około 20 groszy miesięcznie za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W praktyce właściciel mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych zapłaci średnio około 10 zł więcej miesięcznie, a przy lokalu o powierzchni 70 metrów wzrost wyniesie około 14 zł. Wysokość zaliczki jest różna w poszczególnych mieszkaniach. Zależy m.in. od powierzchni lokalu, zużycia ciepła i ciepłej wody oraz sposobu rozliczenia kosztów we wspólnocie. Nowa taryfa jest związana z kosztami funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym kosztami majątku i infrastruktury wykorzystywanej przez turkowskie przedsiębiorstwo. Przed nami coroczne wydarzenie, którego celem jest pokazanie Polakom, że wyobraźnia lepiej pracuje, gdy usiądziemy spokojnie i zaczytamy się lub zasłuchamy w jakąś mądrą i ciekawą lekturę. Po jedno z dzieł Mickiewicza sięgniemy we wszystkich wielkopolskich miastach i gminach. Na mapie akcji Pary Prezydenckiej znajdzie się także Licheń.
2: Narodowe czytanie w Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. Już 4 września o godzinie 10 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone dziadom Adama Mickiewicza. Gościem honorowym wydarzenia będzie Wanda Wasicka, która zaprezentuje wybrane fragmenty dzieła. W programie także opowieść o epoce romantyzmu oraz prezentacja pamiątek związanych z Mickiewiczem, w tym rękopisu i chusteczki poety. Nie zabraknie rozmów przy podpłomykach, a na uczestników czeka pamiątkowa pieczęć Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, którą będzie można ozdobić swój egzemplarz dziadów. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła Wiktoria Desecka z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Pod koniec tego roku przy przystanku MZK na ulicy Staromorzesławskiej w Koninie, w pobliżu cmentarza komunalnego, ma stanąć pierwszy kontener przeznaczony dla kierowców komunikacji miejskiej. Będą oni mogli korzystać z niego podczas ustawowych przerw, m.in. na śniadanie czy obiad. Podobne obiekty mają pojawić się także w innych częściach miasta, a ma to związek z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa higieny pracy w komunikacji miejskiej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Określają one warunki, jakie pracodawca musi zapewnić kierowcom podczas przerw od prowadzenia autobusów. MZK prowadzi obecnie uzgodnienia dotyczące dzierżawy kontenerów oraz możliwości podłączenia ich do prądu. Spółka rozważa również wynajem pomieszczeń w pobliskich obiektach. Przestrzeń dla kierowców musi być wyposażona m.in. w klimatyzację latem i ogrzewanie zimą, a także zapewniać dostęp do wody, w tym możliwość umycia rąk. Ma umożliwiać przygotowanie i spożywanie posiłku, dlatego znajdą się tam stół, krzesła i kuchenka mikrofalowa. Nie będzie natomiast łazienki. Pierwszy kontener przy Staromorzesławskiej będzie miał formę niewielkiej stróżówki o wymiarach 3 na niespełna 2,5 metra. Lokalizacja jest możliwa dzięki współpracy z PGK i MM, czyli właścicielem terenu. Kolejne kontenery planowane są m.in. przy ulicach Poznańskiej i Zakładowej. Na pętlach położonych blisko zajezdni kierowcy będą mogli korzystać ze znajdującej się tam stołówki. MZK Konin chce najpierw sprawdzić funkcjonalność tego rozwiązania. Jeśli kontener się sprawdzi, spółka planuje korzystać z kolejnych. Przenośne toalety na pętnach pozostaną, ponieważ nowe kontenery nie będą posiadały wbudowanych. Mieszkańcy gminy Kawęczyn mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu Rozwijamy Usługi Społeczne. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Nabór będzie prowadzony również w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Pomoc przewidziano dla 98 mieszkańców, 58 kobiet i 40 mężczyzn. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, niesamodzielnych z powodu stanu zdrowia albo niepełnosprawności, potrzebujących opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a także mających utrudniony dostęp do usług społecznych. Z projektu mogą skorzystać również osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy, m.in. logopedy, psychologa lub fizjoterapeuty.

0: Wśród uczestników znajdą się 43 osoby z niepełnosprawnościami, 25 osób niesamodzielnych oraz 30 osób powyżej 60 roku życia, które zostaną objęte działalnością Klubu Aktywnego Seniora. Projekt obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekę w domu uczestnika, wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz utworzenie i prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora, zapewniającego zajęcia aktywizacyjne i integracyjne. Do 8 września potrwa ogólnopolska kampania edukacyjna Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcję prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską. O kampanii informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym w sezonie jesienno-zimowym oraz promowanie szczepień ochronnych, które należą do najskuteczniejszych sposobów ograniczania ryzyka zachorowania i powikłań. Szczególną uwagę organizatorzy kierują do seniorów, ponieważ są oni bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji i związane z nimi komplikacje. Jesień i zima to czas zwiększonej liczby zachorowań na infekcje sezonowe, dlatego działania profilaktyczne warto rozpocząć odpowiednio wcześnie. Kampania przypomina, że ochrona zdrowia to nie tylko szczepienia, ale również przestrzeganie zasad higieny, uważne obserwowanie objawów infekcji, właściwe reagowanie na pogorszenie stanu zdrowia oraz korzystanie z pomocy medycznej. Jednym z tematów kampanii będzie także możliwość szczepienia w aptekach. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej są one dodatkowym, łatwo dostępnym miejscem, gdzie szczepienia mogą wykonywać uprawnieni farmaceuci. Organizatorzy chcą w ten sposób ułatwić seniorom dostęp do informacji i zachęcić ich do korzystania z dostępnych metod ochrony przed chorobami zakaźnymi.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Reklama.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
0: Reklama. A co w regionie?
3: Cały region przygotowuje się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Od wojny po kataklizmy pogodowe, katastrofy drogowe czy zdarzające się w naszych rodzinach zawały serca i inne nagłe sytuacje. O ile zdaniem żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej dzieci z zaciekawieniem uczą się i zapamiętują zasady udzielania pierwszej pomocy, o tyle osoby dorosłe w większości totalnie nie potrafiłyby poradzić sobie w takiej stresowej sytuacji i co najgorsze, że na ogół nie chcą się tego nauczyć. Ale samorząd województwa nie poddaje się i uruchamia nowy typ szkoleń.
4: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy je wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce, ale z nas będą czerpać oczywiście przykład inni, bo takie szkolenia będą organizowane w innych województwach. 5 subregionów zaczynamy od Liskowa 12 września i do końca roku również w innych częściach. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo naprawdę warto się zapisywać.
3: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. Oprócz tego wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu, także starsze dzieci pod opieką dorosłych, mogą zgłaszać się na prowadzone przez wojsko szkolenia w gotowości, czyli kurs przetrwania, kurs medyczny, kurs obronny i kurs cyberhigieny. Takie szkolenia trwają po 8 godzin. Niestety terminów jest niewiele. Zapisy przez aplikację mObywatel. Szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Koninie. W tym tygodniu uczniowie zasiedli w szkolnych ławach, a w wielu placówkach ich nauczyciele zaczęli wrzesień z wyższym stopniem zawodowym. Tak stało się m.in. w gminie Kramsk. 5 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Kramsk odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymali je Jarosława Daria Szymczak, Sylwia Wojciechowska, Nikola Rosiak, Anna Katarzyna Wika oraz ksiądz Robert Gumosinicki. W powiecie kolskim powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Kolskiego. Decyzję w tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęli dorośli radni powiatu, przyjmując uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady oraz jej statutu. Nowa instytucja ma zwiększyć udział młodych mieszkańców w życiu publicznym i dać im możliwość zabrania głosu w sprawach dotyczących lokalnej społeczności. W skład Młodzieżowej Rady będą mogli wejść mieszkańcy powiatu kolskiego w wieku od 16 do 22 lat. Jej zadaniem będzie przede wszystkim tworzenie przestrzeni do dialogu młodzieży z władzami samorządowymi. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Do jej kompetencji należeć będzie m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodych mieszkańców, przedstawianie własnych propozycji i stanowisk oraz podejmowanie inicjatyw ważnych dla młodego pokolenia. Rada ma również zajmować się promowaniem edukacji obywatelskiej. Jej utworzenie ma być dla młodych ludzi okazją do zdobywania praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu oraz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Jednocześnie samorząd powiatu będzie mógł lepiej poznać potrzeby, oczekiwania i pomysły młodych mieszkańców. Szczegóły dotyczące funkcjonowania rady, zasad zgłaszania kandydatów oraz terminów naboru zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Powiat kolski będzie kolejnym po powiecie słupeckim, w którego starostwie obradować będzie młodzież. Konin F.

0: trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło 4 z nich, a 4 kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
0: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze. Tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków.
3: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
0: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
4: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
5: Do torby póki co.
4: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
5: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz
6: telefonu. Tak, tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, te starsze klasy łamały te zakazy.
4: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak,
6: tak,
4: że trzeba będzie?
6: No, ale dla nas raczej nie.
7: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
8: Ale teraz będą zabierane.
4: Duże oczy?
8: Nie, nie oddajemy smartfonów.
7: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
6: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
4: To będzie wyzwanie?
7: No, może być.
6: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
0: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
10: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
9: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
0: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
1: Konin FM. Pogoda.
11: Dzisiaj będzie raczej słonecznie w ciągu dnia. Opady powrócą, ale bardziej jutro. Dzisiaj 22 stopnie w Koninie, jutro 23 kreski w naszym mieście, chociaż no, taki paradoks, bo jutro będzie cieplej, ale może być bardziej mokro. Teraz mamy w Wielkopolsce około 14 stopni, wiatr od 10 do w porywach 19 km na godzinę, a ciśnienie 1019 hektopaskali.
12: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
13: Dzień dobry, w środę. Już za chwilę o tym, czy budowa mostu na Warcie przyspieszy, bo mieszkańcy narzekają, że prawie nic się tam nie dzieje. Ponadto w tej godzinie poranka z Konin FM o dniu otwartym na lotnisku w Kazimierzu Biskupim. W sobotę odbędzie się tam wielka akcja charytatywna.

Nie ma obecnie zmian w terminie zakończenia budowy mostu wschodniego w ciągu trasy warszawskiej w Koninie, zapewniają władze miasta. Inwestycja ma być gotowa do końca kwietnia 2027 roku. Jak na razie nie podpisano żadnego aneksu wydłużającego ten termin. Miasto oczekuje jednak, że tempo prac zostanie zwiększone. W tej chwili firma kończy palowanie i to się kojarzy bardziej z tym, co zrobiono Olbrychskiemu w filmie Pan Włodyjowski z 1969 roku, ale nie. To jest co innego. Przygotowywana jest również konstrukcja stalowa mostu. Najwięcej prac powinno zostać wykonanych przed najbliższą zimą, bo kluczowe jest tutaj również wykorzystanie w tym roku pełnej kwoty przyznanej dotacji.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj drugi dzień września. Imieniny obchodzą Stefan, Julian i Wilhelm, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co działo się 2 września w historii? W 1859 rozpoczęła się największa znana burza magnetyczna w historii, zwana dzisiaj zdarzeniem Carringtona. Zaburzenie ziemskiego pola magnetycznego powodowały awarie sieci telegraficznych w Europie i Ameryce Północnej, a zorze polarne obserwowano nawet na Karaibach. W górach skalistych miało być tak jasno, że poszukiwacze złota obudzili się i zaczęli przygotowywać śniadanie, przekonani, że właśnie nadchodzi świt. I tutaj robi się bardzo ciekawie, a wręcz niebezpiecznie, bo podobna burza słoneczna dzisiaj mogłaby narobić gigantycznego bałaganu w sieciach energetycznych, satelitach, łączności i całej elektronice, od której jesteśmy chyba jednak trochę bardziej uzależnieni niż ludzie w 1859 roku. W 1939 podczas kampanii wrześniowej Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny Stutthof. Tego samego dnia trafiło tam około 250 Polaków z Gdańska. Również 2 września niemieckie samoloty zbombardowały dworzec kolejowy w Kole i stojący na bocznicy pociąg z uchodźcami. Zginęło około 250 osób. W 1974 roku premierę miał Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. W 1991 roku na antenie TVP pojawiło się pierwsze wydanie Panoramy, a w 2002 Pytania na śniadanie. I tego samego dnia w 2002 roku TVN wzbogacił się o program Uwaga. Konin FM.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz, za to Magdalinet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Franceską Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do

0: szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
1: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
2: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę tutaj się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory.
1: Najważniejszym występem w przyszłym sezonie dla Kuś mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: W sobotę na lotnisku aeroklubu Kazimierz Biskupi odbędzie się dzień otwarty połączony z charytatywnym zlotem motoryzacyjnym. Najważniejszym celem będzie pomóc Krzysztofowi Szczepankiewiczowi. Cały dochód zostanie przeznaczony na jego leczenie i rehabilitację. Podczas wydarzenia będzie można z bliska zobaczyć samoloty i szybowce oraz poczuć atmosferę lotniska. Dla zainteresowanych zaplanowano również loty widokowe. Na miejscu pojawią się także wyjątkowe samochody i miłośnicy motoryzacji. Dzień otwarty na lotnisku w Kazimierzu Biskupim 5 września od 14 do 19.
2: Konin FM. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
9: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na ciebie. Więcej na kckonin.pl.

0: have some fun.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Od 8 do 16 bez energii dzisiaj Dąbrowa Mała, Goranin, Goraninek i Lizawy, a wyłączenie obejmie także część Lubomyśla. Prądu może nie być również we Wrublinie, m.in. przy Górnej, Leśnej, Niwnej i Tudziszkowskiej. Zatem jeżeli coś wam, mili państwo, dzisiaj nie będzie działało, to nie obwiniałbym burzy magnetycznej z 1859 roku, o której sobie rozmawialiśmy pół godziny temu, tylko raczej właśnie planowane prace na sieci energetycznej.

0: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
2: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
0: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
3: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
0: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
4: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
0: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
0: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
6: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
0: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Dzisiaj już nie będzie tak mokro jak wczoraj. Dzisiaj może być nawet całkiem słoneczny dzień. Jutro za to opady powrócą i co ciekawe, jutro będzie cieplej niż dzisiaj. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 22 stopni, jutro 23 kreski, a w tym momencie w Wielkopolsce mamy około 15 stopni. Wiatr lekko przyspieszył, 11, w porywach 22 km na godzinę. Bez zmian, jeśli chodzi o barometry. Tu ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w środę. Po 8 o dworcach w Turku i Słupcy. Szykują się budowy i remonty. Następnie o bezpłatnych kursach, na które można już zapisywać się do konińskiej uczelni, wczoraj ruszył nabór. W tej godzinie podam też adresy, pod którymi w powiecie kolskim zostaną zamontowane kolejne defibrylatory, a przed 9 zaproszę na wspólny rajd rowerowy gmin Sąpolno i Wierzbinek.

0: Turek i Słupca otrzymały unijne dofinansowanie na rozwój transportu publicznego. W Turku przy ulicy Kolska Szosa powstanie nowoczesny dworzec autobusowy z centrum przesiadkowym. Wartość całej inwestycji przekracza 19 milionów. W Turku zaplanowano stworzenie budynku obsługi podróżnych, zadaszonych peronów autobusowych, parkingów oraz miejsc dla rowerów. Powstanie także niezbędna infrastruktura drogowa, a teren wokół dworca zostanie zagospodarowany. Wsparcie otrzymała również Słupca. Na budowę centrum przesiadkowego miasto pozyskało pieniądze z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Całość prac ma kosztować około 15,5 miliona złotych. Projekt obejmuje remont budynku dworca kolejowego, budowę parkingu, nasadzenia zieleni i małą architekturę. Inwestycja ma połączyć transport kolejowy i autobusowy oraz poprawić dostępność komunikacji publicznej.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
8: W niedzielę handlowe również.
9: Reklama.

0: Można już zapisywać się na bezpłatne kursy i szkolenia organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie. Oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nową umiejętność, poszerzyć kwalifikacje lub lepiej przygotować się do zmieniających potrzeb rynku pracy. Wśród dostępnych kursów znalazło się m.in. szkolenia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, czyli spawania metodą MAG, a także magazynowania. Nowością jest kurs od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa, jej wpływ na nasze otoczenie. Natomiast od 1 października do oferty dołączy szkolenie z obsługi obrabiarek CNC. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego. Z tej oferty mogą skorzystać osoby w różnym wieku, a warunkiem jest to, by mieszkać lub tylko pracować na terenie powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego lub słupeckiego.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Zespoły Legii Warszawa, Zagłębia Lubin i Wisły Kraków już na pierwszej rundzie pożegnały się z piłkarskim Pucharem Polski. Motor Lublin sensacyjnie ograł niepokonaną w tym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie Legię Warszawa i to 3-0. Tym samym Wojskowi pierwszy raz w historii odpadają już na dzień dobry z Pucharu Polski, mówi trener Legii Marek Papszun.
2: Zanim ta przygoda nasza pucharowa się rozpoczęła, właściwie to się skończyła i popełniliśmy banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy albo rzadko się zdarzają.
1: Okazja do rewanżu w sobotę, bo wtedy Wojskowi znów przyjadą do Lublina, ale tym razem na mecz ligowy. Trener Motoru Mariusz Misiura zwycięstwo wykorzystał do apelu do kibiców, dziennikarzy i całego piłkarskiego środowiska.
3: Żebyśmy dali czas spokojnie popracować, żebyśmy nie dali się wciągnąć w prowokacyjne rzeczy, które się dzieją w opinii publicznej. Prawie się wysypał na ostatniej prostej nasz transfer, kiedy zawodnik w jakimś artykule przeczytał, że być może być zmiana trenera. Proszę o mądrość.
1: A dziś kolejnych 11 spotkań Pucharu Polski. Najciekawiej będzie w Łodzi, bo tam Widzew zmierzy się z Koroną Kielce. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 4 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: W 6 placówkach na terenie powiatu kolskiego pojawiły się automatyczne defibrylatory AED, które mogą pomóc w ratowaniu życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia zakupiono wraz ze specjalnymi kapsułami przeznaczonymi do ich montażu na zewnątrz budynków. Sprzęt został sfinansowany w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Defibrylatory zamontowane zostaną przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kole, zespole szkół technicznych, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Świętego Mikołaja oraz zespole szkół ekonomiczno-administracyjnych. Kolejne urządzenia trafiły do zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Kłodawie oraz zespołu szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. AED dzięki poleceniom głosowym i wizualnym poprowadzi osobę udzielającą pomocy przez kolejne etapy defibrylacji.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
3: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
7: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama. Konin FM.

sobotę, proszę Państwa, odbędzie się międzygminny rajd rowerowy organizowany przez Sąpolno i Wierzbinek. Rowerzyści będą mogli rozpocząć przejazd w dwóch miejscach. O godzinie 15.30 grupa wyruszy sprzed Urzędu Miejskiego w Sąpolnie, a o 16.00 kolejna grupa wystartuje sprzed Urzędu Gminy w Wierzbinku. Do rajdu będzie można dołączyć również w dowolnym, dogodnym miejscu na trasie. Przejazd poprowadzi przez Sąpolno, Łysek, Wierzbinek, Sadlno, Kazubek, Zakrzewek i Teresowo, a następnie uczestnicy wrócą do Sąpolna. Meta znajdzie się przy Urzędzie Miejskim. Jednym z przystanków będzie Zakrzewek, gdzie zaplanowano poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje dla uczestników. W organizację wydarzenia włączyły się również gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Sąpolnie i Wierzbinku.

0: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów. Dopłaci im do noclegów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
2: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
3: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
0: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
4: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
0: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
5: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
0: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Jutro możliwy powrót opadów deszczu takich, jakie mieliśmy wczoraj. Dziś za to możliwe, że będzie więcej słońca na niebie. Dzisiaj 22 stopnie w Koninie, jutro spodziewajmy się temperatury na poziomie 23 stopni, nawet będzie cieplej. Teraz mamy w Wielkopolsce około 16, w niektórych rejonach województwa 17 stopni. Wiatr od 11 km na godzinę, w porywach do 22, tutaj przyspieszył, jeśli chodzi o podmuchy, a ciśnienie od samego rana bez zmian. Barometry pokazują w naszym regionie 1019 hektopaskali.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam już po 9 w środę. Za chwilę o likwidacji szkół w gminie Kleczew. Jutro będzie burzliwa debata z mieszkańcami. Później o wystawie kotów do adopcji. Następnie o tuliszkowskim budżecie obywatelskim, ponieważ ruszył nabór wniosków. A na koniec zaproszę do Łężyna.

0: Jutro w Kleczewie odbędzie się debata poświęcona przyszłości lokalnej oświaty. Spotkanie zaplanowano na 3 września o godzinie 17 w Bibliotece Centrum Kultury, a tematem będzie organizacja i finansowanie szkół w gminie. Punktem wyjścia do dyskusji są wyniki kompleksowej analizy przygotowanej przez specjalistów, a jednym z jej najważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że 3 z 5 szkół działających w gminie powinny zostać zlikwidowane. Autorzy analizy przedstawiają podczas debaty jej wyniki oraz najważniejsze wnioski i proponowane rozwiązania. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i dyskutować z ekspertami. Czwartkowe spotkanie ma być okazją do rozmowy o tym, czy likwidacja szkół jest jedynym rozwiązaniem i czy możliwe jest inne zorganizowanie oświaty, które będzie racjonalne pod względem finansowym, a jednocześnie zapewni dzieciom dobre warunki nauki. Gmina, jak każda w powiecie konińskim, mierzy się ze spadkiem liczby dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół.
1: Konin FM.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na ciebie. Więcej na kckonin.pl.

Będzie wystawa, która ma zachęcić do adopcji. Miłośnicy kotów będą mieli okazję poznać podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. W murach Konińskiego Centrum Kultury będzie można zobaczyć wiele kotów, które czekają na adopcję i bezpieczny, kochający dom. Czy nie zobaczyć bezpieczny, kochający dom, tylko koty, które na niego czekają, bo to dwuznacznie faktycznie mogło zabrzmieć. Wśród zwierząt znajdą się zarówno małe, jak i duże kociaki, nieśmiałe oraz bardzo towarzyskie, spokojne i pełne energii. Każdy z nich ma inny charakter, ale wszystkie potrzebują odpowiedzialnego opiekuna i swojej szansy na nowe życie. Organizatorzy zachęcają do udziału przede wszystkim osoby, które rozważają przygarnięcie kota. Równolegle będzie można dopytać o wszelkie kwestie związane z opieką nad takimi domowymi zwierzątkami. Kocia wystawa odbędzie się w niedzielę 13 września w godzinach od 12 do 16 w Konińskim Centrum Kultury.

0: FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Fręch trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o trzecią rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Welcherotem. Bez problemu w Nowym Jorku w drugiej rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Theon Frondin 6-3, 6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w piątej setce rankingu, a na korty wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
2: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
1: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
3: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski,
4: również
3: ale
4: również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
3: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
4: Trzymamy kciuki.
3: Jazda, Iga!
1: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Mieszkańcy Tuliszkowa znów mogą bezpośrednio decydować o inwestycjach w swojej gminie. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego, w której do rozdysponowania jest łącznie 230 tysięcy złotych. Propozycje zadań można zgłaszać do 21 września. Procedura składania dokumentów pozostaje bez zmian. Wnioski należy przekazywać tradycyjną drogą, jak w ubiegłych latach. Tegoroczna edycja przynosi jednak istotną nowość na etapie wyboru projektów, bo po raz pierwszy lokalna społeczność zyska możliwość oddawania głosów przez internet. Wszelkie niezbędne formularze, wzory dokumentów oraz kryteria zgłoszeń opublikowano w witrynie internetowej tuliszków.pl. To szansa, by wspólnymi siłami wprowadzić realne zmiany w mieście i gminie. Przed taką szansą staną także koninianie. W poniedziałek 7 września rozpocznie się bowiem głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim.
1: Konin FM. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
9: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
8: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
10: Czeto. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama. Konin FM.

Stowarzyszenie Razem dla Łężyna zaprasza na bezpłatne zajęcie Nordic Walking w ramach projektu Aktywny Senior Razem dla Zdrowia, Integracji i Jakości Życia. Cykl startuje już jutro, 3 września o 19 na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Łężyn. Wędrówki z kijkami mają odbywać się tam w każdy czwartek. Nordic Walking to świetny sposób na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni, lepszą równowagę i samopoczucie. To także okazja do spotkania, rozmowy, aktywnego spędzania czasu i poznania nowych osób. Nie trzeba mieć doświadczenia, bo liczą się chęci i dobry humor.

0: zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem, nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: Ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
0: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
3: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
0: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
4: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
5: A ty?
4: Matematyka i chemia.
5: Jakie są widełki?
4: No, ja zdałam od 50 zł do 200.
5: Chyba dużo 200.
4: Bardzo.
6: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
4: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
0: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
1: A co w regionie?
7: Konińscy przedsiębiorcy powinni sprawdzić swoje kody PKD. Firmy mają czas do grudnia tego roku na samodzielną aktualizację kodów polskiej klasyfikacji działalności w swoich wpisach. Warto zrobić to wcześniej i sprawdzić, czy kody odpowiadają rzeczywistemu profilowi prowadzonej działalności. W styczniu 2027 roku system automatycznie zmieni kody na wersję PKD 2025. Jak informuje Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie, PKD to nie tylko wymóg formalny. Klasyfikacja porządkuje informacje o działalności przedsiębiorców i pozwala obserwować zmiany zachodzące w polskiej gospodarce. Nowa wersja uwzględnia rozwój nowych technologii oraz współczesnych modeli prowadzenia biznesu. PKD 2025 obejmuje m.in. obszary związane z gospodarką cyfrową, gospodarką cyrkulacyjną oraz biogospodarką. Zmieniono także opisy tradycyjnych branż, tak aby lepiej odpowiadały współczesnym realiom gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni więc zweryfikować kody znajdujące się w ich wpisach i w razie potrzeby zaktualizować je jeszcze przed automatyczną zmianą. Prawidłowo dobrany PKD jest istotnym elementem poprawnego wpisu przedsiębiorcy. Aktualizacja pozwoli również upewnić się, że informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne z jej obecnym profilem.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu. A na termometrach od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
1: Klin FM. Słuchacie Konin FM, to najbardziej roztańczone radio w regionie, a my możemy słyszeć się, no właśnie, 2 września w środę. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, zapraszam do 15. Sporo waszych ulubionych przebojów oczywiście dzisiaj, tych przebojów, za które kochacie Konin FM. Będą także informacje, nie tylko ze świata, ale także z regionu i oczywiście trochę zajrzymy do kalendarza. Teraz trochę pobieżnie, dziś 2 września i środa, imieniny Stefana, Juliana i Wilhelma, dzień dużego rozmiaru. A jest wiele rzeczy, które lubimy w dużym rozmiarze. Niektórzy na przykład lubią kebaby, oczywiście w rozmiarze XXL. W jakiejś restauracji nawet metrowego można podobno zjeść. Ja chyba nawet na największym głodzie bym się nie podjął tego wyzwania. No i dziś także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. A my w tej godzinie zajrzymy do Maryli Rodowicz.

0: Onin FM.
1: Miała być filmowa historia jednej z największych gwiazd polskiej estrady, ale na razie trzeba nacisnąć pauzę. Mowa oczywiście o Maryli Rodowicz. Jesienią ubiegłego roku artystka zapowiadała biograficzny film o swoim życiu, a nawet casting na kilka aktorek, które miały pokazać ją na różnych etapach kariery. I wszystko szło do przodu, aż pojawił się problem z finansowaniem. Jak sama Maryla powiedziała za kulisami Sopockiego Festiwalu, produkcja została zawieszona, bo twórcy szukają inwestorów. Na pocieszenie artystka nie próżnuje, bo pracuje też nad nową płytą, czyli film poczeka, ale Maryla zdecydowanie nie zwalnia.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
6: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Od jutra na ulicy Świętego Floriana w Turku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Na tym odcinku wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zwracanie uwagi na znaki drogowe. To od czwartku w Turku, a od poniedziałku utrudnienia dotyczą już gminy Władysławów. Tam w miejscowości Rusocice na odcinku do Chylina rozpoczęły się prace budowlane. Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnia, to wszystko powstanie do 26 września. Inwestycja jest częścią projektu przebudowy drogi powiatowej Genowefa Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny. W niedzielę o 16.30 na bulwarze nadwarciańskim wybrzmi Piosenka o Koninie, czyli utwór skomponowany przez Witolda Freemana. Wykonawcami będą mieszkańcy naszego miasta, którzy specjalnie z tej okazji utworzyli chór pod dyrygenturą Dominika Zimnego.
3: Przygotowywaliśmy po kolei zwrotki. Pierwszą, drugą, trzecią. W międzyczasie mieliśmy też przerwy, żeby chwilę odpocząć, ale przede wszystkim móc je zintegrować, dlatego że chór powstaje nie tylko z głosów ludzi, ale także z energii, która między tymi ludźmi powstaje, która między nimi jest, tych interakcji, z nowych przyjaźni, znajomości. I myślę, że całe warsztaty przebiegły w bardzo serdecznej, energicznej atmosferze, bo ludzie byli bardzo chętni do śpiewania i z dużym entuzjazmem przyjęli tę piosenkę i myślę, że ten występ 6 września będzie bardzo udany. Mam taką nadzieję.
2: Mówi dyrygent Dominik Zimny. Witold Freeman napisał piosenkę o Koninie w 1967 roku. Przytacza historię tej kompozycji Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musicam.
4: Dość specyficzna, ciekawa piosenka, osadzona bardzo mocno, jeżeli chodzi o muzykę i tekst, bo tekst również napisał Witold Freeman, w realiach tamtej epoki, kiedy Konin zaczynał być, czy stał się miastem hutniczym, miastem energetycznym, miastem górniczym. I o tym jest właśnie ta piosenka. Czasy się trochę zmieniły, zmieniło się także otoczenie. Być może jest to jakiś asumpt do tego, żeby dopisać kolejne zwrotki tej piosenki, ale my niemal 60 lat po napisaniu tej piosenki wracamy do tego materiału, sobie odtwarzamy go właśnie z chórem jednej piosenki. Pomysł nasunął się sam, ponieważ niewiele jest utworów, które są poświęcone Koninowi.
2: Freeman był kompozytorem, który urodził się w Koninie, spędził tu swoje dzieciństwo, potem artysta związany był z Kaliszem, Lwowem czy Katowicami, w których otworzył dzisiejszą Akademię Muzyczną. Potem mieszkał w zakładzie dla ociemniałych w Laskach, gdzie stworzył wiele utworów. Warto też zauważyć, że to Freeman skomponował hajnał Konina, który każdego dnia w południe odtwarzany jest z głośników na wieży ratusza. Mieszkańcy wspólnot zarządzanych przez PGKiM w Turku nie zapłacą za ciepło o 12,5% więcej. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej w związku z komunikatem spółdzielni mieszkaniowej Tęcza. Jak wyjaśnia turkowski PGKiM, 12,5% zmiana dotyczy taryfy, a nie całego rachunku.

0: Wysokość zaliczki jest różna w poszczególnych mieszkaniach. Zależy m.in. od powierzchni lokalu, zużycia ciepła i ciepłej wody oraz sposobu rozliczenia kosztów we wspólnocie. Nowa taryfa jest związana z kosztami funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym kosztami majątku i infrastruktury wykorzystywanej przez turkowskie przedsiębiorstwa. Przed nami coroczne wydarzenie, którego celem jest pokazanie Polakom, że wyobraźnia lepiej pracuje, gdy usiądziemy spokojnie i zaczytamy się lub zasłuchamy w jakąś mądrą i ciekawą lekturę. Po jedno z dzieł Mickiewicza sięgniemy we wszystkich wielkopolskich miastach i gminach. Na mapie akcji Pary Prezydenckiej znajdzie się także Licheń.
1: Narodowe czytanie w Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. Już 4 września o godzinie 10 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone dziadom Adama Mickiewicza. Gościem honorowym wydarzenia będzie Wanda Wasicka, która zaprezentuje wybrane fragmenty dzieła. W programie także opowieść o epoce romantyzmu oraz prezentacja pamiątek związanych z Mickiewiczem, w tym rękopisu i chusteczki poety. Nie zabraknie rozmów przy podpłomykach, a na uczestników czeka pamiątkowa pieczęć Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, którą będzie można ozdobić swój egzemplarz dziadów. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówiła Wiktoria Dersecka z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz przypadkami tej choroby u świń w innych regionach. ASF jest poważnym zagrożeniem dla trzody chlewnej i dzików, ale wirus nie zakaża ludzi. Osoby, które znajdą padłego dzika, nie powinny go dotykać ani przemieszczać, czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych gminy i miasta Rychwał. Należy pozostawić zwierzę w miejscu znalezienia, możliwie dokładnie oznaczyć lokalizację, a następnie zgłosić zdarzenie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, najbliższemu leśniczemu lub kołu łowieckiemu. Osoby zajmujące się hodowlą świń powinny również unikać przemieszczania się po terenach, na których bytują dziki. Szczególną uwagę na zasady bioasekuracji powinni zwrócić rolnicy. Ważne jest dokładne czyszczenie i dezynfekowanie maszyn oraz sprzętu rolniczego. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywane są świnie, należy zmieniać obuwie i odzież oraz zdezynfekować ręce. Konieczne jest także przestrzeganie wszystkich pozostałych zasad bioasekuracji. Inspekcja weterynaryjna przypomina, że odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń może ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ASF. Szczególna ostrożność jest istotna zarówno przy kontakcie z dzikami, jak i w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1 i po aż 15 latach przerwy na wielkopolską trasę mają wrócić pociągi. Chodzi o odcinek między Wągrowcem a Rogoźnem. Kolejarze wymienili już nawierzchnię na całych 17 kilometrach, a przy pracach wykorzystano specjalny PUN, czyli potężną maszynę, która jednocześnie demontuje stare szyny i podkłady, a następnie układa nowe. Do tego zmodernizowanych zostanie 12 przejazdów, powstanie odwodnienie i dwa nowe rozjazdy na stacji w Wągrowcu. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą tędy nawet 100 km na godzinę, a przejazd między Wągrowcem i Rogoźnym ma potrwać najwyżej kwadrans. Inwestycja za blisko 35 milionów złotych ma zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Po 15 latach ciszy na torach zapowiada się naprawdę konkretny i może nawet głośny powrót.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Kolin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Reklama.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
9: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKOL Radosława Piesiewicza.
2: Wiadomości Konin FM.
9: Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nubajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
9: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKOL. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
11: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKOL-u.
9: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKOL, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
12: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
9: Minister zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępne dostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
2: A co w regionie?
1: Pod koniec tego roku przy przystanku MZK na ulicy Staromorzesławskiej w Koninie, w pobliżu cmentarza komunalnego, ma stanąć pierwszy kontener przeznaczony dla kierowców komunikacji miejskiej. Będą oni mogli korzystać z niego podczas ustawowych przerw, m.in. na śniadanie czy obiad. Podobne obiekty mają pojawić się także w innych częściach miasta, a ma to związek z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa higieny pracy w komunikacji miejskiej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Określają one warunki, jakie pracodawca musi zapewnić kierowcom podczas przerw od prowadzenia autobusów. MZK prowadzi obecnie uzgodnienia dotyczące dzierżawy kontenerów oraz możliwości podłączenia ich do prądu. Spółka rozważa również wynajem pomieszczeń w pobliskich obiektach. Przestrzeń dla kierowców musi być wyposażona m.in. w klimatyzację latem i ogrzewanie zimą, a także zapewniać dostęp do wody, w tym możliwość umycia rąk. Ma umożliwiać przygotowanie i spożywanie posiłku, dlatego znajdą się tam stół, krzesła i kuchenka mikrofalowa. Nie będzie natomiast łazienki. Pierwszy kontener przy Staromorzesławskiej będzie miał formę niewielkiej stróżówki o wymiarach 3 na niespełna 2,5 metra. Lokalizacja jest możliwa dzięki współpracy z PGK i MM, czyli właścicielem terenu. Kolejne kontenery planowane są m.in. przy ulicach Poznańskiej i Zakładowej. Na pętlach położonych blisko zajezdni kierowcy będą mogli korzystać ze znajdującej się tam stołówki. MZK Konin chce najpierw sprawdzić funkcjonalność tego rozwiązania. Jeśli kontener się sprawdzi, spółka planuje korzystać z kolejnych. Przenośne toalety na pętlach pozostaną, ponieważ nowe kontenery nie będą posiadały wbudowanych.
2: Konin FM. Pogoda.
9: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. W niemal całym kraju przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie.

0: Green FM.
1: Ja mogę już przywitać was po 11 na antenie Colin FM. Wchodzimy w kolejną godzinę pełną waszych ulubionych przebojów, a ja przy okazji odsyłam was na naszego radiowego fejsika, czyli facebook.com/ColinFM, gdzie także ciekawe informacje. Dziś 245 dzień roku, 2 września i oczywiście pierwszy dzień, można powiedzieć, w którym najmłodsi wracają do zajęć dydaktycznych. No bo wczoraj jeszcze tak oficjalnie z muszką, krawatem rozpoczęcie roku szkolnego, a dziś już oficjalne rozpoczęcie zajęć. Dziś świętuje Stefan, Julian i Wilhelm. Dla was najlepszego z okazji imienin. Także dzień dużego rozmiaru i dzień pozyskiwania talentów. Czyli święto tak zwanych łowców głów, czyli osób, które zajmują się znajdywaniem ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach. A tych całkiem sporo u nas, jak sami przyznacie. Dziś także 2 przysłowia. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi są snać znakiem tęgiej zimy. Czy zima będzie tęga? To jeszcze się okaże. Na razie słońce z nami dziś do 19.22, a z każdym dniem tego słońca coraz mniej niestety będziemy mieli.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Cały region przygotowuje się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Od wojny po kataklizmy pogodowe, katastrofy drogowe czy zdarzające się w naszych rodzinach zawały serca i inne nagłe sytuacje. O ile zdaniem żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej dzieci z zaciekawieniem uczą się i zapamiętują zasady udzielania pierwszej pomocy, o tyle osoby dorosłe w większości totalnie nie potrafiłyby poradzić sobie w takiej stresowej sytuacji i co najgorsze, na ogół nie chcą się tego nauczyć, ale samorząd województwa nie poddaje się i uruchamia nowy typ szkoleń.
2: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy je wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce, ale z nas będą czerpać oczywiście przykład inni, bo takie szkolenia będą organizowane w innych województwach. 5 subregionów zaczynamy od Liskowa 12 września i do końca roku również w innych częściach. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo naprawdę warto się zapisywać.
1: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Oprócz tego wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu, także starsze dzieci pod opieką dorosłych, mogą zgłaszać się na prowadzone przez wojsko szkolenia w gotowości, czyli kurs przetrwania, kurs medyczny, kurs obronny i kurs cyberhigieny. Takie szkolenia trwają po 8 godzin. Niestety terminów jest niewiele. Zapisy przez aplikację mObywatel. Szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Koninie. W tym tygodniu uczniowie zasiedli w szkolnych ławach, a w wielu placówkach ich nauczyciele zaczęli wrzesień z wyższym stopniem zawodowym. Tak stało się m.in. w gminie Kramsk. 5 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Kramsk odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymali je Jarosława Daria Szymczak, Sylwia Wojciechowska, Nikola Rosiak, Anna Katarzyna Wika oraz ksiądz Robert Gumosinicki. W powiecie kolskim powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Kolskiego. Decyzję w tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęli dorośli radni powiatu, przyjmując uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady oraz jej statutu. Nowa instytucja ma zwiększyć udział młodych mieszkańców w życiu publicznym i dać im możliwość zabrania głosu w sprawach dotyczących lokalnej społeczności. W skład Młodzieżowej Rady będą mogli wejść mieszkańcy powiatu kolskiego w wieku od 16 do 22

0: Urząd Powiatu będzie mógł lepiej poznać potrzeby, oczekiwania i pomysły młodych mieszkańców. Szczegóły dotyczące funkcjonowania rady, zasad zgłaszania kandydatów oraz terminów naboru zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Powiat Kolski będzie kolejnym po powiecie słupeckim, w którego starostwie obradować będzie młodzież. Członkowie stowarzyszenia Razem dla Łężyna apelują do mieszkańców, szczególnie młodych, o szanowanie i dbanie o zielony zakątek. To miejsce zostało stworzone z myślą o wspólnym spędzaniu czasu i ma służyć mieszkańcom przez wiele lat. Dlatego ważne jest, aby pozostawało czyste, zielone i bezpieczne. Na terenie obiektu ustawiono w wielu miejscach kosze do segregacji odpadów. Organizatorzy proszą, aby korzystać z nich i nie zostawiać butelek, papierków ani innych śmieci. Apelują również o niedeptanie zieleni oraz niełamanie gałęzi drzew i krzewów, które potrzebują czasu, aby rosnąć. Szczególna prośba skierowana jest do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Nie powinni oni jeździć po scenie, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Na terenie zielonego zakątka obowiązuje także regulamin korzystania z obiektu, którego należy przestrzegać, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i komfortowe warunki. Teren jest objęty monitoringiem, dlatego w razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie nagrań i ustalenie przebiegu zdarzeń. Członkowie stowarzyszenia regularnie sprzątają teren i zbierają pozostawione odpady. Apelują, aby każdy zabierał ze sobą to, co przyniósł, dzięki czemu pracy związanej z porządkowaniem będzie mniej. Zielony zakątek jest wspólnym dobrem mieszkańców stworzonym ze środków Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Od naszej odpowiedzialności zależy, czy miejsce pozostanie zadbane i będzie służyło także w przyszłości.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM 104.1.
1: Słuchacie Konin FM, a we wrześniu w Kaliskiej Bibliotece naprawdę będzie się działo. I to nie tylko przy regałach z książkami. Już 6 września o 12 Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza, a później spotkania z Anną Partyką Jutgę, Borysem Tynką, który opowie o sekretach Czarnobyla, oraz Stanisławem Małyszką, który zabierze nas w świat krzyży, kapliczek i figur ziemi kaliskiej. Do tego dwie wystawy, fotografie Krzysztofa Wydry o krajobrazie regionu oraz ekspozycja poświęcona poznańskiemu czerwcowi 1956. Jak widać, biblioteka we wrześniu nie zamierza siedzieć cicho, a może właśnie warto tam zajrzeć, bo czasem jedna historia potrafi otworzyć drzwi do kolejnej.
2: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarej 10 zaprasza.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek. Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
2: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
0: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym wobec 3 dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z Klubu Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
0: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.
1: A co w regionie?
4: W 6 placówkach na terenie powiatu kolskiego pojawiły się automatyczne defibrylatory AED, które mogą pomóc w ratowaniu życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia zakupiono wraz ze specjalnymi kapsułami przeznaczonymi do ich montażu na zewnątrz budynków. Sprzęt został sfinansowany w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. 90% kosztów pokryła dotacja z budżetu państwa, a pozostałe 10% stanowi wkład własny powiatu. Defibrylatory zamontowane zostaną przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kole, zespole szkół technicznych w Kole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Świętego Mikołaja, też w Kole, oraz zespole szkół ekonomiczno-administracyjnych, również w Kole. Kolejne urządzenia trafiły do zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Kłodawie oraz do zespołu szkół rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. AED dzięki poleceniom głosowym i wizualnym prowadzi osobę udzielającą pomocy przez kolejne etapy defibrylacji. Z urządzenia mogą więc korzystać również osoby bez wykształcenia medycznego. W przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha, należy rozpocząć resuscytację, wezwać zespół ratownictwa medycznego i jak najszybciej użyć dostępnego AED. Większa liczba takich urządzeń w przestrzeni publicznej zwiększa szanse na szybszą pomoc i przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dużo słońca, ale i też chmury, głównie na północy, wschodzie, południowym wschodzie. Tam możliwy deszcz i burze. Maksymalnie 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie.

0: FM.
1: Ja już zapraszam was na 12 na antenie Konin FM. Słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. A wy biegacze, szykujcie nogi, bo Poznań szykuje naprawdę wyjątkową trasę. Tegoroczny 25. Poznań Maraton odbędzie się 4 października i choć start oraz meta pozostają w tych samych miejscach, po drodze będzie sporo nowości. Największa to Stary Rynek, na który maraton wraca po aż 18 latach. Uczestnicy pobiegną też m.in. przez Maltę, Ratajskie Osiedla i Łazarz, a dodatkową atrakcją będzie przebieg przez Enea Stadion, gdzie organizatorzy liczą na gorący doping. Trasa ma pokazać biegaczom najważniejsze wizytówki miasta, ale też dać Poznaniakom mnóstwo okazji do kibicowania. Jeśli chcecie wystartować, czasu jest coraz mniej, zapisy trwają do 1 października albo do wyczerpania limitu. A więc Poznań gotowy na maratoński październik? No miejmy nadzieję, że poznaniacy i wszyscy goście gotowi będą.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
6: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Turek i Słupca otrzymały unijne dofinansowanie na rozwój transportu publicznego. W Turku przy ulicy Koskaszosa powstanie nowoczesny dworzec autobusowy z centrum przesiadkowym. Miasto otrzymało na ten cel 16 milionów 611 tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji przekracza 19 milionów. W Turku zaplanowano stworzenie budynku obsługi podróżnych, zadaszonych peronów autobusowych, parkingów oraz miejsc dla rowerów. Powstanie także niezbędna infrastruktura drogowa, a teren wokół dworca zostanie zagospodarowany. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów oraz ułatwić mieszkańcom Turku i powiatu dojazd m.in. do pracy, szkół, urzędów i placówek ochrony zdrowia. Ma też wzmocnić znaczenie miasta jako regionalnego ośrodka komunikacyjnego. Już w ostatnich latach przywrócono tam kilka połączeń PKS-u, ale największym ułatwieniem dla pasażerów wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku pociągów do Turku mają być hybrydowe kursy kolei wielkopolskich, polegające na dojeździe z Turku do Konina autobusami, których rozkład będzie powiązany z podróżą pociągiem. Wsparcie otrzymała również Słupca. Na budowę centrum przesiadkowego miasto pozyskało około 12,5 miliona z unijnego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Całość prac ma kosztować około 15,5 miliona złotych. Projekt obejmuje remont budynku dworca kolejowego, budowę parkingu, nasadzenia zieleni i małą architekturę. Inwestycja ma połączyć transport kolejowy i autobusowy oraz poprawić dostępność komunikacji publicznej. W Słupcy zakończenie prac planowane jest najpóźniej w drugim kwartale 2028 roku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza do wspólnej lektury Dziadów Adama Mickiewicza w ramach 15. edycji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września o godzinie 12 w księżnicy CDN przy ulicy Przemysłowej obok Straży Pożarnej. Będzie to okazja do spędzenia czasu w gronie miłośników literatury przy aromatycznej herbacie i wyjątkowej atmosferze wspólnego czytania. W sobotę na lotnisku Aeroklubu Kazimierz Biskupi odbędzie się dzień otwarty połączony z charytatywnym zlotem motoryzacyjnym. Wydarzenie potrwa od godziny 14 do 19. Jego najważniejszym celem będzie pomoc Krzysztofowi Szczepankiewiczowi. Cały dochód zostanie przeznaczony na jego leczenie i rehabilitację. Podczas wydarzenia będzie można z bliska zobaczyć samoloty i szybowce oraz poczuć atmosferę lotniska. Dla zainteresowanych zaplanowano również loty widokowe. Na miejscu pojawią się także wyjątkowe samochody i miłośnicy motoryzacji. W programie znajdą się m.in. wystawa samochodów, prezentacja samolotów i szybowców, loty widokowe, strefa gastronomiczna, a także licytacje i konkursy. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny oraz do zabrania ze sobą znajomych. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do spędzenia czasu w otoczeniu lotnictwa i motoryzacji, ale przede wszystkim do wsparcia potrzebującej osoby. Dzień otwarty odbędzie się w Centrum Lotniczym Aeroklubie Kazimierz Biskupi przy ulicy Lotniczej 14. Organizatorzy zapraszają 5 września od godziny 14 do 19. Mieszkańcy Konina mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta na lata 2020-2034. Odnowiony dokument jest już gotowy, a trwające konsultacje społeczne mają pomóc w jego ostatecznym kształcie. Uwagi można przekazywać do 25 września. Opinie mieszkańców przyjmowane są na kilka sposobów. Można skorzystać z formularza konsultacyjnego, przesłać swoje uwagi pocztą elektroniczną, przekazać je telefonicznie lub złożyć w formie papierowej. Dzięki temu w konsultacjach mogą uczestniczyć osoby korzystające zarówno z tradycyjnych, jak i elektronicznych form kontaktu. Zaplanowano również kolejne spotkanie konsultacyjne. Odbędzie się ono 16 września o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Koninie przy Placu Wolności w sali 301. Będzie to okazja do zapoznania się z założeniami projektu oraz przedstawienia własnych opinii i propozycji. Strategia ma wskazywać najważniejsze kierunki.

0: Wysłuchacie Konin FM na 104.1, a nasze miasto opowie swoją historię tańcem. Już 12 września o 19 w Domu Kultury Oskard premiera najnowszego spektaklu Konińskiego Teatru Tańca. Tu, między Kruszwicą a Kaliszem. Punktem wyjścia jest historia Konińskiego słupa drogowego, ale twórcy, jak się okazuje, zabierają widzów znacznie dalej. W podróż przez pamięć, czas i lokalną tożsamość. To opowieść o miejscu, o historii ukrytej w codzienności i o kolejnych pokoleniach, które gdzieś wyjeżdżają, a potem wracają. Jeśli więc chcecie spojrzeć na Konin trochę inaczej, z trochę innej perspektywy, może warto dać się tej historii po prostu wytańczyć. Premiera już 12 września o 19 w Domu Kultury Oskard w Koninie. Także taka ciekawa propozycja kulturalna na naszej antenie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
0: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja. O czym teraz więcej, Tomasz Orchowski.
4: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadefuhl. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
2: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
5: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
2: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. Teraz poszukiwania rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztoru w podwarszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kocyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
6: Do badań między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
2: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.
3: A co w regionie?
7: Nie ma obecnie zmian w terminie zakończenia budowy wschodniego mostu w ciągu trasy warszawskiej w Koninie, zapewniają władze miasta. Inwestycja ma być gotowa do końca kwietnia 2027 roku. Jak na razie nie podpisano żadnego aneksu wydłużającego ten termin. Miasto oczekuje jednak, że tempo prac zostanie zwiększone. Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich spotkali się niedawno z wykonawcą, by omówić kwestie związane z realizacją inwestycji. ZDM uzgodnił z firmą, że obecny harmonogram, w tym plan wydatkowania środków, nie jest zagrożony. Kończy się palowanie, a wykonawca ma wkrótce przejść do kolejnych etapów prac. Przygotowywana jest również konstrukcja stalowa. Wcześniej pojawiły się z nią problemy, ale zostały one już rozwiązane. Władze miasta dementują także informacje o rzekomych problemach finansowych wykonawcy i możliwości upadłości tej firmy. Podczas spotkania, jak podał Przegląd Koniński, prezes spółki miał zapewnić, że taka sytuacja nie występuje. Najwięcej prac powinno zostać wykonanych przed najbliższą zimą. Miasto liczy na przyspieszenie robót, ale na razie nie planuje podejmowania kroków prawnych wobec wykonawcy. Kluczowe jest również wykorzystanie w tym roku pełnej kwoty przyznanej dotacji. Władze Konina podkreślają, że w przypadku ewentualnych problemów wykonawcy lepszym rozwiązaniem może być porozumienie i ewentualne przesunięcie terminu o kilka miesięcy niż zerwanie umowy i wybór nowej firmy, co mogłoby oznaczać większe koszty i dalsze opóźnienia.
3: Konin FM. Pogoda.
2: W większości regionów ponad 20 stopni, a na Podkarpaciu nawet 25. Na wschodzie i północy może padać deszcz, możliwe też burze. Na pozostałym obszarze kraju więcej słońca.

0: Witam was gorąco po 13 na antenie Konin FM. Jeśli często jeździcie ulicą Chopina w Koninie, to ta zmiana może was zainteresować. W okolicach pasażu Fryderyk i przystanku MZK powstanie nowe przejście dla pieszych. To odpowiedź m.in. na apele mieszkańców, bo piesi od dawna zwracali uwagę, że w tym miejscu brakuje pasów. Przy okazji, w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania planowanym od 1 kwietnia, przy skrzyżowaniu Chopina i Karłowicza pojawi się lewoskręt. Pasy ruchu zostaną tam zawężone, co ma również spowolnić samochody. I to ważne, bo część osób ryzykuje przebieganie przez ruchliwą ulicę. Lepiej więc kilka sekund poczekać na zielone czy bezpieczne przejście, niż później żałować.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku.

IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Można już zapisywać się na bezpłatne kursy i szkolenia organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie. Oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć kwalifikacje lub lepiej przygotować się do zmieniających potrzeb rynku pracy. Wśród dostępnych kursów znalazły się m.in. szkolenia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, czyli spawania metodą MAG, a także magazynowania. Nowością jest kurs Od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Natomiast od 1 października do oferty dołączy szkolenie z obsługi obrabiarek CNC. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego. Wszystkie kursy i szkolenia są bezpłatne. Ich organizacja jest możliwa dzięki projektowi Rozwój studiów o profilu praktycznym i forum kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić się jak najszybciej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Dodajmy, że z tej oferty mogą skorzystać osoby w różnym wieku. Warunkiem jest to, by mieszkać lub tylko pracować na terenie powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego lub słupeckiego. W sobotę odbędzie się międzygminny rajd rowerowy organizowany przez Sąpolno i Wierzbinek. Wydarzenie będzie okazją do aktywnego spędzania czasu, wspólnej rekreacji oraz integracji mieszkańców obu gmin. Rowerzyści będą mogli rozpocząć się przejazd w dwóch miejscach. O godzinie 15.30 grupa wyruszy sprzed Urzędu Miejskiego w Sąpolnie, a o 16.00 kolejna grupa wystartuje sprzed Urzędu Gminy w Wierzbinku. Do rajdu będzie można dołączyć również w dowolnym, dogodnym miejscu na trasie. Przejazd poprowadzi przez Sąpolno, Łysek, Wierzbinek, Sadelno, Kazupek, Zakrzewek i Teresewo, a następnie uczestnicy wrócą do Sąpolna. Meta znajdzie się przy Urzędzie Miejskim. Jednym z przystanków będzie Zakrzewek, gdzie zaplanowano poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje dla uczestników. Do udziału zapraszają burmistrz miasta Sąpolno Waldemar Marciniak oraz wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz. Rajd jest propozycją zarówno dla osób regularnie korzystających z roweru, jak i mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzić wrześniowe popołudnie. Chętni mogą wcześniej się zapisać. W Sąpolnie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 63 27 14 054, a w Wierzbinku pod numerem telefonu 63 26 12 511. W organizację wydarzenia włączyły się również gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Sąpolnie i w Wierzbinku. Organizatorzy zachęcają do przygotowania rowerów i udziału we wspólnej trasie. Mieszkańcy gminy Kawęczyn mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu Rozwijamy Usługi Społeczne. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Nabór będzie prowadzony również w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Pomoc przewidziano dla 98 mieszkańców, 58 kobiet i 40 mężczyzn. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, niesamodzielnych z powodu stanu zdrowia albo niepełnosprawności, potrzebujących opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a także mających utrudniony dostęp do usług społecznych. Z projektu mogą skorzystać również osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy, m.in. logopedy, psychologa lub fizjoterapeuty. Wśród uczestników znajdą się 43 osoby z niepełnosprawnościami, 25 osób niesamodzielnych oraz 30 osób powyżej 60 roku życia, które

0: Niepokojące informacje dla fanów Lionela Richiego. 77-letni wokalista po sobotnim koncercie w St. Louis sam zgłosił się do szpitala, ponieważ podczas występu czuł się gorzej. Jak wynika z doniesień amerykańskich mediów, artysta został przyjęty na oddział intensywnej terapii, a lekarze zdecydowali o wykonaniu dodatkowych badań. Przedstawiciele muzyka nie podali jednak, co dokładnie było przyczyną hospitalizacji. Fani zauważyli, że pod koniec koncertu Richie był wyraźnie zmęczony, a All Night Long zaśpiewał już na siedząco. To kolejny taki incydent w ostatnich miesiącach. My mamy nadzieję, że tym razem również wszystko skończy się dobrze.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
4: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Na

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje, to sprzedaż, to twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
2: Reklama.
3: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka. Podaj dalej.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
5: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
3: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
6: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
3: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
7: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
3: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR. Korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.
8: A co w regionie?
9: Jutro w Kleczewie odbędzie się debata poświęcona przyszłości lokalnej oświaty. Spotkanie zaplanowano na 3 września o godzinie 17 w Bibliotece Centrum Kultury. Tematem będzie m.in. organizacja i finansowanie szkół w gminie. Punktem wyjścia do dyskusji są wyniki kompleksowej analizy przygotowanej przez specjalistów. Jednym z najważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że 3 z 5 szkół działających w gminie powinny zostać zlikwidowane. Autorzy analizy przedstawią podczas debaty jej wyniki oraz najważniejsze wnioski i proponowane rozwiązania. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i dyskutować z ekspertami. Pełny dokument analizy jest dostępny w Kleczewskim Biuletynie Informacji Publicznej. Czwartkowe spotkanie ma być okazją do rozmowy o tym, czy likwidacja szkół jest jedynym rozwiązaniem i czy możliwe jest inne zorganizowanie oświaty, które będzie racjonalne pod względem finansowym, a jednocześnie zapewni dzieciom dobre warunki nauki. Gmina, jak każda w powiecie konińskim, mierzy się ze spadkiem liczby dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół. W jutrzejszej debacie mogą wziąć udział rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty, radni oraz wszyscy inni mieszkańcy zainteresowani przyszłością lokalnych szkół.
8: Konin FM. Pogoda.
3: I słońce, i chmury, głównie na północy, wschodzie, południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
8: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Po 14 przypominam, że cały czas trwa nasze spotkanie na antenie Konin FM. No i trwa także rok szkolny. Niestety dla niektórych. Po 14 dobra wiadomość dla tych z Państwa, którzy lubią połączyć spacer z rowerową wycieczką. Ścieżka pieszo-rowerowa z Piotrowic do Giewartowa jest już utwardzona na całym odcinku. Właśnie wylano ostatnio około 150 metrów między nowymi osiedlami w Piotrowicach. Do wykonania jeszcze m.in. wjazdy do posesji, oznakowanie, linie krawędziowe i piktogramy dla pieszych oraz rowerzystów. Ma pojawić się też trawa i zostaną uzupełnione nasadzenia. Całość powinna być gotowa już do końca września. Ale na ścieżkę nie trzeba czekać. Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg, już teraz mogą z niej korzystać piesi i rowerzyści.
2: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Mieszkańcy Tuliszkowa znów mogą bezpośrednio decydować o inwestycjach w swojej gminie. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego na 2027 rok, w której do rozdysponowania jest łącznie 230 tysięcy złotych. Propozycje zadań można zgłaszać do 21 września. Procedura składania dokumentów pozostaje bez zmian. Wnioski należy przekazywać tradycyjną drogą, jak w ubiegłych latach. Tegoroczna edycja przynosi jednak istotną nowość na etapie wyboru projektów. Po raz pierwszy lokalna społeczność zyska możliwość oddawania głosów przez internet. Dokładne zasady dotyczące głosowania online zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Osoby planujące przygotowanie wniosku mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymogami formalnymi zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Tuliszkowa. Wszelkie niezbędne formularze, wzory dokumentów oraz kryteria zgłoszeń opublikowano w witrynie internetowej www.tuliszków.pl. Informacje te umieszczono w sekcji dla mieszkańca w zakładce poświęconej tuliszkowskiemu budżetowi obywatelskiemu. To szansa, by wspólnymi siłami wprowadzić realne zmiany w mieście i gminie. Przed taką szansą staną także koninianie. W poniedziałek, 7 września, rozpocznie się bowiem głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. W tym roku na listach w kategorii małych projektów, tych do 200 tysięcy, zobaczymy 28 propozycji, a wśród dużych, tych do miliona, 18 oddolnych inicjatyw. Będzie wystawa, która ma zachęcić do adopcji. Miłośnicy kotów będą mieli okazję poznać podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 13 września w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości odbędzie się druga edycja wystawy kotów ze schroniska. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16. Na miejscu będzie można zobaczyć wiele kotów, które czekają na adopcję i bezpieczny, kochający dom. Wśród zwierząt znajdą się zarówno małe, jak i duże kociaki, nieśmiałe oraz bardzo towarzyskie, spokojne i pełne energii. Każdy z nich ma inny charakter, ale wszystkie potrzebują odpowiedzialnego opiekuna i swojej szansy na nowe życie. Organizatorzy zachęcają do udziału przede wszystkim osoby, które rozważają przygarnięcie kota. Wystawa będzie okazją do bezpośredniego poznania zwierząt, zobaczenia ich zachowania i nawiązania pierwszego kontaktu z potencjalnym nowym pupilem. Równolegle będzie można dopytać o wszelkie kwestie związane z opieką nad takim domowym zwierzakiem. Spotkanie jest skierowane również do rodzin, znajomych i wszystkich miłośników kotów. Być może dla któregoś ze schroniskowych podopiecznych wizyta na wystawie okaże się początkiem nowego rozdziału i drogą do własnego domu. Druga kocia wystawa odbędzie się w niedzielę 13 września od godziny 12 do 16 w Konińskim Centrum Kultury. Schronisko zaprasza wszystkich, którzy chcą poznać jego kocich podopiecznych i być może zdecydować się na adopcję. Do 8 września potrwa ogólnopolska kampania edukacyjna Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcję prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską. O kampanii informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym w sezonie jesienno-zimowym oraz promowanie szczepień ochronnych, które należą do najskuteczniejszych sposobów ograniczania ryzyka zachorowania i powikłań. Szczególną uwagę organizatorzy kierują do seniorów, ponieważ są oni bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji i związane z nimi komplikacje. Jesień i zima to czas zwiększonej liczby zachorowań na infekcje sezonowe, dlatego działania profilaktyczne warto rozpocząć odpowiednio wcześnie. Kampania przypomina, że ochrona zdrowia to nie tylko szczepienia, ale również przestrzeganie zasad higieny, uważne obserwowanie objawów infekcji, właściwe reagowanie na pogorszenie stanu zdrowia oraz korzystanie z pomocy medycznej. Jednym z tematów kampanii będzie także możliwość szczepienia w aptekach. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej są one dodatkowym, łatwo dostępnym miejscem, gdzie szczepienia mogą wykonywać uprawnieni farmaceuci. Organizatorzy chcą w ten sposób ułatwić seniorom dostęp do informacji i zachęcić ich do korzystania z dostępnych metod ochrony przed chorobami zakaźnymi.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Czegoś takiego to chyba jeszcze nie było. 1000 osób w Szwajcarii zakopało w ziemi 2000 par bawełnianej bielizny. Spokojnie, nie chodziło to o dziwny zakład, ale o naukę. Naukowcy z Uniwersytetu w Curychu i ośrodka Agroscope chcieli sprawdzić aktywność biologiczną gleby. Bieliznę zakopywano na miesiąc i dwa miesiące, a później sprawdzano, jak bardzo się rozłożyła. Okazało się, że najszybciej znikała w prywatnych ogrodach, a najwolniej na trawnikach. Na tej podstawie badacze zaproponowali nawet underwear index, czyli wskaźnik oparty na tempie rozkładu bawełny. I proszę, człowiek patrzy na zwykłe majtki, gacie chciałoby się powiedzieć, a naukowcy widzą w nich całkiem niezłe laboratorium pod gołym niebem.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
4: Reklama.
6: Konin FM.

0: Cieszę się, że jesteście ze mną na antenie Kolin FM na 104.1. Jesteśmy już po wakacjach, ale mam nadzieję, że po tych wakacjach jesteśmy bardzo wypoczęci. Po 15 spotkanie z Wojtkiem Maciejewskim w popołudniu w dobrym rytmie, a my jutro słyszymy się w czwartek po 10 w Dzień Wieżowców, imieniny Izabeli, Szymona i Gerarda. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!
1: Kolin FM.
2: Kolin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.

0: to teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypto. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
3: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
1: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
4: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
1: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
5: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi, podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
2: A co w regionie?
6: Od jutra na ulicy Świętego Floriana w Turku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Na tym odcinku wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zwracanie uwagi na znaki drogowe. To od czwartku w Turku, a od poniedziałku utrudnienia dotyczą już gminy Władysławów. Tam w miejscowości Rusocice na odcinku do Chelina rozpoczęły się prace budowlane. Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnia, to wszystko powstanie do 26 września. Inwestycja jest częścią projektu przebudowy drogi powiatowej Genowefa Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny. W niedzielę o 16.30 na bulwarze nadwarciańskim wybrzmi Piosenka o Koninie, czyli utwór skomponowany przez Witolda Freemana. Wykonawcami będą mieszkańcy naszego miasta, którzy specjalnie z tej okazji utworzyli chór pod dyrygenturą Dominika Zimnego.
7: Przygotowywaliśmy po kolei zwrotki. Pierwszą, drugą, trzecią. W międzyczasie mieliśmy też przerwy, żeby chwilę odpocząć, ale przede wszystkim móc je zintegrować, dlatego że chór powstaje nie tylko z głosów ludzi, ale także z energii, która między tymi ludźmi powstaje, która między nimi jest, tych interakcji, z nowych przyjaźni, znajomości i myślę, że całe warsztaty przebiegły w bardzo serdecznej, energicznej atmosferze, bo ludzie byli bardzo chętni do śpiewania i z dużym entuzjazmem przyjęli tę piosenkę i myślę, że ten występ 6 września będzie bardzo udany. Mam taką nadzieję.
6: Mówi dyrygent Dominik Zimny. Witold Freeman napisał piosenkę o Koninie w 1967 roku. Przytacza historię tej kompozycji Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musicam.
8: Dość specyficzna, ciekawa piosenka, osadzona bardzo mocno, jeżeli chodzi o muzykę i tekst, bo tekst również napisał Witold Freeman, w realiach tamtej epoki, kiedy Konin zaczynał być, czy stał się miastem hutniczym, miastem energetycznym, miastem górniczym. I o tym jest właśnie ta piosenka. Czasy się trochę zmieniły, zmieniło się także otoczenie. Być może jest to jakiś asum do tego, żeby dopisać kolejne zwrotki tej piosenki, ale my niemal 60 lat po napisaniu tej piosenki wracamy do tego materiału, sobie odtwarzamy go właśnie z chórem jednej piosenki. Pomysł nasunął się sam, ponieważ niewiele jest utworów, które są poświęcone Koninowi.
6: Freeman był kompozytorem, który urodził się w Koninie, spędził tu swoje dzieciństwo, potem artysta związany był z Kaliszem, Lwowem czy Katowicami, w których otworzył dzisiejszą Akademię Muzyczną. Potem mieszkał w zakładzie dla ociemniałych w Laskach, gdzie stworzył wiele utworów. Warto też zauważyć, że to Freeman skomponował hejnał Konina, który każdego dnia w południe odtwarzany jest z głośników na wieży ratusza.
2: Konin FM. Pogoda.
9: Dziś na niebie na przemian chmury i słońce. Na termometrach plus 22 stopnie, jutro może być nawet ciut cieplej, bo plus 23. Niestety na weekend synoptycy widzą ochłodzenie. W sobotę i w niedzielę temperatura nawet poniżej plus 20 stopni. Rosną szanse, że na początku przyszłego tygodnia zawitają do nas cieplejsze dni. Temperatura w poniedziałek czy wtorek ma już przekraczać plus 25 stopni. Wczoraj rozpoczął się wrzesień, dzisiaj tak naprawdę rozpoczęła się nauka. To informacja dla tych wszystkich, którzy rok szkolny rozpoczęli. Wczoraj tak naprawdę dopiero mieliśmy, albo już mieliśmy rozpoczęcie roku szkolnego. Dzisiaj już trzeba było usiąść w szkolnych ławkach, no i rozpocząć kolejny rok edukacji. Wojtek Maciejewski, witam w ten dzień, witam drugiego dnia września. Zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Wspólnie spędzamy czas do godziny 18.00.

Czas na informacje dla wszystkich, którzy w drodze, zmotoryzowani, wszyscy kierujący, podróżujący, musicie liczyć się z tym, że wrzesień rozpoczyna się większym ruchem. Większy ruch to oczywiście po godzinie 15 korki, utrudnienia, takie spotkacie na nowej przeprawie. Ta trasa bardzo powoli porusza się w stronę Nowego Konina. Powodem jest rondo miast partnerskich, na które też ciężko wjechać choćby z ulicy Kleczewskiej. Większy ruch na Dworcowej, na Alejach, na Kolejowej Wyszyńskiego, Przemysłowej przy Policji. Uważajcie na roboty drogowe na trasie warszawskiej, tam już niezmiennie od dłuższego czasu mamy zmianę organizacji ruchu. Pamiętajcie o ograniczeniu tonażowym do 3,5 tony. Konińska Starówka, światła na Zagórowskiej, światła Świętojańska Europejska, tam widać więcej aut, więcej też oczywiście po 15 na skrzyżowaniu ulic Wałtarej i Wykolska Świętojańska. Konin FM.

0: In FM.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałbrzycha.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Do szkół wrócili uczniowie, natomiast samorządy podsumowały okres wakacyjny, jeśli mówimy o przygotowaniu do nowego roku szkolnego. Polskie szkoły, tam ponad 1 000 000 zł. Tyle wydano na nowoczesny sprzęt cyfrowy. Polskie szkoły podstawowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt o takiej wartości. Środki na realizację inwestycji pozyskała gmina w ramach KPO. Nowe wyposażenie trafiło do wszystkich 5 miejskich szkół podstawowych. Łącznie placówki otrzymały 373 urządzenia i elementy wyposażenia pracowni, które mają wspierać uczniów i nauczycieli w codziennej pracy oraz rozwijać kompetencje cyfrowe. Szczególnie interesującym elementem inwestycji są pracownie sztucznej inteligencji, które zostały utworzone w szkole podstawowej nr 1 oraz nr 3 w Kole.

0: tylko oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Turek i Słupca otrzymały unijne dofinansowanie na rozwój transportu publicznego. W Turku przy ulicy Koska Szosa powstanie nowoczesny dworzec autobusowy z centrum przesiadkowym. Miasto otrzymało na ten cel 16 milionów 611 tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji przekracza 19 milionów. W Turku zaplanowano stworzenie budynku obsługi podróżnych, zadaszonych peronów autobusowych, parkingów oraz miejsc dla rowerów. Powstanie także niezbędna infrastruktura drogowa, a teren wokół dworca zostanie zagospodarowany. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów oraz ułatwić mieszkańcom Turku i powiatu dojazd m.in. do pracy, szkół, urzędów i placówek ochrony zdrowia. Ma też wzmocnić znaczenie miasta jako regionalnego ośrodka komunikacyjnego. Już w ostatnich latach przywrócono tam kilka połączeń PKS-u, ale największym ułatwieniem dla pasażerów wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku pociągów do Turku mają być hybrydowe kursy kolei wielkopolskich, polegające na dojeździe z Turku do Konina autobusami, których rozkład będzie powiązany z podróżą pociągiem. Wsparcie otrzymała również Słupca. Na budowę centrum przesiadkowego miasto pozyskało około 12,5 miliona z unijnego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Całość prac ma kosztować około 15,5 miliona złotych. Projekt obejmuje remont budynku dworca kolejowego, budowę parkingu, nasadzenia zieleni i małą architekturę. Inwestycja ma połączyć transport kolejowy i autobusowy oraz poprawić dostępność komunikacji publicznej. W Słupce zakończenie prac planowane jest najpóźniej w drugim kwartale 2028 roku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli, publiczna biblioteka pedagogiczna w Koninie, zaprasza do wspólnej lektury Dziadów Adama Mickiewicza w ramach 15. edycji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września o godzinie 12 w księżnicy CDN przy ulicy Przemysłowej obok Straży Pożarnej. Będzie to okazja do spędzenia czasu w gronie miłośników literatury przy aromatycznej herbacie i wyjątkowej atmosferze wspólnego czytania. Stowarzyszenie Razem dla Łężyna zaprasza na bezpłatne zajęcia Nordic Walking w ramach projektu Aktywny Senior Razem dla Zdrowia, Integracji i Jakości Życia. Cykl startuje już jutro, 3 września o godzinie 19 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Łężyn. Wędrówki z kijkami mają odbywać się tam w każdy czwartek. Nordic Walking to świetny sposób na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni, lepszą równowagę i samopoczucie. To także okazja do spotkania, rozmowy, aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Nie trzeba mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobry humor. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Konina. Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mogą bezpłatnie rozpocząć naukę gry na klarnecie w Domu Kultury w Golinie. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które już interesują się muzyką, jak i tych, które dopiero szukają instrumentu dla siebie. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani posiadanie własnego klarnetu. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie, a nauka rozpoczyna się od podstaw. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Bezpłatne są zarówno lekcje gry, jak i wypożyczenie instrumentu. Dzięki temu każdy zainteresowany może sprawdzić, czy klarnet stanie się jego nową pasją, bez konieczności kupowania sprzętu i wcześniejszego przygotowania muzycznego. Zapisy prowadzone są w Domu Kultury w Golinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz przypadkami tej choroby u świń w innych regionach. ASF jest poważnym zagrożeniem dla trzody chlewnej i dzików, ale wirus nie zakaża ludzi. Osoby, które znajdą padłego dzika, nie powinny go dotykać ani przemieszczać, czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych gminy i miasta Rychwał. Należy pozostawić zwierzę w miejscu znalezienia, możliwie dokładnie oznaczyć lokalizację, a następnie zgłosić zdarzenie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, najbliższemu leśniczemu lub kołu łowieckiemu. Osoby zajmujące się hodowlą świń powinny również unikać przemieszczania się po terenach, na których bytują dziki. Szczególną uwagę na zasady bioasekuracji powinni zwrócić rolnicy. Ważne jest dokładne czyszczenie i dezynfekowanie maszyn oraz sprzętu rolniczego przed wejściem do budynków, w których utrzymywane są są świnie, należy zmieniać obuwie i odzież oraz zdezynfekować ręce. Konieczne jest także przestrzeganie wszystkich pozostałych zasad bioasekuracji. Inspekcja Weterynaryjna przypomina, że odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń może ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ASF. Szczególna ostrożność jest istotna zarówno przy kontakcie z dzikami, jak i w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: I'm crazy for you.
1: Konin FM.
2: Kolejny drogowy pirat został wyeliminowany. Otrzymał sowity mandat i stracił prawo jazdy. Mowa o zdarzeniu, do którego doszło na terenie powiatu tureckiego. Policjanci zatrzymali kierującego, który w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 68 km. Konsekwencja to utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Tak znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym oznacza realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów, przypominają policjanci. Konsekwencje to, tak jak wspominałem, zabrane prawo jazdy na 3 miesiące. Funkcjonariusze niezmiennie zwracają uwagę, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na drogach i w rejonie szkół pojawia się więcej dzieci i młodzieży. Tym bardziej ważne jest zachowanie ostrożności, no i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
3: Konin FM.

0: FM. Konin FM.
1: Mimo tego, że wrzesień w kalendarzu, to już powoli trzeba myśleć o podatkowym rozliczeniu. To będziemy robić na początku roku 2027. Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany, jeśli chodzi o korzystanie z odliczeń podatkowych. Obecnie prawie 500 000 podatników rocznie korzysta z ulgi internetowej. Ministerstwo Finansów chce ją od 1 stycznia przyszłego roku zlikwidować, ale to nie jedyna zmiana, jaką szykuje podatnikom fiskus. Taki sam plan dotyczy tak zwanej ulgi prowzrostowej, z której korzysta zaledwie kilkaset firm. W obu przypadkach uzasadnienie jest jednak nieco inne. Resort chce zlikwidować ulgę prowzrostową dla firm i internetową dla zwykłych podatników. Ulga na robotyzację ma zostać przedłużona, a ulga na krew pozwolić na dwukrotnie wyższe odliczanie dochodów.
0: Konin FM.
2: Reklama.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
5: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
6: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
8: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
9: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
8: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymana, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego. polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
8: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze dwie tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej lubelskiego czeku turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami.
0: A co w regionie?
10: Mieszkańcy wspólnot zarządzanych przez PGK i MF Turku nie zapłacą za ciepło o 12,5% więcej. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej w związku z komunikatem spółdzielni mieszkaniowej Tęcza. Jak wyjaśnia turkowski PGKiM, 12,5% zmiana dotyczy taryfy, a nie całego rachunku mieszkańca. Taryfa składa się z kilku elementów, dlatego podwyżka poszczególnych stawek nie przekłada się bezpośrednio na taki sam wzrost miesięcznej zaliczki. W przypadku wspólnot zarządzanych przez PGKiM łączna zaliczka za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz stałe opłaty związane z dostawą ciepła wzrośnie średnio o około 2%. To około 20 groszy miesięcznie za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W praktyce właściciel mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych zapłaci średnio około 10 zł więcej miesięcznie, a przy lokalu o powierzchni 70 metrów wzrost wyniesie około 14 zł. Wysokość zaliczki jest różna w poszczególnych mieszkaniach. Zależy m.in. od powierzchni lokalu, zużycia ciepła i ciepłej wody oraz sposobu rozliczenia kosztów we wspólnocie. Nowa taryfa jest związana z kosztami funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym kosztami majątku i infrastruktury wykorzystywanej przez turkowskie przedsiębiorstwo. Przed nami coroczne wydarzenie, którego celem jest pokazanie Polakom, że wyobraźnia lepiej pracuje, gdy usiądziemy spokojnie i zaczytamy się lub zasłuchamy w jakąś mądrą i ciekawą lekturę. Po jedno z dzieł Mickiewicza sięgniemy we wszystkich wielkopolskich miastach i gminach. Na mapie akcji Pary Prezydenckiej znajdzie się także Lichań.
11: Narodowe czytanie w Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. Już 4 września o godzinie 10 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone dziadom Adama Mickiewicza. Gościem honorowym wydarzenia będzie Wanda Wasicka, która zaprezentuje wybrane fragmenty dzieła. W programie także opowieść o epoce romantyzmu oraz prezentacja pamiątek związanych z Mickiewiczem, w tym rękopisu i chusteczki poety. Nie zabraknie rozmów przy podpłomykach, a na uczestników czeka pamiątkowa pieczęć Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, którą będzie można ozdobić swój egzemplarz dziadów. Serdecznie zapraszamy.
10: Mówiła Wiktoria Desecka z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Za oknem słońce i to słońce dzisiaj pracujące. Chmur troszkę więcej było w poprzednich godzinach. Teraz widać, że już chmury gdzieś naprawdę delikatnie w oddali tylko widoczne. Te chmury zniknęły, no to słońce przygrzewa. Przygrzewa do 23 stopni. Jutro jeszcze cieplej, nawet 24-25 widać w prognozach. To będzie takie apogeum ciepła w tym tygodniu. Później zacznie się napływ chłodniejszych mas powietrza. W niedzielę tylko 17-18 stopni planowane dla wschodniej Wielkopolski.
0: Konin FM 104,1.
1: Czas na naszej antenie, na kartkę z kalendarza. Dzisiaj w kalendarzu, co możemy zobaczyć, to datę, drugi dzień września roku 2026, 245 dzień roku, 36 dzień. Czesław, Stefan, Julian, Wilhelm, Stefania, Eliza, Seweryn, Teodor, Walentyn, Salomon, Oktawian, Zofia, Jakub. Oni świętują imieniny solenizantów i jubilatów. Pamiętajcie, w niedzielę od 10 do 14 pozdrawiamy. Jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi są snać znakiem tęgiej zimy. Takie przysłowia w kalendarzu, to już zaprezentowaliśmy, teraz prezentuje się na naszej antenie Trips.

Wrzesień, widać, wrócił na drogach. Dzisiaj to widać już na pewno. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina w dużym korku. Roboty drogowe na Poznańskiej między rondami, na Przemysłowej. Oczywiście trasa warszawska też z pracującymi drogowcami. To taki szybki meldunek z Konina, gdzie utrudnienia związane nie tylko z dużym popołudniowym szczytem drogowym. Uważajcie na alejach 1 Maja, światła z Dworcową. Tam trzeba liczyć się z problemami. Problemy też na Wyszyńskiej. Gdzie jeszcze zerkamy? Wyjazd z Konina w stronę Kleczewa, Kazimierza Biskupiego, Władimirów, roboty drogowe, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Większy ruch też w innych miejscach naszego subregionu. Turek, rondo Romana Dmowskiego, tam uważajcie na Kolskiej Szosie oraz oczywiście na Alei Jana Pawła II. Szerokości i bardzo potrzebnej przyczepności, tego życzy Konin FM. No i oczywiście tańszego paliwa.

0: Sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedziele handlowe również.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe. I sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
9: Konin FM.

Już dzisiaj zdecydowanie więcej młodych mieszkańców z plecakami w okolicach szkół, ale też w okolicach przystanków autobusowych Koniński Dworzec. Można powiedzieć, że po dwóch miesiącach z hakiem takiego spokoju tętni życiem. Oj, dzieje się, jednak rok szkolny pokazuje, że tak młodych mieszkańców cały czas jeszcze w naszym subregionie jest dużo, z czego oczywiście należy się cieszyć. Zaglądamy teraz do koła. To informacja nie tylko dla młodszych, ale też dla tych średnich wiekiem i starszych mieszkańców. Otóż burmistrz tego miasta, czyli koła, informuje, że już jutro o godzinie 10 na terenie miasta przeprowadzone będą ćwiczenia. Będzie emitowany sygnał związany z alarmem ćwiczebnym, treningowym. Wszystko w ramach ćwiczenia powiatowego na temat powodzi. Sygnał będzie miał charakter ćwiczebny i służyć będzie wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Dlatego prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. System emitowany w ramach ćwiczeń Powódź 2026 nie będzie oznaczał realnego zagrożenia. To komunikat dla mieszkańców koła. Jutro godzina 10. Teraz po godzinie 16:23 Kelly Family, informacja na naszej antenie. Baby Smile.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Nie ma obecnie zmian w terminie zakończenia budowy wschodniego mostu w ciągu trasy warszawskiej w Koninie, zapewniają władze miasta. Inwestycja ma być gotowa do końca kwietnia 2027 roku. Jak na razie nie podpisano żadnego aneksu wydłużającego ten termin. Miasto oczekuje jednak, że tempo prac zostanie zwiększone. Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich spotkali się niedawno z wykonawcą, by omówić kwestie związane z realizacją inwestycji. ZDM uzgodnił z firmą, że obecny harmonogram, w tym plan wydatkowania środków, nie jest zagrożony. Kończy się palowanie, a wykonawca ma wkrótce przejść do kolejnych etapów prac. Przygotowywana jest również konstrukcja stalowa. Wcześniej pojawiły się z nią problemy, ale zostały one już rozwiązane. Władze miasta dementują także informacje o rzekomych problemach finansowych wykonawcy i możliwości upadłości tej firmy. Podczas spotkania, jak podał Przegląd Koniński, prezes spółki miał zapewnić, że taka sytuacja nie występuje. Najwięcej prac powinno zostać wykonanych przed najbliższą zimą. Miasto liczy na przyspieszenie robót, ale na razie nie planuje podejmowania kroków prawnych wobec wykonawcy. Kluczowe jest również wykorzystanie w tym roku pełnej kwoty przyznanej dotacji. Władze Konina podkreślają, że w przypadku ewentualnych problemów wykonawcy lepszym rozwiązaniem może być porozumienie i ewentualne przesunięcie terminu o kilka miesięcy niż zerwanie umowy i wybór nowej firmy, co mogłoby oznaczać większe koszty i dalsze opóźnienia. Można już zapisywać się na bezpłatne kursy i szkolenia organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie. Oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć kwalifikacje lub lepiej przygotować się do zmieniających potrzeb rynku pracy. Wśród dostępnych kursów znalazły się m.in. szkolenia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, czyli spawania metodą MAG, a także magazynowania. Nowością jest kurs Od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Natomiast od 1 października do oferty dołączy szkolenie z obsługi obrabiarek CNC. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego. Wszystkie kursy i szkolenia są bezpłatne. Ich organizacja jest możliwa dzięki projektowi Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić się jak najszybciej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Dodajmy, że z tej oferty mogą skorzystać osoby w różnym wieku. Warunkiem jest to, by mieszkać lub tylko pracować na terenie powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego lub słupeckiego. Członkowie stowarzyszenia Razem dla Łężyna apelują do mieszkańców, szczególnie młodych, o szanowanie i dbanie o zielony zakątek. To miejsce zostało stworzone z myślą o wspólnym spędzaniu czasu i ma służyć mieszkańcom przez wiele lat. Dlatego ważne jest, aby pozostawało czyste, zielone i bezpieczne. Na terenie obiektu ustawiono w wielu miejscach kosze do segregacji odpadów. Organizatorzy proszą, aby korzystać z nich i nie zostawiać butelek, papierków ani innych śmieci. Apelują również o niedeptanie zieleni oraz niełamanie gałęzi drzew i krzewów, które potrzebują czasu, aby rosnąć. Szczególna prośba skierowana jest do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Nie powinni oni jeździć po scenie, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Na terenie zielonego zakątka obowiązuje także regulamin korzystania z obiektu, którego należy przestrzegać, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i komfortowe warunki. Teren jest objęty monitoringiem, dlatego w razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie nagrań i ustalenie przebiegu zdarzeń. Członkowie stowarzyszenia regularnie sprzątają teren i zbierają pozostawione odpady. Apelują, aby każdy zabierał ze sobą to, co przyniósł, dzięki czemu pracy związanej z porządkowaniem będzie mniej. Zielony zakątek jest wspólnym dobrem mieszkańców stworzonym ze środków konińskiego budżetu obywatelskiego. Od naszej odpowiedzialności zależy, czy miejsce pozostanie zadbane i będzie służyło także w przyszłości.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

A czas na informację dotyczącą autobusu do Turku, który ma być zamiast pociągu, który miał powstać w ramach programu Kolej Plus. 7 września zostanie zainaugurowana nowa oferta transportowa samorządu województwa wielkopolskiego. Operatorem będą Koleje Wielkopolskie. To Kolej na Plus, czyli regularne połączenia autobusowe na trasie Turek-Konin. Turek. Temat wykluczenia komunikacyjnego Turku powraca cały czas. Teraz już na pewno będą kursować autobusy. 7 września zaplanowana jest konferencja Kolei Wielkopolskich, połączona z prezentacją autobusu w ramach usługi Kolej na Bus, czyli nowego elementu oferty transportowej samorządu województwa wielkopolskiego. Operatorem tego zadania będą Koleje Wielkopolskie. Nowa oferta została przygotowana z myślą o mieszkańcach Turku, Grzymiszewa, Tuliszkowa oraz innych miejscowości połączonych na trasie. Połączenia mają umożliwić sprawny dojazd do Konina i przesiadkę na pociągi w kierunku Poznania. Kursy powrotne pozwolą na wygodny powrót ze stolicy Wielkopolski również w godzinach popołudniowych i wieczornych. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania autobusu oraz szczegółowych zasad nowej usługi. Kolej na bus oraz podkreślenia znaczenia współpracy samorządu województwa wielkopolskiego i Kolei Wielkopolskich w rozwijaniu transportu publicznego.

0: Audyty. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

A za chwilę Janina, Janina, Janina, czyli utwór Wielkie Podzielenie po polsku będziemy grać. Teraz jednak informacja o zdarzeniu, które miało miejsce wczoraj na autostradzie A2 i zdarzeniu, które spowodowało duże utrudnienia dla podróżujących w stronę Warszawy. Dramatyczne zdarzenie na wysokości miejscowości Kuny, to powiat turecki. Z wiaduktu nad autostradą skoczyła 37-latka. Kobieta przeżyła. Wszystko miało miejsce po godzinie 18. Autostrada A2, okolice 273 km. Przez krótki czas trasa była zablokowana. Droga była nieprzejezdna z powodu zdarzenia, do którego doszło na wiadukcie na wysokości miejscowości Kuny. Skoczyła z niego 37-letnia mieszkanka powiatu konińskiego, będąca w kryzysie psychicznym. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Tak jak mówiłem, 17 się zbliża. Zbliża się kolejne wydanie informacji, które na naszej antenie, informacji z kraju i ze świata. A teraz, tak jak zapowiadałem, Janusz, Janina, Iwański. Wielkie podzielenie.

0: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
0: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
2: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone. Więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
0: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
3: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.

0: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
1: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
2: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
0: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
3: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
0: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
4: A co w regionie?
5: Cały region przygotowuje się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Od wojny po kataklizmy pogodowe, katastrofy drogowe czy zdarzające się w naszych rodzinach zawały serca i inne nagłe sytuacje. O ile zdaniem żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej dzieci z zaciekawieniem uczą się i zapamiętują zasady udzielania pierwszej pomocy, o tyle osoby dorosłe w większości totalnie nie potrafiłyby poradzić sobie w takiej stresowej sytuacji i co najgorsze, na ogół nie chcą się tego nauczyć. Ale samorząd województwa nie poddaje się i uruchamia nowy typ szkoleń.
6: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy je wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak, żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce, ale z nas będą czerpać oczywiście przykład inni, bo takie szkolenia będą organizowane w innych województwach. 5 subregionów zaczynamy od Liskowa 12 września i do końca roku również w innych częściach. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo naprawdę warto się zapisywać.
5: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. Oprócz tego wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu, także starsze dzieci pod opieką dorosłych, mogą zgłaszać się na prowadzone przez wojsko szkolenia w gotowości, czyli kurs przetrwania, kurs medyczny, kurs obronny i kurs cyberhigieny. Takie szkolenia trwają po 8 godzin. Niestety terminów jest niewiele. Zapisy przez aplikację mObywatel. Szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Koninie. W tym tygodniu uczniowie zasiedli w szkolnych ławach, a w wielu placówkach ich nauczyciele zaczęli wrzesień z wyższym stopniem zawodowym. Tak stało się m.in. w gminie Kramsk. 5 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Kramsk odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymali je Jarosława Daria Szymczak, Sylwia Wojciechowska, Nikola Rosiak, Anna Katarzyna Wika oraz ksiądz Robert Gumosinicki.
4: Konin FM. Pogoda.
7: Godzinę temu jakoś tego słońca na niebie było więcej, teraz mamy chmury, ale z tych chmur opadów jak na razie nie widać, no i też tak naprawdę do piątku po południu według prognoz padać nie powinno. Piątek po południu, piątek w nocy, sobota, tutaj już sytuacja może być zdecydowanie inna, sytuacja z wystąpieniem opadów w deszczu. Co do temperatury, to jeszcze fajnie, przyjemnie i tak wrześniowo, nawet ciepło, 22 stopnie mamy na termometrze, jutro w ciągu dnia nawet 24, co niektóre prognozy szaleją i pokazują 25. Szaleją z tego względu, że później zacznie się spadek temperatury. W niedzielę poniżej 20 i to zdecydowanie plus 17. 18 planowane jest dla dawnego województwa konińskiego.
4: FM.
7: Jakoś tak jak mówię o województwie konińskim, to mi się łezka wokół pojawia. Kiedyś takie fajne województwo mieliśmy. Ale to kiedyś. 7 minut po 17, czas na kalendarz świąt nietypowych. Co dzisiaj ciekawego? 2 września. Dzień dużego rozmiaru. Ojejku, to pewnie chodzi o XXL. Dobrze, że ja w L-kę czasami wejdę. Mamy też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Słońce zaczęło dziś pracę w znaku Panny równo o 6.00. Zakończy o 19.33.

I już na drogach jesteśmy z drogowymi newsami, informacjami. Co tam ciekawego słychać po godzinie 17? Czy cały czas większy ruch? Już spoglądam na mapę, no to trzeba liczyć się z tym, że na nowej przeprawie jeszcze, nawet po 17, 2 września też większy ruch przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich. Roboty drogowe przemysłowa, roboty drogowe też możecie spotkać na ulicy Poznańskiej między rondami. Do kolizji aut doszło w okolicach świateł Aleje Dworcowa, tych naszych ulubionych, fajnych teraz, gdy autobusy przegubowe naprawdę mają tam problem, żeby to skrzyżowanie po przebudowie pokonać. I to chyba już wielu słuchaczy w tej kwestii do nas dzwoniło. Gdzie jeszcze spoglądamy, gdzie jeszcze zerkamy, gdzie jeszcze jesteśmy z przekazaniem wam ważnych informacji, no to uważajcie na Kolejowej. Również Konińska Starówka, czy tam też trzeba gdzieś uważać? Światła Świętojańska Europejska. To tak standardowo, tam po godzinie 17 też może być większy ruch. No to standardowo idzie, jedziemy, poruszamy się 92 tym razem. Do Słupcy dojeżdżamy, tam na światłach, na obwodnicy może być większy ruch. Pracujący drogowcy mogą występować w okolicach węzła Słupca na autostradzie A2. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy, dla was Masters.

0: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak, cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak, i mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na ciebie. Więcej na kckonin.pl.

23 minuty po 17. Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. Informacja teraz podsumowująca działania policji w Turku. Nietrzeźwy za kierownicą i marihuana w samochodzie. Zatrzymany został 40-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. To nie był jednak koniec interwencji. Podczas kontroli w pojeździe mężczyzna również posiadał środki odurzające w postaci marihuany. Od kierującego pobrana została krew do badań, która pozwala ustalić, czy prowadził pojazd również pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Policjanci przypominają, alkohol i narkotyki za kierownicą to śmiertelne zagrożenie. Zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i też dla innych uczestników ruchu drogowego. Formacja Europe. Już teraz ten zespół na naszej antenie, co na pewno wielu słuchaczy ucieszy.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Jutro w Kleczewie odbędzie się debata poświęcona przyszłości lokalnej oświaty. Spotkanie zaplanowano na 3 września o godzinie 17 w Bibliotece Centrum Kultury. Tematem będzie m.in. organizacja i finansowanie szkół w gminie. Punktem wyjścia do dyskusji są wyniki kompleksowej analizy przygotowanej przez specjalistów. Jednym z najważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że 3 z 5 szkół działających w gminie powinny zostać zlikwidowane. Autorzy analizy przedstawią podczas debaty jej wyniki oraz najważniejsze wnioski i proponowane rozwiązania. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i dyskutować z ekspertami. Pełny dokument analizy jest dostępny w Kleczewskim Biuletynie Informacji Publicznej. Czwartkowe spotkanie ma być okazją do rozmowy o tym, czy likwidacja szkół jest jedynym rozwiązaniem i czy możliwe jest inne zorganizowanie oświaty, które będzie racjonalne pod względem finansowym, a jednocześnie zapewni dzieciom dobre warunki nauki. Gmina, jak każda w powiecie konińskim, mierzy się ze spadkiem liczby dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół. W jutrzejszej debacie mogą wziąć udział rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty, radni oraz wszyscy inni mieszkańcy zainteresowani przyszłością lokalnych szkół. Mieszkańcy Tuliszkowa znów mogą bezpośrednio decydować o inwestycjach w swojej gminie. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego na 2027 rok, w której do rozdysponowania jest łącznie 230 tysięcy złotych. Propozycje zadań można zgłaszać do 21 września. Procedura składania dokumentów pozostaje bez zmian. Wnioski należy przekazywać tradycyjną drogą, jak w ubiegłych latach. Tegoroczna edycja przynosi jednak istotną nowość na etapie wyboru projektów. Po raz pierwszy lokalna społeczność zyska możliwość oddawania głosów przez internet. Dokładne zasady dotyczące głosowania online zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Osoby planujące przygotowanie wniosku mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymogami formalnymi zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Tuliszkowa. Wszelkie niezbędne formularze, wzory dokumentów oraz kryteria zgłoszeń opublikowano w witrynie internetowej www.tuliszków.pl. Informacje te umieszczono w sekcji dla mieszkańca w zakładce poświęconej Tuliszkowskiemu budżetowi obywatelskiemu. To szansa, by wspólnymi siłami wprowadzić realne zmiany w mieście i gminie. Przed taką szansą staną także konienianie. W poniedziałek, 7 września, rozpocznie się bowiem głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. W tym roku na listach w kategorii małych projektów, tych do 200 tysięcy, zobaczymy 28 propozycji, a wśród dużych, tych do miliona, 18 oddolnych inicjatyw. Mieszkańcy Konina mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta na lata 2020-2034. Odnowiony dokument jest już gotowy, a trwające konsultacje społeczne mają pomóc w jego ostatecznym kształcie. Uwagi można przekazywać do 25 września. Opinie mieszkańców przyjmowane są na kilka sposobów. Można skorzystać z formularza konsultacyjnego, przesłać swoje uwagi pocztą elektroniczną, przekazać je telefonicznie lub złożyć w formie papierowej. Dzięki temu w konsultacjach mogą uczestniczyć osoby korzystające zarówno z tradycyjnych, jak i elektronicznych form kontaktu. Zaplanowano również kolejne spotkanie konsultacyjne. Odbędzie się ono 16 września o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Koninie przy Placu Wolności w sali 301. Będzie to okazja do zapoznania się z założeniami projektu oraz przedstawienia własnych opinii i propozycji. Strategia ma wskazywać najważniejsze kierunki rozwoju Konina na kolejne lata. Dokument będzie więc dotyczył przyszłości miasta i działań, które mają wyznaczać jego rozwój do 2034 roku. Władze Konina zachęcają mieszkańców do zapoznania się z projektem i do aktywnego udziału w konsultacjach. Zgłaszane uwagi i propozycje mogą pomóc w przygotowaniu dokumentu odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

Przed chwilą zespół Tilawa o tym, że chłopaki nie płaczą, co niektórzy śpiewają, że chłopaki nie płacą. Zaraz po formacji Tilawa jeszcze w tle słychać zespół, który kiedyś w Konińskim Amfiteatrze, tak, amfiteatr kiedyś działał, tam odbywały się festyny, imprezy na zakończenie wakacji, derby i tak dalej. Pewnie co młodsi mieszkańcy Konina albo nie pamiętają, albo nawet o tym nie wiedzą. No i kiedyś tam wystąpiła formacja Fun Factory. Oj, działo się to dawno, dawno temu, ale jednak koncerty tam były, no i przy koncertach na przykład formacji Fun Factory w Konińskim Amfiteatrze Konin i region super pięknie się bawili. To tak troszkę z historii, troszkę z taką łezką w oku, cały czas jak to w tej godzinie dzisiaj wspominając czasy województwa konińskiego. Gmina Kleczew do tego województwa też należała i teraz ważna informacja dla mieszkańców tej gminy. Otóż do 9 września mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym na drodze gminnej w miejscowości Nieborzyn Kolonia. Prowadzone są tam prace modernizacyjne. Za utrudnienia gmina przeprasza. Teren gminy Kleczew, roboty drogowe w kolejnym miejscu. Jeszcze informacja konińskich policjantów, którzy dziękują za pomoc w ustaleniu tożsamości osoby, którą dzisiaj zaprezentowali na swoim facebookowym profilu. Kobieta została znaleziona, tożsamość ustalona. Wizerunek kobiety miał związek ze zdarzeniem, który został zarejestrowany na kamerze monitoringu na terenie dworca PKP w Koninie przy ulicy Kolejowej jeszcze w czerwcu. Kobieta została ustalona, także policjanci za to dziękują.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Jetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a. Wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.

10 minut zostało nam do godziny 18. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Takie właśnie taneczne, przebojowe rytmy słyszycie na fali 104.1 FM. No i będziecie słyszeć również po 18. A po 18 tych takich tanecznych rytmów nie braknie. Nie braknie ich również jutro po 15, gdy rozpocznie się kolejne moje spotkanie z Wami, program Popołudnie w dobrym rytmie. Teraz chciałbym wszystkim podziękować za dziś i zaprosić, tak jak mówiłem, na jutro. To będzie już kolejne wrześniowe moje spotkanie z Wami. Co można powiedzieć, to powoli zapominamy już o tegorocznych wakacjach. Uczniowie w Koninie i w całym subregionie wrócili do szkół. Tak jak mówiłem, już dzisiaj widać ich przy szkołach i przy przystankach autobusowych, na przykład przy dworcu kolejowym. Powodzenia w nowym roku szkolnym, można powiedzieć, powodzenia na nowej drodze życia, nowego roku szkolnego. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia, mówię, formacja Bonnie M. Jeszcze do 18 pojawi się Roxy Węgiel.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: W sobotę na lotnisku Aeroklubu Kazimierz Biskupi odbędzie się dzień otwarty połączony z charytatywnym zlotem motoryzacyjnym. Wydarzenie potrwa od godziny 14 do 19. Jego najważniejszym celem będzie pomoc Krzysztofowi Szczepankiewiczowi. Cały dochód zostanie przeznaczony na jego leczenie i rehabilitację. Podczas wydarzenia będzie można z bliska zobaczyć samoloty i szybowce oraz poczuć atmosferę lotniska. Dla zainteresowanych zaplanowano również loty widokowe. Na miejscu pojawią się także wyjątkowe samochody i miłośnicy motoryzacji. W programie znajdą się m.in. wystawa samochodów, prezentacja samolotów i szybowców, loty widokowe, strefa gastronomiczna, a także licytacje i konkursy. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny oraz do zabrania ze sobą znajomych. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do spędzenia czasu w otoczeniu lotnictwa i motoryzacji, ale przede wszystkim do wsparcia potrzebującej osoby. Dzień otwarty odbędzie się w Centrum Lotniczym Aeroklubie Kazimierz Biskupi przy ulicy Lotniczej 14. Organizatorzy zapraszają 5 września od godziny 14 do 19. W sobotę odbędzie się międzygminny rajd rowerowy organizowany przez Sumpolno i Wierzbinek. Wydarzenie będzie okazją do aktywnego spędzania czasu, wspólnej rekreacji oraz integracji mieszkańców obu gmin. Rowerzyści będą mogli rozpocząć przejazd w dwóch miejscach. O godzinie 15.30 grupa wyruszy sprzed Urzędu Miejskiego w Sumpolnie, a o 16.00 kolejna grupa wystartuje sprzed Urzędu Gminy w Wierzbinku. Do rajdu będzie można dołączyć również w dowolnym, dogodnym miejscu na trasie. Przejazd poprowadzi przez Sumpolno, Łysek, Wierzbinek, Sadelno, Kazupek, Zakrzewek i Teresewo, a następnie uczestnicy wrócą do Sumpolna. Meta znajdzie się przy Urzędzie Miejskim. Jednym z przystanków będzie Zakrzewek, gdzie zaplanowano poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje dla uczestników. Do udziału zapraszają burmistrz miasta Sumpolno Waldemar Marciniak oraz wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz. Rajd jest propozycją zarówno dla osób regularnie korzystających z roweru, jak i mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzić wrześniowe popołudnie. Chętni mogą wcześniej się zapisać. W Sumpolnie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 63 27 14 054, a w Wierzbinku pod numerem telefonu 63 26 12 511. W organizację wydarzenia włączyły się również gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Sumpolnie i w Wierzbinku. Organizatorzy zachęcają do przygotowania rowerów i udziału we wspólnej trasie. Będzie wystawa, która ma zachęcić do adopcji. Miłośnicy kotów będą mieli okazję poznać podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 13 września w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości odbędzie się druga edycja wystawy kotów ze schroniska. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16. Na miejscu będzie można zobaczyć wiele kotów, które czekają na adopcję i bezpieczny, kochający dom. Wśród zwierząt znajdą się zarówno małe, jak i duże kociaki, nieśmiałe oraz bardzo towarzyskie, spokojne i pełne energii. Każdy z nich ma inny charakter, ale wszystkie potrzebują odpowiedzialnego opiekuna i swojej szansy na nowe życie. Organizatorzy zachęcają do udziału przede wszystkim osoby, które rozważają przygarnięcie kota. Wystawa będzie okazją do bezpośredniego poznania zwierząt, zobaczenia ich zachowania i nawiązania pierwszego kontaktu z potencjalnym nowym pupilem. Równolegle będzie można dopytać o wszelkie kwestie związane z opieką nad takim domowym zwierzakiem. Spotkanie jest skierowane również do rodzin, znajomych i wszystkich miłośników kotów. Być może dla któregoś ze schroniskowych podopiecznych wizyta na wystawie okaże się początkiem nowego rozdziału i drogą do własnego domu. Druga kocia wystawa odbędzie się w niedzielę 13 września od godziny 12 do 16 w Konińskim Centrum Kultury. Schronisko zaprasza wszystkich, którzy chcą poznać jego kocich podopiecznych i być może zdecydować się na adopcję. Stowarzyszenie Razem dla Łężyna zaprasza na bezpłatne zajęcia Nordic Walking w ramach projektu Aktywny Senior – Razem dla Zdrowia, Integracji i Jakości Życia. Cykl startuje już jutro, 3 września o godzinie 19 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Łężyn. Wędrówki z kijkami mają odbywać się tam w każdy czwartek. Nordic Walking to świetny sposób na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni, lepszą równowagę i samopoczucie. To także okazja do spotkania, rozmowy, aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Nie trzeba mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobry humor. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Konina. Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mogą bezpłatnie rozpocząć naukę gry na klarnecie w Domu Kultury w Godlinie. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które już interesują się muzyką, jak i tych, które dopiero szukają instrumentu dla siebie. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani posiadanie własnego klarnetu. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie, a nauka rozpoczyna się od podstaw. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Bezpłatne są zarówno lekcje gry, jak i wypożyczenie instrumentu. Dzięki temu każdy zainteresowany może sprawdzić, czy klarnet stanie się jego nową pasją, bez konieczności kupowania sprzętu i wcześniejszego przygotowania muzycznego. Zapisy prowadzone są w Domu Kultury w Golinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Mieszkańcy gminy Kawęczyn mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu Rozwijamy Usługi Społeczne. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Nabór będzie prowadzony również w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Pomoc przewidziano dla 98 mieszkańców, 58 kobiet i 40 mężczyzn. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, niesamodzielnych z powodu stanu zdrowia albo niepełnosprawności, potrzebujących opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a także mających utrudniony dostęp do usług społecznych. Z projektu mogą skorzystać również osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy, m.in. logopedy, psychologa lub fizjoterapeuty. Wśród uczestników znajdą się 43 osoby z niepełnosprawnościami, 25 osób niesamodzielnych oraz 30 osób powyżej 60 roku życia, które zostaną objęte działalnością Klubu Aktywnego Seniora. Projekt obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekę w domu uczestnika, wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz utworzenie i prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora, zapewniającego zajęcia aktywizacyjne i integracyjne.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19 na korcie, który ma zasuwany dach. Wczoraj do kolejnej rundy awansowali m.in. Coco Gauff, Mira Andrijewa i 40-letni Gal Monfils. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że grałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po trzech porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie trzy mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej sześcioosobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
2: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
1: Biało-czerwoni wcześniej pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.

0: Tonin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W 6 placówkach na terenie powiatu kolskiego pojawiły się automatyczne defibrylatory AED, które mogą pomóc w ratowaniu życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia zakupiono wraz ze specjalnymi kapsułami przeznaczonymi do ich montażu na zewnątrz budynków. Sprzęt został sfinansowany w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. 90% kosztów pokryła dotacja z budżetu państwa, a pozostałe 10% stanowi wkład własny powiatu. Defibrylatory zamontowane zostaną przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kole, zespole szkół technicznych w Kole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Świętego Mikołaja, też w Kole, oraz zespole szkół ekonomiczno-administracyjnych, również w Kole. Kolejne urządzenia trafiły do zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Kłodawie oraz do zespołu szkół rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. AED dzięki poleceniom głosowym i wizualnym prowadzi osobę udzielającą pomocy przez kolejne etapy defibrylacji. Z urządzenia mogą więc korzystać również osoby bez wykształcenia medycznego. W przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha, należy rozpocząć resuscytację, wezwać zespół ratownictwa medycznego i jak najszybciej użyć dostępnego AED. Większa liczba takich urządzeń w przestrzeni publicznej zwiększa szanse na szybszą pomoc i przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Konińscy przedsiębiorcy powinni sprawdzić swoje kody PKD. Firmy mają czas do grudnia tego roku na samodzielną aktualizację kodów polskiej klasyfikacji działalności w swoich wpisach. Warto zrobić to wcześniej i sprawdzić, czy kody odpowiadają rzeczywistemu profilowi prowadzonej działalności. W styczniu 2027 roku system automatycznie zmieni kody na wersję PKD 2025. Jak informuje Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie, PKD to nie tylko wymóg formalny. Klasyfikacja porządkuje informacje o działalności przedsiębiorców i pozwala obserwować zmiany zachodzące w polskiej gospodarce. Nowa wersja uwzględnia rozwój nowych technologii oraz współczesnych modeli prowadzenia biznesu. PKD 2025 obejmuje m.in. obszary związane z gospodarką cyfrową, gospodarką cyrkulacyjną oraz biogospodarką. Zmieniono także opisy tradycyjnych branż, tak aby lepiej odpowiadały współczesnym realiom gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni więc zweryfikować kody znajdujące się w ich wpisach i w razie potrzeby zaktualizować je jeszcze przed automatyczną zmianą. Prawidłowo dobrany PKD jest istotnym elementem poprawnego wpisu przedsiębiorcy. Aktualizacja pozwoli również upewnić się, że informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne z jej obecnym profilem. Pod koniec tego roku przy przystanku MZK na ulicy Staromorzesławskiej w Koninie, w pobliżu cmentarza komunalnego, ma stanąć pierwszy kontener przeznaczony dla kierowców komunikacji miejskiej. Będą oni mogli korzystać z niego podczas ustawowych przerw, m.in. na śniadanie czy obiad. Podobne obiekty mają pojawić się także w innych częściach miasta, a ma to związek z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa higieny pracy w komunikacji miejskiej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Określają one warunki, jakie pracodawca musi zapewnić kierowcom podczas przerw od prowadzenia autobusów. MZK prowadzi obecnie uzgodnienia dotyczące dzierżawy kontenerów oraz możliwości podłączenia ich do prądu. Spółka rozważa również wynajem pomieszczeń w pobliskich obiektach. Przestrzeń dla kierowców musi być wyposażona m.in. w klimatyzację latem i ogrzewanie zimą, a także zapewniać dostęp do wody, w tym możliwość umycia rąk. Ma umożliwiać przygotowanie i spożywanie posiłku, dlatego znajdą się tam stół, krzesła i kuchenka mikrofalowa. Nie będzie natomiast łazienki. Pierwszy kontener przy Staromorzesławskiej będzie miał formę niewielkiej stróżówki o wymiarach 3 na niespełna 2,5 metra. Lokalizacja jest możliwa dzięki współpracy z PGK i MM, czyli właścicielem terenu. Kolejne kontenery planowane są m.in. przy ulicach Poznańskiej i Zakładowej. Na pętlach położonych blisko zajezdni kierowcy będą mogli korzystać ze znajdującej się tam stołówki. MZK Konin chce najpierw sprawdzić funkcjonalność tego rozwiązania. Jeśli kontener się sprawdzi, spółka planuje korzystać z kolejnych. Przenośne toalety na pętnach pozostaną, ponieważ nowe kontenery nie będą posiadały wbudowanych. powiecie kolskim powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Kolskiego. Decyzję w tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęli dorośli radni powiatu, przyjmując uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady oraz jej statutu. Nowa instytucja ma zwiększyć udział młodych mieszkańców w życiu publicznym i dać im możliwość zabrania głosu w sprawach dotyczących lokalnej społeczności. W skład Młodzieżowej Rady będą mogli wejść mieszkańcy powiatu kolskiego w wieku od 16 do 22 lat. Jej zadaniem będzie przede wszystkim tworzenie przestrzeni do dialogu młodzieży z władzami samorządowymi. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Do jej kompetencji należeć będzie m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodych mieszkańców, przedstawianie własnych propozycji i stanowisk oraz podejmowanie inicjatyw ważnych dla młodego pokolenia. Rada ma również zajmować się promowaniem edukacji obywatelskiej. Jej utworzenie ma być dla młodych ludzi okazją do zdobywania praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu oraz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Jednocześnie samorząd powiatu będzie mógł lepiej poznać potrzeby, oczekiwania i pomysły młodych mieszkańców. Szczegóły dotyczące funkcjonowania rady, zasad zgłaszania kandydatów oraz terminów naboru zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Powiat kolski będzie kolejnym po powiecie słupeckim, w którego starostwie obradować będzie młodzież. Do 8 września potrwa ogólnopolska kampania edukacyjna Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcję prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską. O kampanii informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym w sezonie jesienno-zimowym oraz promowanie szczepień ochronnych, które należą do najskuteczniejszych sposobów ograniczania ryzyka zachorowania i powikłań. Szczególną uwagę organizatorzy kierują do seniorów, ponieważ są oni bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji i związane z nimi komplikacje. Jesień i zima to czas zwiększonej liczby zachorowań na infekcje sezonowe, dlatego działania profilaktyczne warto rozpocząć odpowiednio wcześnie. Kampania przypomina, że ochrona zdrowia to nie tylko szczepienia, ale również przestrzeganie zasad higieny, uważne obserwowanie objawów infekcji, właściwe reagowanie na pogorszenie stanu zdrowia oraz korzystanie z pomocy medycznej. Jednym z tematów kampanii będzie także możliwość szczepienia w aptekach. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej są one

0: 104.1. Pogoda.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
0: Konin FM 104.1.

0: Podsumowanie dnia.
1: Turek i Słupca otrzymały unijne dofinansowanie na rozwój transportu publicznego. W Turku przy ulicy Koska Szosa powstanie nowoczesny dworzec autobusowy z centrum przesiadkowym. Miasto otrzymało na ten cel 16 milionów 611 tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji przekracza 19 milionów. W Turku zaplanowano stworzenie budynku obsługi podróżnych, zadaszonych peronów autobusowych, parkingów oraz miejsc dla rowerów. Powstanie także niezbędna infrastruktura drogowa, a teren wokół dworca zostanie zagospodarowany. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów oraz ułatwić mieszkańcom Turku i powiatu dojazd m.in. do pracy, szkół, urzędów i placówek ochrony zdrowia. Ma też wzmocnić znaczenie miasta jako regionalnego ośrodka komunikacyjnego. Już w ostatnich latach przywrócono tam kilka połączeń PKS-u, ale największym ułatwieniem dla pasażerów wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku pociągów do Turku mają być hybrydowe kursy kolei wielkopolskich, polegające na dojeździe z Turku do Konina autobusami, których rozkład będzie powiązany z podróżą pociągiem. Wsparcie otrzymała również Słupca. Na budowę centrum przesiadkowego miasto pozyskało około 12,5 miliona z unijnego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Całość prac ma kosztować około 15,5 miliona złotych. Projekt obejmuje remont budynku dworca kolejowego, budowę parkingu, nasadzenia zieleni i małą architekturę. Inwestycja ma połączyć transport kolejowy i autobusowy oraz poprawić dostępność komunikacji publicznej. W Słupce zakończenie prac planowane jest najpóźniej w drugim kwartale 2028 roku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza do wspólnej lektury Dziadów Adama Mickiewicza w ramach 15. edycji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września o godzinie 12 w księżnicy CDN przy ulicy Przemysłowej obok Straży Pożarnej. Będzie to okazja do spędzenia czasu w gronie miłośników literatury przy aromatycznej herbacie i wyjątkowej atmosferze wspólnego czytania. Od jutra na ulicy Świętego Floriana w Turku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Na tym odcinku wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zwracanie uwagi na znaki drogowe. To od czwartku w Turku, a od poniedziałku utrudnienia dotyczą już gminy Władysławów. Tam w miejscowości Rusocice na odcinku do Ochelina rozpoczęły się prace budowlane. Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnia, to wszystko powstanie do 26 września. Inwestycja jest częścią projektu przebudowy drogi powiatowej Genowefa Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny. W niedzielę o 16.30 na bulwarze nadwarciańskim wybrzmi Piosenka o Koninie, czyli utwór skomponowany przez Witolda Freemana. Wykonawcami będą mieszkańcy naszego miasta, którzy specjalnie z tej okazji utworzyli chór pod dyrygenturą Dominika Zimnego.
2: Przygotowywaliśmy po kolei zwrotki. Pierwszą, drugą, trzecią. W międzyczasie mieliśmy też przerwy, żeby chwilę odpocząć, ale przede wszystkim móc je zintegrować, dlatego że chór powstaje nie tylko z głosów ludzi, ale także z energii, która między tymi ludźmi powstaje, która między nimi jest, tych interakcji, z nowych przyjaźni, znajomości i myślę, że całe warsztaty przebiegły w bardzo serdecznej, energicznej atmosferze, bo ludzie byli bardzo chętni do śpiewania i z dużym entuzjazmem przyjęli tę piosenkę i myślę, że ten występ 6 września będzie bardzo udany. Mam taką nadzieję.
1: Mówi dyrygent Dominik Zimny. Witold Freeman napisał piosenkę o Koninie w 1967 roku. Przytacza historię tej kompozycji Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musicam.
3: Dość specyficzna, ciekawa piosenka, osadzona bardzo mocno, jeżeli chodzi o muzykę i tekst, bo tekst również napisał Witold Freeman, w realiach tamtej epoki, kiedy Konin zaczynał być, czy stał się miastem hutniczym, miastem energetycznym, miastem górniczym i o tym jest właśnie ta piosenka. Czasy się trochę zmieniły, zmieniło się także otoczenie, być może jest to jakiś asem do tego, żeby dopisać kolejne zwrotki tej piosenki, ale my niemal 60 lat po napisaniu tej piosenki wracamy do tego materiału, sobie odtwarzamy go właśnie z chórem jednej piosenki. Pomysł nasunął się sam, ponieważ niewiele jest utworów, które są poświęcone Koninowi.
1: Freeman był kompozytorem, który urodził się w Koninie, spędził tu swoje dzieciństwo, potem artysta związany był z Kaliszem, Lwowem czy Katowicami, w których otworzył dzisiejszą Akademię Muzyczną. Potem mieszkał w zakładzie dla ociemniałych w Laskach, gdzie stworzył wiele utworów. Warto też zauważyć, że to Freeman skomponował hajnał Konina, który każdego dnia w południe odtwarzany jest z głośników na wieży ratusza. Mieszkańcy wspólnot zarządzanych przez PGK i MF Turku nie zapłacą za ciepło o 12,5% więcej. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej w związku z komunikatem spółdzielni mieszkaniowej Tęcza. Jak wyjaśnia turkowski PGK i M, 12,5% zmiana dotyczy taryfy, a nie całego rachunku mieszkańca. Taryfa składa się z kilku elementów, dlatego podwyżka poszczególnych stawek nie przekłada się bezpośrednio na taki sam wzrost miesięcznej zaliczki. W przypadku wspólnot zarządzanych przez PGK i M łączna zaliczka za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz stałe opłaty związane z dostawą ciepła wzrośnie średnio o około 2%. To około 20 groszy miesięcznie za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W praktyce właściciel mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych zapłaci średnio około 10 zł więcej miesięcznie, a przy lokalu o powierzchni 70 metrów wzrost wyniesie około 14 zł. Wysokość zaliczki jest różna w poszczególnych mieszkaniach. Zależy m.in. od powierzchni lokalu, zużycia ciepła i ciepłej wody oraz sposobu rozliczenia kosztów we wspólnocie. Nowa taryfa jest związana z kosztami funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym kosztami majątku i infrastruktury wykorzystywanej przez turkowskie przedsiębiorstwa. Przed nami coroczne wydarzenie, którego celem jest pokazanie Polakom, że wyobraźnia lepiej pracuje, gdy usiądziemy spokojnie i zaczytamy się lub zasłuchamy w jakąś mądrą i ciekawą lekturę. Po jedno z dzieł Mickiewicza sięgniemy we wszystkich wielkopolskich miastach i gminach. Na mapie akcji Pary Prezydenckiej znajdzie się także Licheń.
0: Narodowe czytanie w Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. Już 4 września o godzinie 10 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone dziadom Adama Mickiewicza. Gościem honorowym wydarzenia będzie Wanda Wasicka, która zaprezentuje wybrane fragmenty dzieła. W programie także opowieść o epoce romantyzmu oraz prezentacja pamiątek związanych z Mickiewiczem, w tym rękopisu i chusteczki poety. Nie zabraknie rozmów przy podpłomykach, a na uczestników czeka pamiątkowa pieczęć Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, którą będzie można ozdobić swój egzemplarz dziadów. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła Wiktoria Desecka z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Cały region przygotowuje się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Od wojny po kataklizmy pogodowe, katastrofy drogowe czy zdarzające się w naszych rodzinach zawały serca i inne nagłe sytuacje. O ile zdaniem żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej dzieci z zaciekawieniem uczą się i zapamiętują zasady udzielania pierwszej pomocy, o tyle osoby dorosłe w większości totalnie nie potrafiłyby poradzić sobie w takiej stresowej sytuacji i co najgorsze, na ogół nie chcą się tego nauczyć, ale samorząd województwa nie poddaje się i uruchamia nowy typ szkoleń.
4: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członkiń i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy je wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce, ale z nas będą czerpać oczywiście przykład inni, bo takie szkolenia będą organizowane w innych województwach. 5 subregionów zaczynamy od Liskowa 12 września i do końca roku również w innych częściach. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo naprawdę warto się zapisywać.
1: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Oprócz tego wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu, także starsze dzieci pod opieką dorosłych, mogą zgłaszać się na prowadzone przez wojsko szkolenia w gotowości, czyli kurs przetrwania, kurs medyczny, kurs obronny i kurs cyberhigieny. Takie szkolenia trwają po 8 godzin. Niestety terminów jest niewiele. Zapisy przez aplikację mObywatel. Szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Koninie. W tym tygodniu uczniowie zasiedli w szkolnych ławach, a w wielu placówkach ich nauczyciele zaczęli wrzesień z wyższym stopniem zawodowym. Tak stało się m.in. w gminie Kramsk. 5 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Kramsk odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymali je Jarosława Daria Szymczak, Sylwia Wojciechowska, Nikola Rosiak, Anna Katarzyna Wika oraz ksiądz Robert Gumosinicki. Wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz przypadkami tej choroby u świń w innych regionach. ASF jest poważnym zagrożeniem dla trzody chlewnej i dzików, ale wirus nie zakaża ludzi. Osoby, które znajdą padłego dzika, nie powinny go dotykać ani przemieszczać, czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych gminy i miasta Rychwał. Należy pozostawić zwierzę w miejscu znalezienia, możliwie dokładnie oznaczyć lokalizację, a następnie zgłosić zdarzenie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, najbliższemu leśniczemu lub kołu łowieckiemu. Osoby zajmujące się hodowlą świń powinny również unikać przemieszczania się po terenach, na których bytują dziki. Szczególną uwagę na zasady bioasekuracji powinni zwrócić rolnicy. Ważne jest dokładne czyszczenie i dezynfekowanie maszyn oraz sprzętu rolniczego. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywane są świnie, należy zmieniać obuwie i odzież oraz zdezynfekować ręce. Konieczne jest także przestrzeganie wszystkich pozostałych zasad bioasekuracji. Inspekcja weterynaryjna przypomina, że odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń może ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ASF. Szczególna ostrożność jest istotna zarówno przy kontakcie z dzikami, jak i w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Natomiast jutro o 15:00 mecz Polek z Holenderkami. W tenisowym US Open trwają już z kolei pierwsze mecze dnia, a niebawem swój zagra Hubert Hurkacz z Benem Sheltonem. Iga Świątek czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz w finale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
6: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
5: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na swoich rodaków.
7: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski,
8: również w czasie pracy. Ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
7: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
8: Trzymamy kciuki. Jazda, Iga!
5: A swoje mecze przerwane przez deszcz dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4. Magda Linet przegrała 4-6 pierwszą partię z Francesco Jones. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B, to oczywiście we Włoszech, piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło, by uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowy został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że po prostu źle piłkarzom Cremonese idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar.

0: Poranin FM.
1: Regionalne podsumowanie dnia.
2: Nie ma obecnie zmian w terminie zakończenia budowy wschodniego mostu w ciągu trasy warszawskiej w Koninie, zapewniają władze miasta. Inwestycja ma być gotowa do końca kwietnia 2027 roku. Jak na razie nie podpisano żadnego aneksu wydłużającego ten termin. Miasto oczekuje jednak, że tempo prac zostanie zwiększone. Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich spotkali się niedawno z wykonawcą, by omówić kwestie związane z realizacją inwestycji. ZDM uzgodnił z firmą, że obecny harmonogram, w tym plan wydatkowania środków, nie jest zagrożonym. Kończy się palowanie, a wykonawca ma wkrótce przejść do kolejnych etapów prac. Przygotowywana jest również konstrukcja stalowa. Wcześniej pojawiły się z nią problemy, ale zostały one już rozwiązane. Władze miasta dementują także informacje o rzekomych problemach finansowych wykonawcy i możliwości upadłości tej firmy. Podczas spotkania, jak podał Przegląd Koniński, prezes spółki miał zapewnić, że taka sytuacja nie występuje. Najwięcej prac powinno zostać wykonanych przed najbliższą zimą. Miasto liczy na przyspieszenie robót, ale na razie nie planuje podejmowania kroków prawnych wobec wykonawcy. Kluczowe jest również wykorzystanie w tym roku pełnej kwoty przyznanej dotacji. Władze Konina podkreślają, że w przypadku ewentualnych problemów wykonawcy lepszym rozwiązaniem może być porozumienie i ewentualne przesunięcie terminu o kilka miesięcy niż zerwanie umowy i wybór nowej firmy, co mogłoby oznaczać większe koszty i dalsze opóźnienia. Można już zapisywać się na bezpłatne kursy i szkolenia organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie. Oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć kwalifikacje lub lepiej przygotować się do zmieniających potrzeb rynku pracy. Wśród dostępnych kursów znalazły się m.in. szkolenia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, czyli spawania metodą MAG, a także magazynowania. Nowością jest kurs Od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Natomiast od 1 października do oferty dołączy szkolenie z obsługi obrabiarek CNC. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego. Wszystkie kursy i szkolenia są bezpłatne. Ich organizacja jest możliwa dzięki projektowi Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić się jak najszybciej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Dodajmy, że z tej oferty mogą skorzystać osoby w różnym wieku. Warunkiem jest to, by mieszkać lub tylko pracować na terenie powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego lub słupeckiego. Jutro w Kleczewie odbędzie się debata poświęcona przyszłości lokalnej oświaty. Spotkanie zaplanowano na 3 września o godzinie 17 w Bibliotece Centrum Kultury. Tematem będzie m.in. organizacja i finansowanie szkół w gminie. Punktem wyjścia do dyskusji są wyniki kompleksowej analizy przygotowanej przez specjalistów. Jednym z najważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że 3 z 5 szkół działających w gminie powinny zostać zlikwidowane. Autorzy analizy przedstawią podczas debaty jej wyniki oraz najważniejsze wnioski i proponowane rozwiązania. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i dyskutować z ekspertami. Pełny dokument analizy jest dostępny w Kleczewskim Biuletynie Informacji Publicznej. Czwartkowe spotkanie ma być okazją do rozmowy o tym, czy likwidacja szkół jest jedynym rozwiązaniem i czy możliwe jest inne zorganizowanie oświaty, które będzie racjonalne pod względem finansowym, a jednocześnie zapewni dzieciom dobre warunki nauki. Gmina, jak każda w powiecie konińskim, mierzy się ze spadkiem liczby dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół. W jutrzejszej debacie mogą wziąć udział rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty, radni oraz wszyscy inni mieszkańcy zainteresowani przyszłością lokalnych szkół. Mieszkańcy Tuliszkowa znów mogą bezpośrednio decydować o inwestycjach w swojej gminie. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego na 2027 rok, w której do rozdysponowania jest łącznie 230 tysięcy złotych. Propozycje zadań można zgłaszać do 21 września. Procedura składania dokumentów pozostaje bez zmian. Wnioski należy przekazywać tradycyjną drogą, jak w ubiegłych latach. Tegoroczna edycja przynosi jednak istotną nowość na etapie wyboru projektów. Po raz pierwszy lokalna społeczność zyska możliwość oddawania głosów przez internet. Dokładne zasady dotyczące głosowania online zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Osoby planujące przygotowanie wniosku mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymogami formalnymi zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Tuliszkowa. Wszelkie niezbędne formularze, wzory dokumentów oraz kryteria zgłoszeń opublikowano w witrynie internetowej www.tuliszków.pl. Informacje te umieszczono w sekcji dla mieszkańca w zakładce poświęconej tuliszkowskiemu budżetowi obywatelskiemu. To szansa, by wspólnymi siłami wprowadzić realne zmiany w mieście i gminie. Przed taką szansą staną także konienianie. W poniedziałek, 7 września, rozpocznie się bowiem głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. W tym roku na listach w kategorii małych projektów, tych do 200 tysięcy, zobaczymy 28 propozycji, a wśród dużych, tych do miliona, 18 oddolnych inicjatyw. Członkowie stowarzyszenia Razem dla Łężyna apelują do mieszkańców, szczególnie młodych, o szanowanie i dbanie o zielony zakątek. To miejsce zostało stworzone z myślą o wspólnym spędzaniu czasu i ma służyć mieszkańcom przez wiele lat. Dlatego ważne jest, aby pozostawało czyste, zielone i bezpieczne. Na terenie obiektu ustawiono w wielu miejscach kosze do segregacji odpadów. Organizatorzy proszą, aby korzystać z nich i nie zostawiać butelek, papierków ani innych śmieci. Apelują również o niedeptanie zieleni oraz niełamanie gałęzi drzew i krzewów, które potrzebują czasu, aby rosnąć. Szczególna prośba skierowana jest do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Nie powinni oni jeździć po scenie, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Na terenie zielonego zakątka obowiązuje także regulamin korzystania z obiektu, którego należy przestrzegać, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i komfortowe warunki. Teren jest objęty monitoringiem, dlatego w razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie nagrań i ustalenie przebiegu zdarzeń. Członkowie stowarzyszenia regularnie sprzątają teren i zbierają pozostawione odpady. Apelują, aby każdy zabierał ze sobą to, co przyniósł, dzięki czemu pracy związanej z porządkowaniem będzie mniej. Zielony zakątek jest wspólnym dobrem mieszkańców stworzonym ze środków konińskiego budżetu obywatelskiego. Od naszej odpowiedzialności zależy, czy miejsce pozostanie zadbane i będzie służyło także w przyszłości.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Pogoda.
1: W nocy od 8 do 13 stopni na południu Polski może przelotnie popadać. A jutro 20 na północy, 24 stopnie w centrum, 25 na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, ale zobaczymy też trochę słońca i w całym kraju możliwy przelotny deszcz.
0: Konin FM.

0: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie. To kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółko, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
0: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
3: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
4: Chodzi o?
3: O te wszystkie weta.
4: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
3: Chciałbyśmy, żeby tak było.
0: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Electro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
5: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
6: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
5: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
7: Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wyjdzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
5: Anna Przybył, dyrektorka technikum lotniczego.
8: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
5: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowany z funduszy europejskich.
0: Deszcz storpedował rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

0: FM 104.1.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W 6 placówkach na terenie powiatu kolskiego pojawiły się automatyczne defibrylatory AED, które mogą pomóc w ratowaniu życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia zakupiono wraz ze specjalnymi kapsułami przeznaczonymi do ich montażu na zewnątrz budynków. Sprzęt został sfinansowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 90% kosztów pokryła dotacja z budżetu państwa, a pozostałe 10% stanowi wkład własny powiatu. Defibrylatory zamontowane zostaną przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kole, Zespole Szkół Technicznych w Kole, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Świętego Mikołaja, też w Kole, oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, również w Kole. Kolejne urządzenia trafiły do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. AED dzięki poleceniom głosowym i wizualnym prowadzi osobę udzielającą pomocy przez kolejne etapy defibrylacji. Z urządzenia mogą więc skorzystać również osoby bez wykształcenia medycznego. W przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha, należy rozpocząć resuscytację, wezwać zespół ratownictwa medycznego i jak najszybciej użyć dostępnego AED. Większa liczba takich urządzeń w przestrzeni publicznej zwiększa szanse na szybszą pomoc i przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. W sobotę na lotnisku Aeroklubu Kazimierz Biskupi odbędzie się dzień otwarty połączony z charytatywnym zlotem motoryzacyjnym. Wydarzenie potrwa od godziny 14 do 19. Jego najważniejszym celem będzie pomoc Krzysztofowi Szczepankiewiczowi. Cały dochód zostanie przeznaczony na jego leczenie i rehabilitację. Podczas wydarzenia będzie można z bliska zobaczyć samoloty i szybowce oraz poczuć atmosferę lotniska. Dla zainteresowanych zaplanowano również loty widokowe. Na miejscu pojawią się także wyjątkowe samochody i miłośnicy motoryzacji. W programie znajdą się m.in. wystawa samochodów, prezentacja samolotów i szybowców, loty widokowe, strefa gastronomiczna, a także licytacje i konkursy. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny oraz do zabrania ze sobą znajomych. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do spędzenia czasu w otoczeniu lotnictwa i motoryzacji, ale przede wszystkim do wsparcia potrzebującej osoby. Dzień otwarty odbędzie się w Centrum Lotniczym Aeroklubie Kazimierz Biskupi przy ulicy Lotniczej 14. Organizatorzy zapraszają 5 września od godziny 14 do 19. Konińscy przedsiębiorcy powinni sprawdzić swoje kody PKD. Firmy mają czas do grudnia tego roku na samodzielną aktualizację kodów polskiej klasyfikacji działalności w swoich wpisach. Warto zrobić to wcześniej i sprawdzić, czy kody odpowiadają rzeczywistemu profilowi prowadzonej działalności. W styczniu 2027 roku system automatycznie zmieni kody na wersję PKD 2025. Jak informuje Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie, PKD to nie tylko wymóg formalny. Klasyfikacja porządkuje informacje o działalności przedsiębiorców i pozwala obserwować zmiany zachodzące w polskiej gospodarce. Nowa wersja uwzględnia rozwój nowych technologii oraz współczesnych modeli prowadzenia biznesu. PKD 2025 obejmuje m.in. obszary związane z gospodarką cyfrową, gospodarką cyrkulacyjną oraz biogospodarką. Zmieniono także opisy tradycyjnych branż, tak aby lepiej odpowiadały współczesnym realiom gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni więc zweryfikować kody znajdujące się w ich wpisach i w razie potrzeby zaktualizować je jeszcze przed automatyczną zmianą. Prawidłowo dobrany PKD jest istotnym elementem poprawnego wpisu przedsiębiorcy. Aktualizacja pozwoli również upewnić się, że informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne z jej obecnym profilem. W sobotę odbędzie się międzygminny rajd rowerowy organizowany przez Sumpolno i Wierzbinek. Wydarzenie będzie okazją do aktywnego spędzania czasu, wspólnej rekreacji oraz integracji mieszkańców obu gmin. Rowerzyści będą mogli rozpocząć przejazd w dwóch miejscach. O godzinie 15.30 grupa wyruszy sprzed Urzędu Miejskiego w Sumpolnie, a o 16.00 kolejna grupa wystartuje sprzed Urzędu Gminy w Wierzbinku. Do rajdu będzie można dołączyć również w dowolnym, dogodnym miejscu na trasie. Przejazd poprowadzi przez Sumpolno, Łysek, Wierzbinek, Sadelno, Kazupek, Zakrzewek i Teresewo, a następnie uczestnicy wrócą do Sumpolna. Meta znajdzie się przy Urzędzie Miejskim. Jednym z przystanków będzie Zakrzewek, gdzie zaplanowano poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje dla uczestników. Do udziału zapraszają burmistrz miasta Sumpolno Waldemar Marciniak oraz wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz. Rajd jest propozycją zarówno dla osób regularnie korzystających z roweru, jak i mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać spędzić wrześniowe popołudnie. Chętni mogą wcześniej się zapisać. W Sompolnie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 63 27 14 054, a w Wierzbinku pod numerem telefonu 63 26 12 511. W organizację wydarzenia włączyły się również gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Sompolnie i w Wierzbinku. Organizatorzy zachęcają do przygotowania rowerów i udziału we wspólnej trasie. Pod koniec tego roku przy przystanku MZK na ulicy Staromorzesławskiej w Koninie, w pobliżu cmentarza komunalnego, ma stanąć pierwszy kontener przeznaczony dla kierowców komunikacji miejskiej. Będą oni mogli korzystać z niego podczas ustawowych przerw, m.in. na śniadanie czy obiad. Podobne obiekty mają pojawić się także w innych częściach miasta, a ma to związek z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa higieny pracy w komunikacji miejskiej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Określają one warunki, jakie pracodawca musi zapewnić kierowcom podczas przerw od prowadzenia autobusów. MZK prowadzi obecnie uzgodnienia dotyczące dzierżawy kontenerów oraz możliwości podłączenia ich do prądu. Spółka rozważa również wynajem pomieszczeń w pobliskich obiektach. Przestrzeń dla kierowców musi być wyposażona m.in. w klimatyzację latem i ogrzewanie zimą, a także zapewniać dostęp do wody, w tym możliwość umycia rąk. Ma umożliwiać przygotowanie i spożywanie posiłku, dlatego znajdą się tam stół, krzesła i kuchenka mikrofalowa. Nie będzie natomiast łazienki. Pierwszy kontener przy Staromorzesławskiej będzie miał formę niewielkiej stróżówki o wymiarach 3 na niespełna 2,5 metra. Lokalizacja jest możliwa dzięki współpracy z PGK i MM, czyli właścicielem terenu. Kolejne kontenery planowane są m.in. przy ulicach Poznańskiej i Zakładowej. Na pętlach położonych blisko zajezdni kierowcy będą mogli korzystać ze znajdującej się tam stołówki. MZK Konin chce najpierw sprawdzić funkcjonalność tego rozwiązania. Jeśli kontener się sprawdzi, spółka planuje korzystać z kolejnych. Przenośne toalety na pętnach pozostaną, ponieważ nowe kontenery nie będą posiadały wbudowanych. Będzie wystawa, która ma zachęcić do adopcji. Miłośnicy kotów będą mieli okazję poznać podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 13 września w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości odbędzie się druga edycja wystawy kotów ze schroniska. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16. Na miejscu będzie można zobaczyć wiele kotów, które czekają na adopcję i bezpieczny, kochający dom. Wśród zwierząt znajdą się zarówno małe, jak i duże kociaki, nieśmiałe oraz bardzo towarzyskie, spokojne i pełne energii. Każdy z nich ma inny charakter, ale wszystkie potrzebują odpowiedzialnego opiekuna i swojej szansy na nowe życie. Organizatorzy zachęcają do udziału przede wszystkim osoby, które rozważają przygarnięcie kota. Wystawa będzie okazją do bezpośredniego poznania zwierząt, zobaczenia ich zachowania i nawiązania pierwszego kontaktu z potencjalnym nowym pupilem. Równolegle będzie można dopytać o wszelkie kwestie związane z opieką nad takim domowym zwierzakiem. Spotkanie jest skierowane również do rodzin, znajomych i wszystkich miłośników kotów. Być może dla któregoś ze schroniskowych podopiecznych wizyta na wystawie okaże się początkiem nowego rozdziału i drogą do własnego domu. Druga kocia wystawa odbędzie się w niedzielę 13 września od godziny 12 do 16 w Konińskim Centrum Kultury. Schronisko zaprasza wszystkich, którzy chcą poznać jego kocich podopiecznych i być może zdecydować się na adopcję. W powiecie kolskim powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Kolskiego. Decyzję w tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęli dorośli radni powiatu, przyjmując uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady oraz jej statutu. Nowa instytucja ma zwiększyć udział młodych mieszkańców w życiu publicznym i dać im możliwość zabrania głosu w sprawach dotyczących lokalnej społeczności. W skład Młodzieżowej Rady będą mogli wejść mieszkańcy powiatu kolskiego w wieku od 16 do 22 lat. Jej zadaniem będzie przede wszystkim tworzenie przestrzeni do dialogu młodzieży z władzami samorządowymi. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Do jej kompetencji należeć będzie m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodych mieszkańców, przedstawianie własnych propozycji i stanowisk oraz podejmowanie inicjatyw ważnych dla młodego pokolenia. Rada ma również zajmować się promowaniem edukacji obywatelskiej. Jej utworzenie ma być dla młodych ludzi okazją do zdobywania praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, samorządu oraz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Jednocześnie samorząd powiatu będzie mógł lepiej poznać potrzeby, oczekiwania i pomysły młodych mieszkańców. Szczegóły dotyczące funkcjonowania rady, zasad zgłaszania kandydatów oraz terminów naboru zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Powiat kolski będzie kolejnym po powiecie słupeckim, w którego starostwie obradować będzie młodzież. Stowarzyszenie Razem dla Łężyna zaprasza na bezpłatne zajęcia Nordic Walking w ramach projektu Aktywny Senior – Razem dla Zdrowia, Integracji i Jakości Życia. Cykl startuje już jutro, 3 września o godzinie 19 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Łężyn. Wędrówki z kijkami mają odbywać się tam w każdy czwartek. Nordic Walking to świetny sposób na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni, lepszą równowagę i samopoczucie. To także okazja do spotkania, rozmowy, aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Nie trzeba mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobry humor. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Konina. Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mogą bezpłatnie rozpocząć naukę gry na klarnecie w Domu Kultury w Godzinie. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które już interesują się muzyką, jak i tych, które dopiero szukają instrumentu dla siebie. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani posiadanie własnego klarnetu. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie, a nauka rozpoczyna się od podstaw. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Bezpłatne są zarówno lekcje gry, jak i wypożyczenie instrumentu. Dzięki temu każdy zainteresowany może sprawdzić, czy klarnet stanie się jego nową pasją, bez konieczności kupowania sprzętu i wcześniejszego przygotowania muzycznego. Zapisy prowadzone są w Domu Kultury w Golinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Mieszkańcy Konina mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta na lata 2020-2034. Odnowiony dokument jest już gotowy, a trwające konsultacje społeczne mają pomóc w jego ostatecznym kształcie. Uwagi można przekazywać do 25 września. Opinie mieszkańców przyjmowane są na kilka sposobów. Można skorzystać z formularza konsultacyjnego, przesłać swoje uwagi pocztą elektroniczną, przekazać je telefonicznie lub złożyć w formie papierowej. Dzięki temu w konsultacjach mogą uczestniczyć osoby korzystające zarówno z tradycyjnych, jak i elektronicznych form kontaktu. Zaplanowano również kolejne spotkanie konsultacyjne. Odbędzie się ono 16 września o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Koninie przy Placu Wolności w sali 301. Będzie to okazja do zapoznania się z założeniami projektu oraz przedstawienia własnych opinii i propozycji. Strategia ma wskazywać najważniejsze kierunki rozwoju Konina na kolejne lata. Dokument będzie więc dotyczył przyszłości miasta i działań, które mają wyznaczać jego rozwój do 2034 roku. Władze Konina zachęcają mieszkańców do zapoznania się z projektem i do aktywnego udziału w konsultacjach. Zgłaszane uwagi i propozycje mogą pomóc w przygotowaniu dokumentu odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Zbliża się początek roku szkolnego, a wraz z nim czas zakupów plecaków, butów, zeszytów czy piórników. Wiele osób szuka w internecie okazji i porównuje ceny. Cyberprzestępcy wykorzystują jednak pośpiech kupujących, dlatego wielkopolska policja przypomina o zasadach bezpiecznych zakupów online. Szczególną ostrożność powinny wzbudzić oferty z ceną znacznie niższą niż u innych sprzedawców. Podejrzane może być także nakłanianie do kliknięcia w link przesyłany przez platformę albo prośba o potwierdzenie niepłatności. Rozmowy najlepiej prowadzić wyłącznie przez oficjalny komunikator serwisu, a za zakupy płacić z wykorzystaniem bezpiecznych metod dostępnych na platformie. Przed zakupem warto sprawdzić konto sprzedającego oraz opinie innych użytkowników. Nie należy również działać pod presją czasu. Wielkopolska Policja ostrzega też, że linki prowadzące do fałszywych stron mogą służyć do wyłudzenia danych lub pieniędzy. Warto pamiętać, że chwila ostrożności przed kliknięciem może ochronić przed stratą pieniędzy. Pamiętajmy, że bezpieczne zakupy zaczynają się od sprawdzenia oferty i zachowania spokoju. Mieszkańcy Konina mogą czasem usłyszeć różne syreny, dlatego warto wiedzieć, co one oznaczają. W miejskim systemie funkcjonują dwa oficjalne alarmy. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk trwający 3 minuty. Jego odwołanie oznacza ciągły, jednostajny dźwięk również przez 3 minuty. W Koninie działa też lokalny system wzywania druhów z 6 jednostek OSP do remiz. Jest podobny do alarmu, ale występują w nim przerwy między krótkimi cyklami. Jeśli po pierwszym cyklu słychać wyraźną przerwę, oznacza to wezwanie strażaków do działań ratowniczych. W przypadku prawdziwego alarmu należy śledzić oficjalne informacje Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Warto tu korzystać z bezpłatnej aplikacji M-Mieszkaniec. Konin planuje także profesjonalne budowle ochronne. Miasto wskazuje lokalizacje pod takie obiekty, jednak ich budowa jest zadaniem zlecanym administracji rządowej i należy do finansowania z budżetu państwa. Do tego czasu można sprawdzić punkty schronienia na mapie gdziesieukryć.pl. Są to m.in. piwnice i garaże podziemne. W nagłym zagrożeniu warto wykorzystać własną piwnicę. Jeśli nie jest to możliwe, pozostać w centralnym pomieszczeniu z dala od okien i najlepiej przy ścianach nośnych. Warto znać te zasady, gdy sytuacja na świecie wciąż jest niepewna. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: Kronika Kryminalna.
3: Komenda Powiatowa Policji w Turku ruszyła z kolejną edycją akcji Odblaskowa Szkoła. To inicjatywa, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych zachowań na drodze poprzez działania edukacyjne i praktyczne. W ramach konkursu szkoły w całej Wielkopolsce mają promować korzystanie z elementów odblaskowych i wyposażyć w nie uczniów. Ważnym elementem jest również przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie odpowiedzialnych zachowań. Organizatorzy zachęcają do wspólnego działania uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych społeczności. Placówki mogą realizować własne, kreatywne inicjatywy związane z bezpieczeństwem na drodze. Najbardziej aktywne i pomysłowe szkoły mają szansę na atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 września. Formularz należy przesłać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Turkowska Policja przypomina, że dobra widoczność uczniów na drodze może mieć bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Ta sytuacja powinna być przestrogą przede wszystkim dla rodziców. Zanim pozwolimy młodej osobie wsiąść za kierownicę, upewnijmy się, że posiada ona wymagane uprawnienia, a sam pojazd jest sprawny, właściwie wyposażony, dopuszczony do ruchu i ma wymagane ubezpieczenie. Do poważnego naruszenia przepisów drogowych doszło w Turku. Policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka jadącego elektrycznym motocyklem. Nastolatek wcześniej nie reagował na sygnały funkcjonariusza, który używając latarki z czerwonym światłem nakazywał mu zatrzymanie. Chcąc uniknąć kontroli, kontynuował jazdę. Po zatrzymaniu okazało się, że pojazd nie był dopuszczony do ruchu, nie miał tablic rejestracyjnych, obowiązkowego ubezpieczenia OC ani wymaganego badania technicznego. Policjanci stwierdzili również nieprawidłowości techniczne oraz wyposażenie bez wymaganej homologacji. Sam 15-latek nie posiadał uprawnień do kierowania elektrycznym motocyklem. Podczas jazdy poruszał się także po chodniku i przejściu dla pieszych. Dodatkowo po zmierzchu korzystał z pojazdu bez wymaganych świateł. Jak ustalili funkcjonariusze, właścicielem jednośladu był ojciec 15-latka. Za dopuszczenie do kierowania motocyklem elektrycznym osoby bez wymaganych uprawnień rodzic otrzymał mandat w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że elektryczny motocykl to nie zabawka. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: Kronika Kryminalna.
3: Komenda Powiatowa Policji w Turku przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas płatności i zakupów w internecie. Przestępcy wykorzystują m.in. przejęte konta w mediach społecznościowych. Mogą podszyć je pod znajomych i poprosić o kod płatności lub szybką pomoc finansową. Zanim przekażemy pieniądze, warto skontaktować się z tą osobą innym kanałem i potwierdzić jej prośbę. Policja ostrzega również przed tak zwanym pomyłkowym przelewem. Oszust może wykorzystać skradzione konto bankowe do przesłanie pieniędzy, a następnie poprosić odbiorcę o zwrot środków na inny numer telefonu lub rachunek. Takie pieniądze mogą pochodzić z kradzieży, dlatego nie należy ich odsyłać bez wcześniejszego wyjaśnienia sytuacji. Zagrożeniem są także fałszywe sklepy i ogłoszenia internetowe. Atrakcyjna cena oraz nacisk na szybką płatność powinny wzbudzić czujność. Warto korzystać ze sprawdzonych platform, sprawdzić opinie i dane sprzedawcy oraz unikać płacenia z góry, jeśli nie mamy pewności, z kim zawieramy transakcję. Nie wolno przekazywać kodów płatności ani zatwierdzać operacji, których sami nie zleciliśmy. Dwaj ikonicy strażacy, starszy ogniomistrz Arkadiusz Szpruch oraz ogniomistrz Bartosz Maduszak otrzymali oficjalne pochwały za niesienie pomocy po godzinach służby. Wyróżnienia wręczyli im komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, starszy brygadier Tomasz Kruszyński oraz jego zastępca, młodszy brygadier Michał Karczewski. Uroczystość odbyła się w obecności funkcjonariuszy z pierwszej i drugiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Pierwszy z wyróżnionych strażaków wykazał się heroizmem 2 lipca. Przybywając na urlopie w Mielnie, zauważył tonącego 4-latka. Dzięki natychmiastowo przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przywrócił dziecku funkcję życiowe i świadomość, co bezpośrednio uratowało mu życie. Drugim z docenionych jest strażak, który zareagował 26 maja. Będąc w czasie wolnym od pracy, otrzymał informację o wypadku drogowym w Sławsku. Mężczyzna bez wahania udał się na miejsce zdarzenia i jeszcze przed przybyciem powiadomionych służb ratunkowych udzielił pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Szefostwo Konińskiej Komendy podkreśliło, że zdecydowane, profesjonalne działanie obu funkcjonariuszy w kryzysowych momentach zapobiegło tragediom. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
1: Powtórkę.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Górnik Konin to klub z niezwykle ciekawą historią. Jako dowód wystarczy spojrzeć, jak często na przestrzeni lat zmieniał swoją nazwę. Dziś, mimo wielu alternatyw, Górnik wciąż przyciąga wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają tutaj swoją sportową przygodę.
6: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Budny, jestem byłym zawodnikiem Górnika Konin. Obecnie prowadzę klub seniora Górnika Konin, czyli spotykamy się 2-3 razy w roku, czyli spotykamy się na Wielkanoc, spotykamy się na Boże Narodzenie, no i spotykamy się tutaj na stadionie Buczka raz w roku w rocznicę śmierci Mariana Paska, naszego trenera i wychowawcy.
5: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o historii Górnika Konin, przede wszystkim no, tej historii, w której pan mógł uczestniczyć i pan najlepiej pamięta. Jakie to były w ogóle lata, od tego zacznijmy, kiedy pan grał tu w Górniku?
6: Ja zacząłem grać w Górniku Konin w wieku 15 lat, czyli w 1977 roku. Pan Marian Pasek wprowadzał mnie do drużyny. Grałem z dużo starszymi od siebie zawodnikami, takimi jak Staszek Lisiak, Marek Zandecki, Jurek Koszczewa, Stefan Janiak, oni byli ode mnie no, starsi o 15 lat, ale pan Marian uznał, że nadaje się do zespołu i mnie wprowadzał do tego zespołu, tak?
5: Jakim był trenerem? Może jeszcze tak parę słów?
6: Pan Marian był... On był i wychowawcą, i był i trenerem. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, to moim był wychowawcą, bo on mnie prowadził też w szkole podstawowej numer 8. Od drugiej klasy szkoły podstawowej numer 8, czyli od wieku 8 lat, była utworzona klasa o profilu piłka nożna. I tam żeśmy spotykali się z panem Marianem no, do południa, a po południu na treningu na stadionie. Nie?
5: Te lata 70. z piłką nożną w naszym kraju kojarzą się raczej przede wszystkim dobrze, ale czy dla Górnika to też były takie dobre lata?
6: No były lata takie średnie, że tak powiem. Były i lepsze sezony, ale też trafiały się trochę słabsze z powodu, że dużo zawodników odchodziło do wojska. Graliśmy dużo, nas grało w klubach wojskowych. Najwięcej nas grało w Grunwaldzie Poznań, ale były też inne kluby wojskowe, które nas zabierały i wtedy Górnik, tak, że tak powiem, stawał się trochę uboższy w zawodników. No ale co zrobić? Takie były czasy, trzeba było służbę wojskową odbyć i tyle, nie?
5: No tak, a łatwiej było pewnie zagrać jednak w klubie wojskowym niż po prostu iść gdzieś tam w te przysłowiowe kamasze.
6: No na pewno. Ja akurat też byłem w Grunwaldzie Poznań, to nie ujrzałem poligonu, że tak powiem. Tylko treningi, mieliśmy rano trening i po południu trening i mecze, tak? Także tam nie było to, że mundur polowy i na poligon, tak?
5: Mimo wszystko w tym Górniku no, dużo zawodników grało, pozostało i wiele młodzieży wtedy przychodziło na treningi. Tak kojarzy mi się, że przede wszystkim ten dawny sport z tym, jak dużo młodych osób chciało chętnie uczestniczyć w tym. Czy dobrze mi się to kojarzy? To może takie pytanie zadam.
6: No... Dobrze się panu to kojarzy, bo z tego co pamiętam, to tutaj było boisko oblegane przez młodzież i to nie w taki sposób, że nie chcę ubliżać dzisiejszym rodzicom, ale to młodzież sama przyjeżdżała autobusami, które ledwo się drzwi domykały, ale sama młodzież przyjeżdżała ze swojej chęci i nikt ich do tego nie zmuszał. Jak teraz, nie ubliżając, jeszcze raz powtórzę rodzicom, że przywożą, odwożą z treningu i tak dalej. Kiedyś to człowiek z serca tu przychodził, z zamiłowania, tak? A nie z takiego powodu, że o tata chce, czy mama chce, żebym grał w piłkę, to idę grać. Nie. Mieliśmy zupełnie inne warunki. Mieliśmy tutaj po treningu wiadro herbaty, w wiadrze herbata i na błocie się grało i tyle, no i się grało. I człowiek z pasją i z sercem i do szkoły i po szkole na trening, także że no, cały dzień był człowiek zajęty no i szkołą i piłką, nie?
5: No właśnie troszeczkę o tych warunkach, jakbyśmy jeszcze powiedzieli, bo znajdujemy się tutaj i teraz na stadionie przy ulicy Dmowskiego i no różnice ja to nie widzę, no bo dla mnie to jest normalne stosunkowo, ten stadion taki mi się kojarzy przede wszystkim, ale no dla pana, który tutaj się wychowywał, no to pewnie zmiana jest ogromna.
6: Wie pan co, bardzo ogromna, bo z tego powodu, że tutaj są boiska treningowe i mniejsze, większe i sztuczna nawierzchnia i oświetlenie. Kiedyś było to po prostu wszystko surowe. No, jedno boisko, na którym graliśmy i też często mieliśmy treningi. Także to boisko było trochę zmęczone. Ale dzięki naszemu gospodarzowi wspaniałemu Wojtkowi Grochocińskiemu, ojcu obecnego tutaj, tego teraz gospodarza, bo to jest syn prowadzi Wojtek Grochociński, a jego poprzednikiem był jego tata, utrzymywał takie warunki, jakie mógł. I były te warunki naprawdę tutaj na region, gdzie jeździliśmy po różnych tam stadionach, nie wiem, tam Piła, Szczecin, no różne tam były, różne były, Bydgoszcz, to tutaj naprawdę były bardzo dobre warunki, jak na tamte czasy, to były bardzo dobre warunki. Polski, a dziś no to jest tutaj, to wie pan, to jest niebo a ziemia, to nie ma co porównywać, tu piłka nie skoczy, gdzieś nie poleci w lewo czy w prawo, człowiek się, jakby jesteś technicznie zaawansowany, to tutaj sobie super poradzisz, nie? W takich warunkach super.
5: No to czy skoro warunki są takie dobre, no to może ta młodzież troszeczkę nie docenia dzisiaj tego, no bo dlaczego dziś nie ma takiej pasji, żeby właśnie te autobusy podjeżdżały wypełnione po brzegi, jak to było kiedyś? Czy może po prostu mamy za dużo alternatyw do tego, co możemy robić, za dużo zajęć jakichś, którymi możemy się zająć i ta piłka po prostu dla tej młodzieży no nie jest już taką jedynym sposobem na spędzenie czasu wolnego?
6: No wie pan, swoją robotę na pewno robi internet, nie? To dzieciaki siedzą w tych telefonach, w tych komputerach, tam grzebią cały czas, a kiedyś to tak było, że nie mogła mama czy tam ojciec mnie przygnać do domu, a teraz nie można cię z domu wygnać, żebyś poszedł na podwórko pograć piłkę. Kiedyś sąsiedzi krzyczeli, bo się szyby wybijało tak w piłką i tak dalej, a teraz nie widzę, żeby grali między blokami gdzieś dzieciaki w piłkę. W ogóle dzieciaku między blokami nie widać, a kiedyś to przy każdym bloku jakieś były tam ustawiane jakiś z butów, czy tam z czegoś bramki i się grało, tak? A niech pan teraz zobaczy, niech pan przejdzie po osiedlach, czy gdzieś grają między blokami w piłkę dzieciaki, a przedtem przy każdym bloku były mecze, między blokami były mecze, no tak nie było innych takich możliwości jak teraz, nie? Teraz dzieciaki co chcą, to mają praktycznie, nie?
5: No prędzej zobaczę znak zakaz gry w piłkę niż dzieciaki.
6: No przedtem sąsiedzi też trochę marudzili, bo tam na parterze były szyby wybijane, ale przymykali też oko, bo wiedzieli, że no, to jest dla naszego dobra, bo lepiej się ruszać, coś robić, grać w piłkę, jak nie wiem, jak teraz siedzieć w domu i przed komputerem. To czasy się zmieniają po prostu i tak to wygląda, nie? A teraz takie warunki mają, że aż przykrość, tutaj teraz siedzimy, widzi pan na boisku, że tutaj nie widzę nikogo, żeby ktoś trenował, nie? Kiedyś to nie do pomyślenia, nie?
5: Jeżeli tak przychodził pan jako młody człowiek tutaj do Górnika na treningi, to właśnie chociażby tymi wypchanymi autobusami, to była taka wizja u tej młodzieży, że oni tutaj mogą rozwijać karierę, że rzeczywiście, czy w ogóle słowo kariera piłkarska to było coś, co w głowach tych młodych ludzi się pojawiało, czy to była po prostu chęć pogrania sobie z kolegami w piłkę, a no klub, no to klub. A może właśnie wręcz, że tak powiem, założenie tej koszulki to też była duma, ten herb gdzieś tam na sercu.
6: No, na pewno. Wie pan, kiedyś Górnik Konin miał dużo większe znaczenie tutaj w rejonie, naszym regionie, jak dziś, bo dzisiaj widzę, że ta młodzież więcej gdzieś tam szuka pieniędzy, gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach, wolą grać gdzieś tam po jakichś wioskach, czy tam po jakichś większych trochę wioskach, jak tu w Górniku, bo tu mają mniejsze pieniądze, tak? Kiedyś nie odgrywały, dla młodzieży nie była ważna, nie były ważne tak pieniądze jak dziś. Kiedyś to właśnie jak dostałem buty tu od gospodarza pana Wojtka, zwykłe korki metalowe, założyłem na plecy, na ramię, to w autobusie jak jechałem, to byłem tak dumny, bo mam buty sportowe, piłkarskie, prawdziwe buty piłkarskie, byłem dumny z tego, tak? A dzisiaj takie buty to nic nie znaczą. Dlatego kiedyś ten Górnik był, to był zaszczyt, że ktoś przyszedł, nie wiem, z Kleczewa, z Koła, to oni, chłopaki byli w siódmym niebie, tam, że mogą w Górniku Konin grać w piłkę, że mogą koszulkę Górnika założyć, a dziś tak widziałem od kilku lat, widzi pan, jak uciekają gdzieś po tych małych miejscowościach, bo nie ma pieniędzy, bo tam to symbole mało znaczą już dzisiaj, nie? Znaczy dużo mniej, no pieniądze są dużo bardziej ważne dla dzisiejszej młodzieży jak symbole, tak?
5: Naszym rozmówcą był Grzegorz Budny, były piłkarz Górnika Konin. Co jakiś czas słyszy się głosy, jak to młodzi ludzie siedzą przed smartfonami i nie uprawiają sportu. Tej tezie przeczy jednak zainteresowanie dołączeniem do chociażby bokserskiej sekcji klubu Copacabana.
7: Dariusz Kasprzak, trener w klubie Copacabana Boksu, to jest sekcja bokserska. No.
5: Z panem trenerem porozmawiamy sobie o klubie Copacabana, o tym, ilu macie tutaj zawodników, jak popularny staje się to klub, jakie sekcje są w klubie, ale skupimy się na sekcji pana trenera najbardziej, czyli na boksie. Może tak troszeczkę zaczniemy od historii klubu, od kiedy on jest i no, jak tutaj się umiejscowił w Koninie.
7: Więc w 2007 albo 2006 prezes Jacek Wróbel utworzył tą sekcję tutaj w Jiu-Jitsu. Później dołączył Mirek Bobrowski w 2009, ja w 2010 i później już wspólnie do tego czasu prowadziliśmy zajęcia w tym klubie, czyli 15-16 lat, no, można powiedzieć.
5: 16 lat, no to ta pełnoletność niedługo się tutaj zbliża, ale wiadomo, tutaj jest sportowy klimat, nie myślimy o tym, co tam w wieku 18 lat można robić, mówimy o sporcie i zdrowym stylu życia. No i właśnie wiele młodych ludzi przychodzi tutaj do klubu z myślą, no, budowania sobie tego sportowego trybu życia. Niektórzy pewnie myślą nawet o karierze jakiejś zawodniczej.

0: jednak na te komendy starały się reagować. No wiadomo, że 4-latka, no to na razie jiu-jitsu do naszej drugiej sekcji zapraszamy. No, no, jak mówiłem, od 6 roku życia i są i 50-latkowie, i 40, i 30, i kobiety, i no, młodzież. Jak już mówili, tutaj wspomniał Darek, mój przedmówca, redaktor, bardzo dużo młodzieży, właściwie od pandemii, w czasie pandemii się zaczęło i do teraz przychodzi na treningi, no, bokserskie zwłaszcza. Nie wiem, czy to tak zabrzmiało, jakby to we wszystkich klubach młodzież poprawiła swoją frekwencję i chciała się ruszać, ale no, ja mówię tutaj o swoim klubie, a mam nadzieję, że we wszystkich klubach się poprawiło. No, u nas naprawdę jest wzrost bardzo duży i to jakby jeszcze się ciągle rozwija. W tej chwili mamy w samych trenujących boks 120 osób.
1: Mhm. No to jest bardzo ciekawy temat, no bo właśnie często słyszy się o tym, że no te zwolnienia z WF-u, gdzieś tam unikanie właśnie tej aktywności fizycznej w ten sposób, czy no chociażby właśnie to, że młodzież to dzisiaj tylko smartfony, komputery i tak dalej, więc raczej jest takie, no w mediach, że tak to szeroko powiem, apokaliptyczne spojrzenie na to zdrowie fizyczne naszej młodzieży i dzieci, a tutaj słyszymy, że w drugą stronę, od czasu pandemii, tak, jakaś przemiana również u młodych ludzi gdzieś tam się pojawiła.
0: No myślę, że tutaj dwie te rzeczy takie nastąpiły. No, pandemia pandemią, wiadomo, tutaj rodzice, wielka rola rodziców, którzy, no wiadomo, w tym młodszym wieku, no, przyprowadzają i to gdyby one tutaj nie dotarły. Aczkolwiek niektóre przychodzą dzieci same, nie wiem, czy powinny, czy nie powinny, ale mieszkają obok, w bloku. To tutaj jest drugi aspekt właśnie ten, który poprawił nasza lokalizacja, gdzie przenieśliśmy się z poprzedniej, tutaj między bloki, w centrum, można by powiedzieć Konina, a zwłaszcza Zatorza, no to wszędzie bloki w koło, więc jest, no mamy tej młodzieży jakby pod dostatkiem. Ten materiał tutaj napływa, w cudzysłowie oczywiście, szerokim wodą.
1: To też jest bardzo fajne, co pan trener powiedział, że no po prostu dzieci przechodzą koło szyldu, widzą szyld Copacabana, boks, zapraszamy, no i przychodzą same z siebie, nawet czasami może tak, nie informując rodziców od razu, tylko odważnie zapytać się, co tutaj się dzieje, kiedy można przyjść i się zapisać na trening. To jest niesamowicie budujące, no bo to też tak buduje taką, no, małą, lokalną społeczność wśród młodych ludzi, że tu będą koledzy z osiedla przychodzić na treningi.
0: Tak, dokładnie. To były takie przypadki i oczywiście zapraszaliśmy z rodzicami, bo wiadomo, zgoda, zezwolenie i tak dalej. No, pewnie często bywa tak, że wtedy mama usłyszy boks, no to jest ten stereotyp chyba jeszcze gdzieś działa, aczkolwiek chyba już pomału przemija. Przemija, patrząc na wiek młodzieży, która przychodzi, przekonują się i naprawdę to już się zmienia, to, bo wiele lat było tak, że ktoś usłyszał boks, to ojejka, to nie chodzi tylko o to, żeby po prostu bić się, bo to już jest taka jakby ostatnia rzecz, która gdzieś tam przychodzi, zwłaszcza w grupie zawodniczej, no wiadomo, że rola trenera, czy nadzieja trenera, czy po to trener pracuje, aby no, były również sukcesy, nie tylko pieniążki, bo pieniążki to wiadomo, pójdźmy o nich rozmawiać, ale też o to chodzi. Natomiast wiadomo, że no, chciałoby się wrócić do tych medali, które były wcześniej, czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Młodzieżowych, ten Gardzielik, czy Karolina Graczyk. Mhm.
1: Tak się zastanawiam, jak przychodzi młody człowiek na pierwsze treningi, to ile tak mniej więcej mija czasu od pierwszego treningu do tego, aż dostanie w nos, że tak powiem, gdzieś tam w jakimś pojedynku z kolegą na macie?
0: No, nie tak szybko. Nie tak szybko. Chyba że ktoś przychodzi i już ma jakieś podstawy. Nauczył się od brata albo od sąsiada. No nie, myślę, że to musi potrwać u jednego miesiąc, Myślę, że to już tak szybko, jeżeli ktoś jest zdolny i łapie i po prostu no, ma ten dryk, no którego jest 3 miesiące i po prostu nie myśli o boksowaniu, no bo i o biciu się, w sensie o boksowaniu, że

0: no bo tak to potocznie się mówi o biciu, ale generalnie no wiadomo, że tutaj uczymy się najpierw obron, ciosów, no bo wiadomo, żeby zastosować obronę, to trzeba też, musi być zadany cios, więc tutaj jakby idzie wspólnie, ale wiadomo, że to najpierw ciosy, później obrony a następnie można decydować, czy chce się iść dalszą drogą jakąś tam zawodniczą. Nie?
1: A wiele młodych osób decyduje się na taką drogę właśnie, czy jednak większość stanowi taka grupa, która chce po prostu poćwiczyć, wyrobić sobie sylwetkę, ruchy sportowe, gdzieś tam tą kondycję, a właśnie ta walka i ta kariera w przyszłości ewentualnie, to niekoniecznie jest gdzieś tam w ich głowie.
0: Nie, no oczywiście, każdy przychodzi ze swoją myślą, nie wiem, chce komuś udowodnić coś, a może komuś zaimponować, poczuć się pewniej, no bo naprawdę tutaj dyscyplina i tak dalej, to ja myślę, że sama fama o tym, jak tutaj jest i jak jest w boksie, to też, bo jak rozmawiając z rodzicami często, to właśnie rodzice dowiadują się, że jest dyscyplina, że jest karność, że jeżeli później taki zawodnik przejdzie tą jakby grupę najmłodszą, przechodzi do starszej, no prędzej myśli o tym, czy może nie zaboksować, ale są tacy, którzy przychodzą i już marzą o tym, chcieliby założyć rękawice na pierwszym albo na drugim treningu, bo jak no nie będą walczyć, nie albo na worku, nie będą uderzać, no umiesz uderzać? No tak, uderza, no tak, no uważaj, bo w ten sposób możesz sobie coś krzywdę zrobić. No i to tak dalej ewoluuje i idzie w kierunku takim, że no nikogo się nie przymusza. A przychodzą też tacy, którzy mają 25 czy 35 i każdy ma swój jakiś powód, tak? Kiedyś nie mógł przyjść, bo rodzic nie kazał. Kiedyś mieszkał dalej, teraz się przeprowadził. Tych przykładów jest bardzo dużo i dlatego też tak no, jest, jak jest, że tej młodzieży jest więcej.
2: Naszym rozmówcą był Dariusz Kasprzak, trener sekcji bokserskiej w klubie Copacabana. Koniński Klub Szermierczy to klub z wieloletnią tradycją i ważnym miejscem w sportowej historii Konina. Początki konińskiej szermierki sięgają 66 roku. Przez kolejne dekady klub wychowywał kolejne pokolenia zawodników, rozwijając wśród młodych ludzi pasję do sportu, ambicje i ducha sportowej zdrowej rywalizacji. Dziś Koniński Klub Szermierczy nadal łączy bogate sportowe doświadczenie z tworzeniem młodym ludziom przestrzeni do aktywnego rozwoju.
3: Dzień dobry, jestem Filip Radoch i trenuję szermierkę w Konińskim Klubie Szermierczym.
1: Jak długo już?
3: No, mogę powiedzieć, że już od 7 roku życia, to będzie już 13 lat. Całkiem długo.
1: Całkiem długo, to jest taki sport, który chyba trzeba wcześniej zacząć, żeby liczyć na jakiś sukces.
3: No nie powiedziałbym. Ja uważam, że w szermierce potrzeba po prostu czasu, że to nie przyjdzie tak od razu. Oczywiście zaczynając jako młody mam więcej tego czasu na doskonalenie różnych rzeczy, na stawanie się lepszym, ale myślę, że w każdym wieku można zacząć, jak to każdy sport.
1: Dlaczego szermierka w zasadzie? Dlaczego padło na taką jednak troszeczkę niszową dyscyplinę? No, łatwiej jest chyba pójść i pograć w piłkę, może w jakiegoś tenisa, w siatkę, no a szermierka to chyba nie jest taki pierwszy wybór dla młodego człowieka.
3: Zgadza się, bo boisko jest praktycznie na każdym osiedlu, a sala szermiercza typowo z wbudowanymi planszami, jak to jest u nas, to jest jedna z niewielu w kraju w ogóle takich sal. A u mnie to się zaczęło od tego, że jako dziecko jeszcze w przedszkolu miałem zajęcia z szermierki. Również mama jest nauczycielką szermierki, także chodziłem z nią na zajęcia jako jeszcze dzieciak. I pamiętam, że zawsze lubiłem ćwiczyć ze starszymi. I tak to się zaczęło.
1: Okay, czyli to szkoła tutaj odegrała główną rolę, a nie to, że młody człowiek, nie wiem, obejrzał jakieś bajki o rycerzach i zapragnął machać mieczem. Tylko tutaj jednak było potrzeba, żeby funkcjonowało to no tak od dołu i faktycznie wciągnęło młodego człowieka poprzez właśnie no tutaj szkołę.
3: No nie do końca. Ja po prostu od najmłodszych lat to jeździłem na obozy z dziadkiem do ośrodków olimpijskich. Oglądałem to wszystko, jak trenują starsi i sam też próbowałem trenować i to tak po prostu polubiłem to.
1: Okej, czyli tutaj też rodzina odegrała ważną rolę.
3: Tak, i dziadek, i wujek, i mama ćwiczyli. Dziadek był na olimpiadzie, wujek zdobywał medale mistrzostw świata, a mama także trenowała.
1: Okej, okay, a w takim razie jak się to przełożyło na pana trening i sukcesy? Czy tutaj widzi pan przyszłość swoją w ogóle w szermierce? Czy no jednak dojdzie do tego wieku, powiedzmy tam 20 paru lat, studia, praca, no i już tak, że tak powiem, marzenie o sporcie, no to trzeba będzie gdzieś tam odstawić.
3: No jak na razie łączę studiowanie z trenowaniem. Oczywiście z samej szermierki dosyć ciężko będzie żyć, chociaż bardzo wierzę w to, że uda mi się połączyć pasję, jaką jest szermierka, z jakąś pracą tutaj, może na miejscu, może zdalnie, nie na pełen etat, żeby łączyć te dwie rzeczy, bo niemożliwe jest praktycznie pracowanie i ćwiczenie na najwyższym poziomie.
1: Tak, z tego co słyszałem tutaj od trenera, no to jest praktycznie ćwiczenie dzień w dzień. To jest ciężko i jeszcze poza takimi treningami w grupie, to jeszcze nieraz indywidualne, no to jest naprawdę sporo wyrzeczeń.
3: No zgadza się. Przeciętny mój dzień wygląda tak, że idę na uczelnię. W trakcie, jak mam jakieś okienko, to czasami jeszcze potrafię przyjść na salę do południa i potem kończę swoje zajęcia na uczelni i idę na kolejny trening. Weekendy zazwyczaj to są zawody bądź zgrupowania, także to też nie jest czas na odpoczynek, także praktycznie cały sezon jesteśmy w treningu.
1: No właśnie, a w czasie, kiedy no nieraz znajomi gdzieś pewnie wyskakują do kina, czy na jakieś inne tam atrakcje, niektórzy może by wołali, żeby pograć w jakieś gry wspólnie, no pan musi tutaj jednak skupić się na treningu, no ale to przynosi efekty. Jakie sukcesy udało się panu osiągnąć?
3: W tym roku zdobyłem wicemistrzostwo indywidualnie na Mistrzostwach Polski juniorów do lat 20. Również zdobyliśmy drużynowo srebro, także dwa medale. W zeszłym roku zajęliśmy do lat 20 czwarte miejsce na drużynowych mistrzostwach Europy. I mam też również złoty medal z drużynowych mistrzostw Polski. Dwa lata temu razem z kolegami zdobyliśmy ten złoty medal. I mam też medale z mistrzostw Polski drużynowych juniorów. Tam jeszcze, no nie pamiętam, mam srebrne, brązowe i jeden złoty chyba drużynowo. Indywidualnie to był mój najlepszy, że tak powiem, wynik, to drugie miejsce.
1: Bardzo tego gratulujemy. A tak jeszcze na koniec tej rozmowy chciałbym, żebyśmy może jakoś spróbowali dotrzeć do rodziców, którzy mają teraz dzieci w wieku 7 na przykład lat, którzy myślą, na jaki sport może zapisać swoją pociechę. Tak, gdzieś tam tu piłka nożna, jak już wspomnieliśmy, siatkówka, tenis, jakieś sporty może tam są w głowie, no nie mają takiego, te dzieci, takiego dziadka, który, jak pan miał, że pociągnął od razu na tą szermierkę. Może pan spróbuje przekonać, dlaczego warto, żeby właśnie na szermierkę, a nie na boks, nie na piłkę nożną, nie na inne sporty, zapisać swoje dziecko, żebyśmy mieli kolejne pokolenia szermierzy tutaj w Koninie, no przecież tak zasłużonego klubu od lat 60. istniejącego tutaj w naszym mieście.
3: Piłkę nożną trenuje każdy. Każdy może powiedzieć, a trenuje piłkę nożną, a nie każdy może powiedzieć, że trenuje na przykład szermierkę. Jest to, no myślę, że można drugą osobę zaciekawić tym sportem. A co na przykład to różni od takich sportów walki, to, że jest to, używamy szabli. Może ktoś może pomyśleć, że my tu jakby, no, że można tu odnieść jakieś kontuzje, jak w sportach walki, ale to nic bardziej mylnego. To nie jest sport taki typowo kontaktowy jak boks czy różne sporty walki.
1: Mhm. Czyli sport jest wbrew pozorom dużo bezpieczniejszy na przykład dla takiego dziecka. Jeżeli rodzic się obawia, że no właśnie, żeby dziecku się nic nie stało, żeby się rozwijało tak jak należy i fizycznie i psychicznie, to tutaj jest ten sport lepszym wyborem.
3: Tak, żadnych tutaj takich kontuzji mechanicznych nie ma. Ewentualnie jak w każdym sporcie jakieś naciągnięcia czy takie kontuzje mięśni, ale to nie unikniemy tego w żadnym sporcie.
1: Tak, to nawet wchodząc po schodach może coś się stać, więc tutaj nie ma co akurat nad tym konkretnie się zamartwiać. Dziękuję bardzo za tą rozmowę, no i zachęcamy, żeby właśnie zapisywać dzieciaki tutaj do klubu w Koninie i żeby ta szermierka trwała tutaj w naszym mieście.
3: Dziękuję bardzo.
2: Naszym rozmówcą był Filip Radoch, wychowanek Konińskiego Klubu Szermierczego.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Górnik Konin to klub z niezwykle ciekawą historią. Jako dowód wystarczy spojrzeć, jak często na przestrzeni lat zmieniał swoją nazwę. Dziś mimo wielu alternatyw, górnik wciąż przyciąga wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają tutaj swoją sportową przygodę.
6: Nazywam się Waldemar Gniazdowski, jestem byłym zawodnikiem górnika i Zagłębia Konin.
2: Właśnie my o troszeczkę pana historii tutaj w górniku i Zagłębiu Konin, trochę o samym klubie porozmawiamy przy okazji takiej naszej teraz audycji o klubach sportowych w Koninie i okolicach. Chcemy troszeczkę przedstawić, jak ciekawe pod względem sportowym jest to miejsce, jest to miasto. No to może zacznijmy od pana historii właśnie tutaj w górniku Konin, w Zagłębiu Konin. Jak ona się zaczęła?
6: No powiedzmy, karierę tą piłkarską zacząłem w latach 60., może to były lata 65-66, od zawodnika górnika Konin, ale jako trampkarz, którą kontynuowałem przez całą karierę trampkarską. Później, gdzie trenerem był Czesław Fudelaj, natomiast po skończeniu tego wieku trampkarskiego przeszedłem do grupy juniorskiej górnika Konin, gdzie trenerem naszym był Bogusław Wojczak, z którym zdobyliśmy, powiedzmy, dla górnika Konin Mistrzostwo Województwa Poznańskiego, gdzie następnie kontynuowaliśmy te rozgrywki w takiej lidze, można powiedzieć, polskiej, gdzie tutaj występowały, rywalizowaliśmy właściwie z zespołami Legii Warszawa, Zastalu Zielona Góra i Piotrków Trybunalski. No i po skończeniu, zgodnie z jakimiś tam, jak to by można powiedzieć, umiejętnościami, zostaliśmy powołani do klubu, do kadry tej seniorskiej, gdzie już pod powiedzmy trenerskim okiem trenowaliśmy przez Stanisława Malczyka, Wiesława Tomaszewskiego i później na końcu Mariana Paska, gdzie w międzyczasie następowała ta transformacja z nazwy Górnika Konin na Zagłębie Konin.
2: Tego Mariana Paska, na którego imienia stadionie znajdujemy się dzisiaj, co powiedzmy młodsi słuchacze mogą kojarzyć właśnie to nazwisko gdzieś tam. Przede wszystkim z tym, jakim, to może tak przy okazji wtrącę, jaką osobą był trener?
6: Jeżeli chodzi o trenera Mariana Paska, no to był faktycznie, można powiedzieć, super trenerem, ponieważ wstawiał w drużynie na młodych zawodników, gdzie pod jego okiem szlifowali swoją formę, no i powiedzmy, no osiągali jakieś tam wyniki sportowe. No można to z takich nazwiska wymienić: Jurka Banaszaka, który grał w Legii, Adam Topolski, który też tutaj występował na tych boiskach, gdzie był trenowany przez Mariana Paska. Z takich talentów to te był Woliński Janusz też, no Lisiaki, Stasiu, Andrzej Lisiak. No to wszystko pod okiem Mariana Paska. Nie? Jeżeli chodzi o umiejętności trenerskie, to naprawdę miał bardzo wysokie. Chociaż jego poprzednicy, tacy jak Stanisław Malczyk, który był przedwojennym reprezentantem Polski w piłce nożnej, też się szlifowało w i formę, i umiejętności techniczne, i taktyczne. Jeżeli można powiedzieć o trenerów Górnika Konin i Zagłębia Konin, no to mi się wydaje, że mieliśmy dosyć takie szczęśliwą rękę, bo oprócz tego Stanisława Malczyka można wymienić właśnie Wiesława Tomaszewskiego, Rysia Stankiewicza, który prowadził następne grupy juniorów, Boguś Wojcza, coś wcześniej to wymieniałem ich z nazwiska. No to mieliśmy szczęście do tych właśnie trenerów.
2: Pan również miał szczęście dzięki temu, że kariera się rozwijała. Wróćmy właśnie do tej historii. Mówił pan o trenerach, jakich miał. Jak dalej przebiegała ta kariera?
6: No bo tak się stało, że w międzyczasie trafiłem na krótki okres do Hetmana Zamość i z Hetmana Zamość przeszedłem do Grunwaldu Poznań, w którym tam kontynuowałem tą swoją karierę, ale z tego, że to był klub wojskowy, to po skończeniu służby wojskowej miałem tutaj wrócić do Górnika Konin, ale co się okazało, że ten awans Górnika Konin, który miał nastąpić, nie nastąpił, no z powodów, powiedzmy, różnych, ogólnie mówiąc, nie?
1: No tak, tak, tak. Sławne historie, włączyły się z nimi zmiany nazw potem klubu, tak, bo to mówimy o już czasach Zagłębia w zasadzie, Konin, a nie Górnika. A to też ciekawe, że pomimo, że pan nie wrócił tutaj już jakby, żeby grać w Górniku, to i tak zdecydował się, no rozmawiamy tu w tym miejscu, z jakiegoś powodu zdecydował się pan wrócić do Konina, trwać tutaj przy klubie, przy Górniku, a nie no zostać gdzieś tam właśnie w tym Poznaniu czy w Zamościu, które no pewnie wiele osób wskazałoby jako może nawet troszeczkę ciekawsze miejsce do życia, nic naszemu Koninowi nie ujmując.
6: Tak poważnie mówię, to wie pan co, taki człowiek czuł sentyment do tego Górnika Konin, powiedzmy tutaj w tym miejscu stawiał te pierwsze kroki, a powiedzmy tym pokłosiem tego sentymentu jest to, że z tych starych zawodników, może w cudzysłowie to powiem, że starych, utworzyliśmy taki klub seniora Górnika Konin, których należało na początku naszej działalności około 70 osób. No w tej chwili ze względu na upływający czas to wiadomo, że to się zmniejsza, zmniejsza się ta ilość tych osób, którzy tworzą ten klub seniora Górnika Konin. I mamy tutaj na terenie stadionu takie spotkania grillowe, rocznicowe. I spotykamy się jak najczęściej, jeżeli możemy się spotkać.
1: Czyli ciągnęło pana cały czas do tego klubu. Jakaś magia w tym miejscu, na tych stadionach jest.
6: To jak człowiek zaczynał, powiedzmy, od tego trampkarza, no to i to przywiązał się do tych barw klubowych, do tego boiska, które nie wyglądało wtedy tak jak dzisiejsze jest. Ta infrastruktura tego zaplecza całego Górnika była wtedy inna, bo była szatnia tylko przy wejściu na obiekt, tutaj ten sportowy, nie było kabin prysznicowych. Także można powiedzieć, początki kariery to były raczej takie spartańskie, nie?
1: No tak, ale były chęci przede wszystkim. Dzisiaj troszeczkę, znaczy troszeczkę, dużo lepiej jest pod względem infrastruktury, ale czy właśnie w zawodnikach młodszych jest też taka chęć, żeby tworzyć historię dalej tego miejsca? No bo niesamowita jest historia Górnika. Troszeczkę tak, że tak to powiem, łączy się z całą tą historią naszego regionu. Nawet te zmiany nazw, no bo Górnik Konin, Zagłębie Konin, znowu Górnik, Aluminium, KP Konin, Awans Aluminium, Awans Górnik Konin i ta nazwa Górnik co chwilę nawet wracała. To jest samo zgłębienie się w tą historię jest niesamowicie ciekawe. Wydaje mi się, że dla młodego piłkarza, no tak, wiadomo, to nie jest Real Madryt, ale nie każdy klub poza jest Realem Madryt. A można mieć u siebie tak w tym lokalnym mieście, z którego się wywodzimy, poznać tą historię i stać się częścią tej historii. Trochę też zachęcamy młodych ludzi, żeby no kontynuować to, żeby nie traktować tego klubu jako tylko czegoś takiego, że no jest, żebym sobie potrenował, a potem może wyjechał, a może nie wyjechał, ale nie czuł tego właśnie sentymentu do tego miejsca.
6: Mnie też jeszcze, wie pan, jedna sprawa wydaje taka, że po tych latach powojennych, 50., latach 60., Górnik Konin był takim klubem i takim miejscem, który oprócz ludzi chętnych do uprawiania tego sportu, tej piłki nożnej, przyciągał jeszcze kibiców. Bo powiedzmy, wiadomo, jak Konin zaraz po wojnie wyglądał, jak w latach tych 50., 60., więc Górnik Konin z tymi swoimi meczami dawał jakąś ludziom rozrywkę, powiedzmy, tygodniową, czy raz w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu, jak tutaj zależy od terminarza rozgrywek. I tu ludzie wtedy to na te mecze Górnika Konin, no, jak to można powiedzieć w cudzysłowie, walili tłumnie, nie? I tak każdy się cieszył, że jakieś tam sukcesy, powiedzmy, może nie drugo, nie pierwszoligowe, ale jakieś Górnik Konin odnosił.
1: No, mediów społecznościowych, internetu wtedy nie było, więc była to atrakcja jakaś,
6: tak,
1: prawda?
6: Tak, tak, to była taka atrakcja dla mieszkańców Konina, także sporo zawsze tutaj było kibiców, że Górnik Konin cieszył się tutaj dużą sympatią mieszkańców Konina.
2: Naszym rozmówcą był Waldemar Gniazdowski, były piłkarz Górnika Konin. Koniński Klub Szermierczy to klub z wieloletnią tradycją i ważnym miejscem w sportowej historii Konina. Początki konińskiej szermierki sięgają 66 roku. Przez kolejne dekady klub wychowywał kolejne pokolenia zawodników, rozwijając wśród młodych ludzi pasję do sportu, ambicje i ducha sportowej zdrowej rywalizacji. Dziś Koniński Klub Szermierczy nadal łączy bogate sportowe doświadczenie z tworzeniem młodym ludziom przestrzeni do aktywnego rozwoju.
7: Fechmistrz Tadeusz Piguła, Koniński Klub Szermierczy.
1: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o historii tego zasłużonego Konińskiego Klubu Szermierczego, na jednej z chyba z takich najstarszych instytucji sportowych, klubów sportowych tutaj w naszym mieście.
7: No, to już ładnych parę lat minęło, bo to w 66 roku państwo Ryszewscy, pani Edyta i Zenon Ryszewscy otworzyli szkółkę. Potem co tam przesunięcia były, a to do SKS-u, a potem do Zagłębia. I tak żeśmy wędrowali po kolei, także to już trochę lat minęło. Także 66, ale jakoś zawsze jakiś poziom utrzymujemy, to jest ważne, nie?
1: To może tak właśnie od początku, od tych lat 60., jak to się w ogóle zaczynało? No bo to chyba zaczynało się z tego, co ja się orientuję, a może nie jestem tutaj ekspertem od konińskiego sportu, więc jak będę popełniał błędy, to proszę mnie od razu poprawiać. Chyba zaczęło się od szkoły, prawda?
7: Tak, w szkole podstawowej numer 6, gdzie również państwa ryszewskie dzieci chodziły i pracował tam jako WF-ista pan Stanisław Cieślak. No to był też człowiek bardzo zaangażowany w sport i on panią Edytę kiedyś tam przycisnął, mówi, że musi być szermierka w szóstce. No i tak powstała. Na początku były dwa florety, dwie szable, 60 siedziało na ławkach i czekaliśmy, kiedy dostaniemy to do ręki. A ogólnie przygotowani sprawnościowo byliśmy, bo myśmy uczestniczyli w tych konkursach 5 milionów. Najpierw tutaj w Koninie pan Dobrecki prowadził 1001 gra, a potem jak się coś kwalifikował dalej, to w ogólnopolskich 5 milionów. Raz było drugie miejsce, raz pierwsze miejsce, także a to na łyżwach, a prawda w trójboju, a to złoty krążek, także no, było tych imprez, które nasza szkoła, że tak powiem, czynnie brała udział. Jedna z bardziej usportowionych szkół podstawowych to była. No i tutaj na tej bazie właśnie państwo ryszewscy założyli sekcję, ale no tak było ciężko, bo nie było tego sprzętu. Działacze też jeszcze nie orientowali się. Zresztą nie było, bo był pan z Komitetu Rodzicielskiego, pan Leonard Drogacki, prawda, później jak ktoś, już nie pamiętam, kto pojechał po sprzęt, kupił maski Aldo Magnetu z dużymi dziurami, ale tak pomału to się rozkręcało. I pierwsze sukcesy to odnosili we florecie Wanda Granicka, obecnie pani Musiał, i Heniu Laskowski, też we florecie, którzy też byli od początku na sali, tutaj byliśmy razem, że tak powiem. No tak, ta grupka się trochę wykruszała. Pierwsze mistrzostwa szkoły nie wygrałem. Wygrał Wieś Leśniewski świętej pamięci. Rysiu Sobczak też świętej pamięci był trzeci, ja byłem akurat drugi. Także pomalutku. No i później w wieku 20 lat zostałem powołany na zgrupowanie pierwsze. To jest niezwykle późno, no ale doceniono moje tam walki. I potem przybywało coraz więcej, że tak powiem, znaczących zawodników, prawda? Także trudno mi w tej chwili wymieniać, ale takim wybitnym to był Andrzej Koszczewa, który razem ze mną był w drużynie we wszystkich medalach, które zdobywaliśmy, czy to na Mistrzostwach Świata, czy na Mistrzostwach Europy. Byli zawodnicy znaczący, taki to była Karolina Budna, teraz Stanisławska, bracia Stanisławscy, bracia Galowie.
1: Co było dalej, po tym jak klub no, postanowił, czy osoby związane z klubem postanowiły, że trzeba to ze szkoły troszeczkę wyciągnąć i stać się taką no już instytucją faktycznie sportową, niepodległą jednak żadnej tutaj szkole. Kiedy to było, no i dlaczego właśnie podjęto taką decyzję?
7: No po prostu, bo to jednak sprzęt nie jest drogi, nie jest tani, że tak powiem. I wtedy przejęło nas Zagłębie. Wtedy był taki, że tak powiem, klub wielosekcyjny i tam nas, że tak powiem, przytulono. I mieliśmy większą szansę rozwoju, chociaż mówię, nie było lekko, bo ja pamiętam wyjazd Nyską, która miała dziury w podłodze, zawodnicy wyjmują worki, a ta wszystko mokre, bo akurat wtedy padało, także no były przygody różne, ale udawało nam się trafić takich oddanych działaczy też, bo to też bardzo ważne, prawda, przecież pamiętam jeszcze prezesa Futymy Świetlikowskiego, tak w Zagłębiu. A był potem taki moment, że sporty indywidualnie zostały, to wtedy tam pan Zajączkowski działał. Także to tak pomalutku, pomału, że tak powiem, aż w końcu w 88 roku po olimpiadzie w Seulu odłączyliśmy się, jesteśmy samodzielnym klubem. Po prostu rodzimy się jak u siebie w domu. My nie możemy pozwolić sobie, żeby w październiku nie było pieniędzy, bo jeszcze w styczniu, w lutym mamy mnóstwo imprez, które dają kwalifikacje do reprezentacji. Także wtedy człowiek inaczej patrzy na to i każdy złotówka wydana, to i zapytania, i to kto taniej, kto tego. Jakiś każdy drobny sponsor, to też jest dla nas sponsorem, także jesteśmy od 88 roku jako Koniński Klub Szermierczy. W międzyczasie była jeszcze drugi człon nazwy, Koniński Klub Szermierczy Unikon. I to był strategiczny taki, można powiedzieć, po mieście sponsor, pan Włodzimierz Michalewski. Naprawdę to był dla nas dobry rok, dobry rozwój, dobre lata, ponieważ wtedy właśnie taka grupa zawodników, jak właśnie Tomek Piguła, Tomek Wiśniewski, Maciek Tomczak, Arek Nowinowski, po prostu Maciek Tomczak, no, trzęśli w pewnym momencie w juniorach światem, można powiedzieć. Wygrali Puchar Europy, wygrali indywidualnie, wygrywali, stale na podium stawali, ale na pierwszy Puchar Świata i wtedy Weislingen, a zarazem był też tam drużynowy Puchar Europy, żeby wystartować, to nam pomógł na przykład pan Piasecki, bo no, nie mieliśmy takiego sprzętu, wszystko musiało być atestowane, a to było rzędu na tych czterech chłopców wtedy około 5000 marek, to jeszcze w markach było. No i pan Piasecki po prostu i pan Janis Chrystochoidis, jego wspólnik, zatestowali, dali nam pieniążki, myśmy zakupili, fakturę przywieźliśmy. Także no a potem już bardziej taki się robił czas stabilny. Po olimpiadzie w Seulu skończyłem karierę zawodniczą, wziąłem się za reprezentację, prowadziłem juniorów do Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. W Atlancie, tak. I na Mistrzostwach Świata w Paryżu ci juniorzy polscy, wtedy cała trójka, bo tylko trzech miał prawo startu, było w finale, to był Maciek Tomczak, piąty, Tomek wicemistrzem świata, Tomek Piguła i Maciek Litwiński był w finale, szósty. Także to był ładny progres. No i wtedy pan Grzegorek już też rozmawiał, czy bym nie przejął reprezentacji olimpijskiej. No i wtedy na tej olimpiadzie w Atlancie sędziowałem mecz o złoty medal. Przyszedł do nas, przyszedł pan prezydent Kwaśniewski, księżna Diana, książę Albert.
2: Co ciekawych ludzi można było poznać.
7: Prezydent Carter, bo on był ze stanu Georgia, Atlanta tam. No i wtedy prezydent zaproponował, ja mówię, no takie są rozmowy, ale ja mówię, nie mam sali, no to poprosił ministra, że trzeba pigule pobudować salę. Ja mówię, nie pigule, tylko młodzieży z Konina, bo tak tośmy trenowali na Kurowie, na tym, tam gdzie tam są takie dwa filary i dwie plansze można było włożyć. Myśmy się śmiali, to jest centrum olimpijskie, no ale, ale jednak się można było, tylko że później mieliśmy coraz więcej młodzieży i było niebezpiecznie, także, także przenosiliśmy się sukcesywnie. Najpierw chodziliśmy tam tą salę obok, gdzie są pieściarze, koszykarze, ale żeby ich nie blokować, także przed olimpiadą w Sydney rok była oddana ta sala, także odblokowaliśmy tam, bo to jednak dużo godzin potrzeba. I jesteśmy już 27 lat na tej sali.
2: Naszym rozmówcą był Tadeusz Piguła z Konińskiego Klubu Szermierczego.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Koniński Klub Golfowy powstał jako stowarzyszenie mające na celu popularyzowanie gry w golfa w naszym regionie, zarówno ambitnie turniejowej, jak i w celach rekreacji. Założony w 2009 roku klub zaprasza ciekawych tej eleganckiej gry.
8: Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konińskiego Klubu Golfowego.
9: Robert Olewski, wiceprezes zarządu.
1: Panowie, porozmawiamy sobie o wspaniałym sporcie, jakim jest golf, tutaj właśnie na polu golfowym między Koninem a Goliną, tak mniej więcej zlokalizowanym. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, z czym ja się zderzyłem tu od razu, jak tak troszeczkę oglądałem Państwa grę, czyli z tym spokojem, jaki daje golf. To jest chyba pierwsza reklama, jaką byśmy mogli zrobić dla tego sportu, bo ja muszę przyznać, że chociaż nie grałem, to wyciszyłem się niesamowicie.
8: No jest to piękny sport, dlatego chociażby, że działa w otoczeniu natury i grając na różnych polach golfowych, każde pole jest inne, odmienne od innych sportów na halach czy na boiskach do tenisa, one są podobne i parametry są identyczne wręcz. Tutaj każde pole jest inne, inne parametry, inne granie i można odpocząć idąc 4-5 godzin na takim wymarszu przez pole i dla umysłu i dla ducha jest to naprawdę wypoczynek.
1: A jeżeli chodzi o klub, jak długo on funkcjonuje?
9: Klub istnieje od 2010 albo 2009 roku, nie pamiętam w tej chwili, więc ponad 15 lat. Powstał w gruncie rzeczy na kanwie kilkunastu golfistów, którzy byli zapisani do poznańskich klubów, a w związku z tym, że byli oni z Konina, stworzyliśmy własną jednostkę organizacyjną, Stowarzyszenie Koniński Klub Golfowy.
1: I od początku mogliście Państwo tutaj grać, czy jednak nie było od początku miejsca takiego dla Was?
9: Znaczy, miejsce było już wcześniej niż klub golfowy, ponieważ pole golfowe istnieje pewnie już za 20 lat. Znaczy istniało, bo w tej chwili już nie istnieje. Ale sam klub, który był stowarzyszony, jest nadal stowarzyszony w Polskim Związku Golfa, jest właśnie od tego 2009 albo 2010 roku. Nie?
1: Czyli to miejsce, którym się tutaj znajdujemy, na którym panowie dzisiaj grali, to jest coś, co już tak faktycznie istnieje dłużej niż klub, czy to jest coś nowego?
8: Nie, to nie jest tak. Było, na początku było małe pole, mały driving range tylko, potem było kilka dołków i tak się powoli to rozwijało do czasu, aż przed jeden z właścicieli, który troszeczkę więcej zainwestował i udało się to pole ładnie zrobić. No niestety po jego śmierci rodzina zamknęła pole i nie można było na nim grać. Nie możemy na nim grać. Jest w tej chwili udostępniony driving range przez nas. Driving range, który my jako klub żeśmy przejęli i sami użytkujemy, sami go pielęgnujemy we własnym zakresie.
1: Jakie konkurencje można na tym driving range'u, tak? Dobrze powtarzam, uprawiać, jak to mniej więcej wygląda?
8: Znaczy driving wręcz inaczej można nazwać, to jest to strzelnica golfowa. To jest obiekt, który służy do nauki golfa. Chociaż my, ponieważ nie mamy pola golfowego, żeśmy przystosowali do tego, że można zagrać tak zwane trzy dołki. Mamy dołek 130 metrów, 85 metrów i 320 metrów. Czyli obchodząc te, można powiedzieć, dołki 6 razy w koło, jakbyśmy zagrali prawie pełnowymiarowe, mniejsze pole. I w ten sposób się to przygotowali, żeby przyjemne, spożyteczne można było tutaj wykonać.
1: Jak długo trzeba ćwiczyć, żeby osiągnąć taki poziom, jak panowie tutaj reprezentują?
9: Czyli im więcej ćwiczymy, tym więcej możemy że tak powiem, pokazać na polu golfowym, tak? Myślę, że dobry golfista to traktuje to jako pracę i w gruncie rzeczy zawodowi golfiści trenują po 8-10 godzin dziennie. Amatorzy starają się być na polu, myślę, że co najmniej to 5 razy w tygodniu. W weekendy bardzo często grają na polach, wtedy nie ćwiczą, tylko, że tak powiem, bawią się już na dużym, pełnowymiarowym polu.
1: Czyli nawet, żeby uprawiać ten sport amatorsko, no to jednak tego zaangażowania potrzeba, żeby cieszyć się tym sportem.
8: No na pewno tak, bo jakość gry wynika, jak my to nazywamy, z ilości wybitych piłek. Oczywiście samo wybijanie piłek to jeszcze nie wszystko, no trzeba jakiejś kontroli, żeby ktoś wskazywał, jak to zrobić, żeby ta piłka leciała tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie kij ją ułoży i ją wypchnie, tak? Że to nie jest łatwe, ale bardzo przyjemne.
1: Od jak dawna w ogóle panowie grają?
8: Ja gram 11 sezon.
9: Ja gram 20 lat.
1: 20 lat już. I po ilu miesiącach, tygodniach albo latach doszli panowie do takiego poziomu, żeby powiedzieć, że no, mam taką satysfakcję z tego poziomu, który reprezentuję?
9: Niestety golfista nigdy nie osiąga pełni zadowolenia. To jest taka gra, gdzie zawsze można zagrać lepiej, więc tutaj nie osiągamy jakiegoś wyniku maksymalnego, czy tam w naszym wypadku minimalnego, tak? Zawsze golfista powie, że coś było nie tak, że zawsze mógł zagrać lepiej. Swoje, że tak powiem, apogeum sukcesów osiągnąłem, myślę, że po jakichś 12-13 latach gry.
1: I to tak 5 razy w tygodniu trenują?
9: Tak. Ja byłem bardzo często na polu, bardzo dużo trenuję w domu, dużo czytam, dużo się kształcę. W związku z tym te efekty gdzieś tam w końcu przyszły.
1: Pan prezes również podobnie? Takie tyle trzeba było czekać?
8: No patrząc na to, co Robert mówi, że 13 lat, no to jeszcze mam 2 lata przed do tego, ale uważam, że jego poziomu już nigdy nie osiągnę. Niestety jak nie pozwoli pewnie na to. Ale za to poszliśmy troszeczkę, zresztą i Robert i ja, troszeczkę w innym kierunku, bo zrobiliśmy sobie instruktorów golfa i możemy nauczać młode pokolenie, co tutaj no, jest naszym jak gdyby celem w tym klubie, żeby ten sport rozwijać, krzewić tą dyscyplinę i przyciągać młodych ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorami, komórkami, tylko na świeżym powietrzu uczestniczyli właśnie w tych szkoleniach.
1: No to również jest taki powód, dla którego w ogóle my tutaj w naszej redakcji chcieliśmy te różne kluby sportowe w naszym regionie przedstawić, pokazać, zaprezentować, no właśnie, żeby pokazać, jak wiele różnych sportów można w regionie uprawiać, golf jednym z nich. No to jest świetnie, że panowie otworzyli się na to kształcenie młodzieży. Jak wiele tej młodzieży, no udaje się tutaj kształcić? Ilu jest takich młodych członków uczących się dopiero tego fachu, że tak powiem, golfowego?
9: W związku z tym, że nas jest tylko dwóch, a żeby przygotować jakoś w miarę dobrze tych młodych adeptów golfa, ograniczyliśmy się do dzieci z pobliża tutaj, że tak powiem, tego obiektu i mamy ich w tej chwili 14 osób, tak? Trenujemy raz w tygodniu, oni też mogą sobie samodzielnie tutaj przyjeżdżać i trenować. To wszystko jest wsparte dotacją między innymi z Ministerstwa Sportu w ramach programu Klub 2026.
1: Zastanawiam się, bo młodzież... Nie tylko młodzież, ale młodzież się troszeczkę tym charakteryzuje, że szybko to potrafi się zniechęcić do czegoś, jak coś nie idzie. A golf wydaje mi się tak, że wymaga jednak cierpliwości tego treningu, no bo tak jak patrzę, jak panowie grają, niełatwo jest pewnie w ogóle wypracować sobie te podstawowe ruchy, no a potem jeszcze trzeba tą piłkę w kierunku tego dołka poprowadzić, więc czy widać u tej młodzieży takie zaangażowanie, że oni wytrwają w tym sporcie, czy jest taka jakaś tam rotacja?
9: Znaczy, rotacji może nie ma, bo jeżeli ktoś już załapie, tak, i ten sport mu się spodoba, to zostaje, myślę, na długo, myślę, że nawet do końca życia, można by powiedzieć, bo nawet jeżeli ma się jakąś tam przerwę ze względu na naukę, na wyjazd, że tak powiem, na jakieś inne problemy, które mogą kogoś odsunąć od golfa, to jest rzecz, której się nie zapomina, tak? To jest trochę jak z jazdą na rowerze. Jeżeli się to pokocha, to spokojnie można to robić do końca życia.
1: Czyli, przepraszam, nie jest to sport dla emerytów, jak czasami niektórzy o golfie mówią.
8: No ja też tak mówiłem, ale dzisiaj jestem innego zdania. To jest sport dla wszystkich, jak takie fajne hasło brzmi, golf sportem dla wszystkich, czyli od dzieci takich nawet 4-5-letnich można zacząć w formie oczywiście zabawy i po takich ludzi, którzy już mają sędziwy wiek i mają tą sprawność ewentualnie, żeby jeszcze się poruszać. Także naprawdę to jest bardzo super dyscyplina dla rozwoju w całym okresie życia człowieka.
1: Czyli można zacząć w zasadzie powiedzmy w miarę obojętnie jakim wieku. To nie jest tak, że jak dajmy na to z piłką nożną, że jest ten taki okres dosyć wczesny, kiedy trzeba zacząć trenować, żeby jakiś tam poziom osiągnąć i ten okres się dosyć szybko kończy, tylko tutaj można powiedzmy zacząć też w późniejszym wieku?
8: No w sumie tak, tylko że zaczynając im wcześniej, tym możemy osiągnąć sukcesy na poziomie, bym nazwał to światowym. Zaczynając później, to dla własnej satysfakcji, dla tężyzny fizycznej, czy dla po prostu dobrego spędzenia czasu z moimi przyjaciółmi, bo na polach golfowych się spotyka mnóstwo nowych ludzi, ciągle się spotyka nowych, grając na turniejach, ciągle gra się z kimś innym, także te znajomości w całej Polsce.
1: Panowie jak często jeżdżą poza to pole, tylko szukają gdzieś wyzwań, no nie wiem, czy w Poznaniu, czy gdzieś na Pomorzu, kojarzy mi się, że jadąc na wakacje mijałem wiele różnych pól golfowych, więc pewnie tam też jakieś takie punkty są. Często panowie wyjeżdżają stąd?
9: Znaczy staramy się wyjeżdżać w miarę często, zazwyczaj to weekendy, ewentualnie jakieś dłuższe wyjazdy poza nawet granice kraju, tak?
1: Niestety. Tak klubem, czy tylko tak?
9: Nie, no myślę, że to są klubowo wyjeżdżamy, mamy 5 turniejów klubowych, gdzie gramy na, no nie powiem, że na pobliskich polach, bo Wielkopolska niestety jest uboga w pola, bo jest tylko jedno w Tarnowie Podgórnym, ale jeździmy do Wrocławia, do Świebodzina, tak, do na, jeszcze?
8: Modrego Lasu.
9: Do Modrego Lasu, tak, więc tych pól, że tak powiem, odwiedzamy w ciągu roku, myślę, że tam 8-10 różnych, tak, a gramy zdecydowanie częściej, nie tylko na tych własnych turniejach, ale też na takich, że tak powiem, spotkaniach towarzyskich, tak? I to wtedy nie jest turniejowy golf, tylko taki bardziej towarzyski.
2: Naszymi rozmówcami byli Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konińskiego Klubu Golfowego i wiceprezes Robert Olewski.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
10: Odkrywka Lubstów. Odkrywka Lubstów działała od 1982 do 2009 roku. Przez ten czas wydobyto 107 milionów ton surowca. Pod koniec XX wieku pochodziło stąd 40% konińskiego węgla. Złoże Lubstów miało wyjątkowe cechy. Grubość pokładu węgla dochodziła miejscami do 90 metrów. Był to zatem najgrubszy pokład w naszym Zagłębiu. W latach 1990 była to również najgłębsza odkrywka węgla brunatnego w Polsce. Osiągnęła poziom minus 55 metrów nad poziomem morza przy rzędnej terenu 103 metry nad poziomem morza. W Lubstowie zastosowano nowoczesne maszyny, niemiecką koparkę SCHRS-900 oraz koparkę polskiej produkcji KWK-1500. Zwałowanie odbywało się przy wykorzystaniu zwałowarki A2RSB-8800. Wszystkie te maszyny znalazły zastosowanie na obecnie funkcjonujących odkrywkach. Zwałowisko zewnętrzne Lubstowa jest przykładem rekultywacji rolnej i leśnej. Powstał tam las o powierzchni 70 hektarów. Przeważającym kierunkiem rekultywacji zwałowiska wewnętrznego jest kierunek rolny, natomiast w wyrobisku końcowym powstaje zbiornik wodny, którego powierzchnia wyniesie około 480 hektarów. Zbocze akwenu zostało wzmocnione krzewami i trawą. Zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie w postaci hydrożelu. Wyznaczone zostały ścieżki rowerowe i spacerowe. Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora, uzgodniony z władzami gminy Sompolno, przewiduje stworzenie bazy dla turystyki, żeglarstwa i sportów motorowodnych. Czytamy na kwpkonin.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Niektórzy mogą myśleć, że część zadań powierzonych pracownikom Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego to bycie upierdliwym, chociażby przez zakładanie monitoringu, ostatnio wspomaganego przez sztuczną inteligencję.
2: Jak się z tego tłumaczy kierownik wydziału Paweł Figurski?
11: Mieliśmy już takie informacje, w którym przesadzamy, że gnębimy, że próbujemy wyciągać pieniądze z kieszeni kierowców. Ja zawsze mówię tak, jak ktoś chce zrobić na złość policji i ktoś chce zrobić na złość Straży Miejskiej, to niech po prostu nie popełnia wykroczenia. I zrobi im na złość i może się z nich śmiać, że nie da im ani grosza. Jeżeli popełniam wykroczenie i robi to świadomie, bo też trzeba zrozumieć, że ktoś mógł popełnić to wykroczenie bardzo nieświadomie. Co prawda nieznajomość prawa czy jakieś zagapienie się też nie jest wytłumaczeniem, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie wiem, nie chcę się tłumaczyć za wszystkie służby, ale policja i Straż Miejska nie musi kogoś karać. To, że musi być kara za dane wykroczenie, ale ta kara nie musi być pieniężna, może być pouczeniem, tak? Także mówię, i naprawdę to są bardzo rozsądne osoby. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, że popełnił to wykroczenie, to kłótnia z pracownikami Straży Miejskiej czy z funkcjonariuszem policji no niczego nie wnosi, tak? No, to są też osoby, które mają ich za zadaniem nie zareagowanie na dane wykroczenie czy przestępstwo, też z ich punktu widzenia jest w jakiś sposób nieprawidłowością, więc oni muszą to na to zareagować, tak? Nie oni są twórcami prawa, nie oni są twórcami na przykład pewnych ograniczeń. Oczywiście konsultuje się z nimi pewne ograniczenie prędkości, dane zakazy. Ktoś może powiedzieć, no kłopota ten zakaz skrętu, tak? No ale jest.
2: Tak.
11: I te 700 osób, które dostały ten mandat, to są powiedzmy 1/10 osób, które tam przejeżdżały. No to co można powiedzieć o całej reszcie, która respektowała te przepisy prawa? Czy są naiwniakami? No nie, no mają świadomość tego, że straciły 15 sekund jadąc kawałek dalej, tak? Ale nie mają mandatu. Więc mówię, ten monitoring to jest jedno z nich zadań, to jest wychwytywanie tych, ale też chcemy, żebyśmy stworzyli taką przestrzeń, w których przestanie wreszcie być niszczona infrastruktura miejska.
2: No to jest ważne i monitoring tu na pewno pomaga.
11: No tak, bo mówię, dzięki temu na przykład mamy wychwycenie sprawcy, który zniszczył, pamiętacie państwo, fontannę z koniem, tak? Strasznie chciał się zabawić w jokera i zniszczył, ale monitoring, dzięki monitoringowi wychwytał sprawcę tej. Ale takich dewastacji mamy mnóstwo. I ja współpracując z moim kolegą z Wydziału Gospodarki Komunalnej, bo zgłaszaliśmy prośby i składaliśmy wnioski o dofinansowanie do tego monitoringu, no nie mamy szczęścia. Zresztą jak nasza przeprawa mostowa też nie mamy szczęścia do dofinansowań z projektów takich, ale radzimy sobie, mówiąc krótko. I co roku ja zawsze na bieżąco śledzimy informacje dotyczącą ilości wydatków na naprawy po dewastacjach. No i niestety rosną, tak? I to jest przerażające. I tutaj też nie jest tak, że my uważamy, że na przykład kamera się powinna tutaj pojawić, bo to jest nasze zdanie. Przed tym, zanim wybraliśmy punkty, gdzie będziemy montować te kamery, komunikowaliśmy się ze Strażą Miejską, z policją, ale rozmawialiśmy też na przykład z przedstawicielami różnych stowarzyszeń, które też nam przekazywały swoje informacje. Rozmawialiśmy ze starszymi osobami, gdzie oni się czują na przykład bardziej zagrożeni. No nie wszędzie te kamery też mogą się pojawić, ale też nie chodzi nam o to, żeby te kamery wszędzie były. Mówię, kształtowanie fajnych przestrzeni, naprawdę fajnych przestrzeni, które powodują, że tam się chce chodzić. A tam, gdzie się chce chodzić, tam pojawiają się ludzie. A osoby popełniające jakiekolwiek wykroczenia nie lubią miejsc, w których jest dużo ludzi, bo to są potencjalni świadkowie mojego wykroczenia. Czyli jeżeli my stworzymy takie przestrzenie, w których będą się poruszać osoby, w których będą się, nie wiem, będzie na tyle przejrzyście, będzie na tyle jasno, zieleń będzie na tyle fajnie skomponowana i odpowiednie będzie oświetlenie, to te kamery są niepotrzebne. Ja naprawdę nie jestem mega zwolennikiem tego, żebyśmy stworzyli system Wielkiego Brata, bo to nie o to chodzi. Ja jestem mieszkańcem tego miasta i cokolwiek robię na tym, to jak ktoś mi mówi, no to teraz będziesz nas gębił. Nie, ja tu mieszkam. Moje dzieci tu mieszkają, moja żona tu mieszka. Ja chcę, żeby oni też byli bezpieczni, tak? Bo to też ma aspekt taki osobisty. I mówię, jeżeli ktoś może mi powiedzieć, że ja komuś robię na złość, no jak komu robię na złość, tak? No ja też tu jeżdżę, też tu chodzę. Też chcę, żeby tu było fajnie, bezpiecznie. Chciałbym, żeby się nikomu tutaj nic nie działo. No to jest oczywiście utopia. Ale na przykład pewne działania związane ze współpracy z różnymi instytucjami, takimi jak policja, straż, bardzo dobrze współpracuje nam się z każdym elementem, z każdą instytucją, która odpowiada za bezpieczeństwo. Bo dla nas to też było istotne, żebyśmy zaraz jak przejąłem tutaj, że tak powiem, współpracę w tym wydziale, dla mnie priorytetem było ściągnięcie wszystkich zadań z urzędu dotyczących bezpieczeństwa, żeby był u nas. One były rozsiane pojedynczo po różnych wydziałach, ale mówię, jeżeli mamy patrzeć na coś komplementarnie, to one muszą i prosiłem pana prezydenta, ja chcę to zadanie, ja chcę to zadanie, ja chcę to zadanie i stworzyliśmy rzeczywiście, mam fantastyczny zespół osób, które zajmują się tymi zadaniami, na przykład bezpieczeństwo na wodzie. Pan Jacek Kruszyński też się tym zajmuje. To jest dodatkowe zadanie, które do niego doszło. Monitoring też nagle się pojawił u nas, też był w innym wydziale. Przejęła to pani Ewelina Skowrońska. Mówię, co jakiś czas, jakie są nowe zadania z bezpieczeństwa. My nigdy nie mówimy nie. Wchodzimy to, robimy to. Mam współpracowników, którzy bardzo chętnie siadamy razem, rozmawiamy, jakie mają pomysły, pytamy się też innych. I mówię, i te wszystkie zadania, które ściągamy, to nie są zadania, które wszystkie wykonujemy od tak sobie wymyślając, tylko na przykład rozmawiamy. Mamy bardzo dobrych naszych przyjaciół w inspekcji sanitarnej. Bardzo dobrze współpracuje nam się z lekarzem weterynarii. Teraz mieliśmy niedawno sytuację związaną z ptasią grypą, gdzie właśnie na tych zespołach rozmawiamy. I to nie są zespoły, na których siedzą poważni panowie, którzy mówią do siebie per pan, panie rektorze, panie... Tylko najczęściej to są nasi koledzy, z którymi jesteśmy na ty, tak? I ja mówię, funkcjonując 20 parę lat na tym rynku, to powiem szczerze, ja pamiętam przeważnie panów komendantów, którzy byli moimi kolegami z innych wydziałów, a dzisiaj to są osoby na stanowiskach i mówię, i naprawdę nasza współpraca jest bardzo dobra. My nie bronimy się. Jeżeli mamy jakiekolwiek opcje typu jest jakakolwiek debata społeczna organizowana przez Komendę Miejską Policji, a to jest, one się odbywają rzeczywiście bardzo często, bardzo chętnie uczestniczymy. Nigdy się nie boimy pytań od mieszkańców. Różnie jesteśmy odbierani. Są takie osoby, które powiedzmy bardzo ciężko i mocno cisną na nas w zakresie tego, że na przykład uważają, że powinniśmy więcej zareagować, albo mocniej zareagować, albo oni uważają, że gdzieś tam była taka reakcja i u nas powinna być taka sama. To tak nie jest, to tak nie funkcjonuje. My nigdy nie robimy niczego, czego na co nam prawo nie pozwala, tak? Bo każda reakcja, która wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych, niestety będzie się wiązała z tym, że będziemy kontrolowani. Tak jak teraz na przykład jesteśmy w trakcie kontroli Najwyższej Izby Kontroli z zakresu działań miasta, jeżeli chodzi o reagowanie na uchodźców, którymi też się zajmowaliśmy.
1: No właśnie, to tak idealnie, płynnie przejdziemy do mojego ostatniego pytania. Chciałem się zapytać już tak kończąc, jak przez te lata, który kryzys był takim kryzysem najtrudniejszym być może do pokonania, najbardziej zaskakującym, czy to była powódź, pandemia, wojna na Ukrainie, w którym momencie tak naprawdę musieliście, no pracujecie cały czas 24 na dobę, ale to był taki moment, który dał wam wycisk.
11: Najbardziej zmęczony w pracy przez moje 20 parę lat byłem w czasie powodzi w 2009 roku, bo powiem szczerze, mieliśmy wtedy tak mocno obciążony dyżurowy jeszcze w powiecie wtedy, że był taki moment, w którym po prostu zasypiałem stojąc. Ale to była duża powódź. Zresztą mówię, żeby uzmysłowić sobie, jak to była duża powódź, no to mamy dzisiaj poziom wody około 260, normalnie około 300-330 to jest poziom wody na rzece, a wtedy było 574. Czyli można sobie, jaka to była wielka woda. Jeszcze wtedy zaczęły się prace nad bulwarem w Koninie. Firma musiała na szybko zasypywać wały, żeby nie zalało miasta. A jeżeli chodzi o miasto, to powiem tutaj jest dość duże obciążenie non-stop. Dlatego, że nikt sobie nie potrafi uzmysłowić tego, że w powiecie nie ma zadań gminnych, czyli nie ma bezpośredniego przełożenia na mieszkańca. Tutaj mamy problemy od najprostszych problemów miejskich i one właściwie trwają cały czas. I rzeczywiście jednym z najbardziej obciążających dla nas okresów to był okres pracy przy osobach, przy uchodźcach. I pomimo tego, że rzeczywiście bardzo często mieliśmy takie zarzuty, że miasto nic nie robi w zakresie uchodźców, to ja zawsze podkreślałem jedno. Bardzo często przez 20 parę lat słyszałem, że miasto czy samorządy nic nie robią. I to są najczęściej takie zarzuty, które są od osób, które bardzo często, bardzo mocno reagują i bardzo często kończą swoją pomoc. A proszę zobaczyć, samorząd cały czas wspiera sam. I oczywiście ktoś powie, no tak, ale robicie to za pieniądze publiczne, tak, za podatki. No dobrze, ale robimy to w sposób komplementarny. Czyli te osoby, które wchodziły na opiekę miasta, miały zapewniony wikt, opiekunek, miały zapewnione wszelkie wsparcie techniczno, psychologiczno, jakiekolwiek były komplementarnie zaopiekowane, tak? I do dzisiaj tak jest. I mówię, i wtedy mieliśmy
1: to
11: tak...
1: No właśnie, my rozmawialiśmy wtedy, tak. Przecież ja z panem rozmawiałem, jak wojna wybuchła, jak ta pierwsza fala uchodźców napłynęła, o tym, jak się przygotowujecie do tego i jakie pierwsze wtedy wdrożyliście tutaj procedury. Jeszcze wtedy nie było wiadomo do końca, kierowca, jak reagować, bo...
11: Nie było przepisów prawa wtedy.
1: Nie było przepisów prawa, dokładnie. Czy wtedy pamiętam, jak pan mi opowiadał, że czekacie tak naprawdę, co wojewoda powie.
11: Tak.
1: I były wtedy oczekiwania, gdzie tych uchodźców umieścić, bo nie było wiadomo, czy wojewoda ich weźmie gdzieś do siebie, sami tak. Gdzieś rozlokuje, znaczy, tak.
11: Tak, wtedy rzeczywiście był taki problem, bo bardzo mocno wtedy była zawiązana taka społeczna inicjatywa, która zresztą była bardzo chwalebna, bo ona jest taka oddolna. One zawsze są najlepsze. Z tego, co się pamiętam, nazywa się chyba Niewidzialna Ręka Pomocy. Jakoś tak się nazywało. W każdym razie bardzo fajna inicjatywa, która pomagała osobom, które powiedzmy tu przyjechały do Konina i nagle szukały, pomagały w jakiś sposób, transferowały kwestie osób do czyjś lokalu. Ale dla nas z punktu widzenia przepisu prawa było to zawsze bardzo problematyczne, ponieważ my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przekazać daną osobę do kolejnej osoby, nie znając tego, jakie tam są warunki, co to są za osoby, czy ta osoba będzie na pewno w pełni... Ale w przypadku takich inicjatyw oddolnych, na pewno w jakiś sposób było to weryfikowane. Ja, broń Boże, negatywnie nie daję, tylko że mówię, my nie możemy działać w ten sposób. I dlatego wtedy rozmawialiśmy, że czekamy na decyzję wojewody, bo nam bardzo mocno zależało, żeby wojewoda uznał nasze lokale. My zgłosiliśmy lokale na terenie
1: Hotel
11: miasta.
1: Konin, chyba chociaż.
11: Hotel Konin, zgłosiliśmy jeszcze tam jeden lokal, ale uznaliśmy, że on jest za, nie dawał gwarancji dobrej jakości. I mówię, to o tym rozmawiam, o tej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o kwestie jakości tych pobytu. I zgłosiliśmy wtedy DPS i czekaliśmy tylko na decyzję wojewody. Naprawdę, czekaliśmy mocno na decyzję wojewody, żeby DPS powiedział, ja biorę te dwa lokale. Było, o co chodziło. Bo wtedy wiedzieliśmy, że będzie na pewno dobrze to sfinansowane. My załatwiliśmy, to miasto załatwiało warunki. To my kupowaliśmy pralki, lodówki, żelazka. Oczywiście zwracaliśmy się o rekompensatę, ale nie wszystko zostało nam zrekompensowane. Część wydano z pieniędzy tylko po to, żeby te osoby, które są tutaj na terenie Konina, czuły się naprawdę jak w domu, tak? I mówię, jak tylko uzyskaliśmy, a prezydent pisał, pan prezydent pisał takie pisma ponaglające do pana wojewody i z prośbą i rzeczywiście no, czekamy, bo mieszkańcy tu czekają i rzeczywiście jest taka wola do tego, żeby współpracować i rzeczywiście uruchomiono to. Później zresztą teraz zostaliśmy poproszeni w związku z tym,

0: prawo mówi, nie mówi wprost, co trzeba zrobić, to to jest nasze zadanie, żebyśmy my znaleźli tymczasowe rozwiązanie, dopóki to prawo się nie pojawi. I zawsze, cokolwiek się będzie działo, znając życie, mówię, się śmieję, bo to też jest hipotetyczna sytuacja, jak spadnie meteoryt, to znając życie, my tam będziemy pierwsi, będziemy się zastanawiali, co z tym zrobić, dopóki ktoś nie wymieni ustawy, co zrobić z meteorytami, które spadają na terenie miasta. I my znamy każdą sytuację problematyczną na terenie miasta. Ja przeszedłem z piechotą całe miasto. Naprawdę. Zresztą znam to miasto, mieszkam tu 47 lat, więc znam je jak własną kieszeń. Nie ma takiego miejsca, w którym nie byłem. I my mamy świadomość tego, że co występuje, gdzie jest. Jesteśmy przynajmniej w miesiącu prawie w każdej części miasta. Znamy bardzo dobrze ulicę Janowską, którą podobno miasto zaniedbuje. Znamy problematykę ulicy Szerokiej, znamy problematykę ulicy na ulicy Kamiennej, w Kamienicy, przepraszam. Znamy każdą, dzielnicę Gaj, czy dzielnicę Pątnów, Łężyn, znamy wszystkie dzielnice. My jesteśmy tam, sprawdzamy, jeździmy, sprawdzamy, wnosimy uwagi dotyczące na przykład funkcjonowania zieleni miejskiej, prosimy nasze instytucje, sprawdzamy, weryfikujemy, czy one zostały spełnione. Między innymi mamy już rozpisane projekty dotyczące rozwoju monitoringu na terenie miasta i to też wiąże się z tym. My uczestniczyliśmy, jako jedni z pierwszych uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczące projektu budowy elektrowni atomowej i zadawaliśmy najbardziej dziwaczne pytania dotyczące tego, czy będziemy świecić w nocy, co będzie, jeżeli się wyleje i spadnie na przykład samolot na taki reaktor. Zadawaliśmy takie pytania, jakie by zadawał przeciętny mieszkaniec, bo my musimy to wiedzieć, chociażby po to, że jak mieszkaniec do nas zadzwoni, żebyśmy my mogli odpowiedzieć właśnie na te pytania.
1: No właśnie, czyli tak jak zapowiedziałem, pan Paweł Figurski pierwszy zawsze, gdy coś się dzieje. Dziękuję za tą rozmowę.
2: Naturalnie, że lokalnie.
3: Gmina Orchowo zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie żółbeckim. Liczy niewiele ponad 4000 ludności. Jest gminą rolniczą posiadającą duże walory turystyczne i rekreacyjne głównie we wschodniej jej części, nad ciągiem krystalicznie czystych jezior. Większa część znajduje się w obszarze chronionym, w tym w Powickim Parku Krajobrazowym, obejmującym 63% jej powierzchni, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla napływających turystów oraz znawców przyrody. Okoliczne jeziora i lasy, czyste powietrze sprawiają, że jest tutaj prawdziwa ostoja spokoju i wypoczynku. Przy liniach brzegowych jezior funkcjonują plaże oraz kąpieliska, a pełne jeziora ryb zapraszają rzesze wędkarzy. Wszyscy spragnieni czynnego wypoczynku na dwóch kółkach zostaną poprowadzeni oznakowanymi szlakami rowerowymi przez ostępy leśne wśród jezior, nasycając się pięknem przyrody. Historia gminy Orchowo. Na jej terenie doszło do wielu bezcennych odkryć archeologicznych, między innymi w miejscowościach Linówiec, Rękawczyn, Słowikowo oraz Bielsko. Znaleziono siekierki kamienne i krzemienne oraz młotki liczące około 4,5 tysiąca lat. W samym jeziorze Orchowskim znaleziono ceramikę, rękodzieło oraz hełm średniowieczny, tak zwany szłom, datowany na przełom XI i XII wieku. Prawdopodobnie z wyprawy wojennej Brzetysława Czeskiego na tereny polskie. Bardzo ciekawa historia gminy Orchowo sięga czasów średniowiecza, to jest około XIV wieku. W czasach 1806-1807 przez tereny gminy Orchowo przeciągnęły oddziały Napoleona, co zostało zapisane w aktach parafii. W latach utraty niepodległości ziemia orchowska należała do zaboru pruskiego. Władze prowadziły działalność osiedleńczą. Komisja kolonizacyjna powołana w 1886 roku wysiedliła Polaków i osadziła Niemców. Wiele zasług w niesieniu ducha patriotyzmu i odwagi w obronie polskości dla tego regionu w odradzającej się Polsce wniosło duchowieństwo i należy tu wymienić ówczesnego proboszcza Orchowa, księdza Nikodema Siega oraz gimnazjalistów orchowskich, którzy zginęli w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1918-1919. Przez teren gminy przebiega turystyczny szlak piastowski, wiodący ze Strzelina i Kruszwicy przez Orchowo, Trzemeszno do Gniezna. Zainteresowanie wzbudzają różnorodne obiekty zabytkowe, m.in. piękne obiekty sakralne. Gmina Orchowo łączy z Mogilnem linia kolejowa, poprowadzona w 1916 roku w czasie trwania I wojny światowej. Warto zobaczyć. W Orchowie drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, kryty gontem z końca 1789-1790.

0: 1992 roku. Z wyposażeniem rokokowo-klasycystycznym przy kościele znajduje się grób żołnierza powstania styczniowego. Neogotycki kościół poewangelicki z końca XIX wieku pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza oraz wiadukt łukowy kolejowy z 1907 roku. Osuwiec. Tam mieści się dworek modrzewiowy z XVIII wieku z urządzonymi salonikami i stylowymi meblami. Linówiec. Drewniany kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1742 roku. Słowikowo. XIX-wieczny dworek oraz zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski. Czytamy na www.orchowo.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Kazimierz. Eksploracja węgla na odkrywce Kazimierze trwała od 1965 do 2011 roku. Odkrywka czerpała ze złoża Pątnów 3, z którego wydobyto 131 milionów ton surowca. Obszar eksploracji podzielony był na dwa pola. Kazimierz Południe, tam wydobycie zakończono w 1997 roku, oraz Kazimierz Północ, który działał do roku 2011. Na odkrywce Kazimierz, jako pierwszej w kopalni Konin, do odstawy nakładu i węgla zastosowano układ technologiczny KTZ – koparka, taśmociąg, zwałowarka. Nowa technologia zwiększyła czas pracy koparek i zwałowarek. Redukowała koszty utrzymania torów kolejowych, zmniejszała zużycie energii elektrycznej i znacznie skracała czas transportu. Wprowadzono ją zatem na pozostałych odkrywkach. Zrekultywowany teren po odkrywce Kazimierz Południe zajmuje 110 hektarów. Powstał tam zbiornik wodny o powierzchni 65 hektarów, podzielony na dwie części, którego skarpy umocniono geowłókniną i geokratą. Na obszarze zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego tej odkrywki znajduje się lotnisko Aeroklubu Konińskiego. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu po odkrywce Kazimierz Północ w jej wyrobisku końcowym utworzony został akwen o powierzchni 520 hektarów. Czytamy na kwp.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Turystyka w gminie Kościelec. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Wschodnia i północna część gminy Kościelec leży na nizinie południowo-wielkopolskiej, Kotlina Kolska. Natomiast zachodnie krańce położone są na wysoczyźnie tureckiej. Szczególnie ciekawym obszarem jest użytkowana rolniczo Dolina Warty. Znajduje się tutaj dużo łąk i pastwisk. Krajobraz urozmaicają niewielkie wzgórza i pagórki pochodzenia morenowego. Rozlewiska Warty i jej starorzecza stanowią przyjazne środowisko dla bytowania wielu gatunków ptaków i nie tylko. Tereny wokół rzeki Kiełbaski obejmują zalewiskowe łąki z zaroślami wierzbowymi. Przy ujściu Neru w Dobrowie znajdują się wyspy o charakterze zalewiskowych pastwisk gęsich. Znajduje się tu wiele gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem w skali europejskiej, takich jak cyranka, płaskonos, czajka, rycyk, krzyk, błotniak stawowy czy orzeł bielik. W zachodniej części gminy znajduje się kompleks leśny, jeden z największych w Nadleśnictwie Koło, chętnie odwiedzany przez turystów nie tylko w sezonie grzybowym. Tereny wokół rzeki Warty i Kiełbaski zapraszają wręcz do spacerów i wycieczek rowerowych. W wielu miejscach obcować możemy z nieskażoną, pierwotną przyrodą. Wysokie walory ornitologiczne terenów zalewowych w obrębie Dolin Rzecznych Warty i Kiełbaski zdecydowały o włączeniu ich do ostoi ptaków o randze międzynarodowej Dolina Środkowej Warty i równoczesnym objęciu ochroną w ramach systemu Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty. Wartości ogólnoprzyrodnicze i krajobrazowe zachodniej części gminy Kościelec podlegają ochronie prawnej w ramach Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dużą atrakcją turystyczną jest możliwość przepłynięcia Warty promem Zdzisław. Podczas rejsu podziwiać możemy piękno okolicznej przyrody. Prom kursuje corocznie od 1 kwietnia do 31 października. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 18, w niedzielę jest nieczynny. zabytki na terenie gminy Kościelec. To kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja w Kościelcu, kościół pod wezwaniem Stanisława Biskupa w Białkowie Kościelnym, kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Dobrowie, to sanktuarium błogosławionego Bogumiła. Kaplica Pustelnia błogosławionego Bogumiła, zajazd pocztowy oraz pałac i park rodziny Krełczów. Czytamy na kościelec.ug.gov.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Drzewce. Odkrywka Drzewce zaczęła pracę w 2005 roku. Jej zasoby przemysłowe wynoszą 35 milionów ton. Złoże węgla brunatnego składa się już z wyeksploatowanych pól Bilczew i Drzewce A oraz pola Drzewce B, na którym obecnie prowadzone jest wydobycie. Na odkrywce zastosowano nowatorskie technologie zwałowiska tymczasowego, co pozwoliło znacznie zmniejszyć objętość zwałowiska zewnętrznego do 4 milionów metrów sześciennych. Niemal od początku istnienia odkrywki prowadzone są na jej terenie prace rekultywacyjne w postaci nasadzeń sosny, brzozy i robinni akacjowej. Leśny kierunek rekultywacji został podyktowany występowaniem w nakładzie głównie utworów piaszczystych. Plan zagospodarowania obszaru pogórniczego przewiduje także utworzenie w wyrobisku końcowym akwenu o powierzchni 125 hektarów. W miejscu pola Bilczew powstał dodatkowy zbiornik wodny o powierzchni 33 hektarów, zgodnie z postulatem gminy Kramsk. Na prośbę tej gminy zmieniono kierunek rekultywacji terenu po Bilczewie z leśnej na wodną. Czytamy na kwbkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie ogniska pracy pozaszkolnej, które w 1978 roku powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej-Janaszkiewicz, pedagoga, pracownika Konińskiego Domu Kultury, nauczycielki. Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki. Pierwszą siedzibą ogniska była harcówka Szkoły Podstawowej nr 8. Z biegiem lat przybywało zajęć, jak i dzieci, dlatego w 1984 roku oficjalnie powołano Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i przeniesiono działalność do drugiego liceum ogólnokształcącego. W tym czasie MDEK mieścił się w dwóch miejscach. Oprócz liceum był to Klub Lecha w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zajęcia plastyczne, teatralne odbywały się w końcowej części korytarza liceum, a także w dwóch niedużych pomieszczeniach. Natomiast w klubie Lecha odbywały się zajęcia taneczne. Przez wiele lat niesamowitym życiem tętniła piwnica szkoły, gdzie miały próby zespoły rockowe, głównie punkowe. Z powodu braku pomieszczeń wiele zajęć odbywało się wtedy w szkołach i przedszkolach. W latach 90. udało się powołać Towarzystwo Teatralne Elemele, które przygotowywało przedstawienia dla przedszkolaków. Inną ciekawą inicjatywą, która powstała w tym samym czasie, był Art Night. Dancingi dla dorosłych, podczas których prowadzona była aukcja obrazów uczestników zajęć. W MDEK-u wydawano miesięcznik Donosiciel, który informował o tym, co działo się w placówce. Po przeniesieniu się w 2005 roku do przedszkola nr 3 przy Powstańców Wielkopolskich bardzo poprawiły się warunki lokalowe MDEK-u. We wrześniu 2012 roku placówka przestała być instytucją oświatową, a stała się miejską. W 2013 roku następuje kolejna przeprowadzka. Tym razem do dawnego klubu Energetyk, gdzie MDEK działa do dziś. W 1978 roku w ognisku pracowało 8 pracowników. Dziś jest ich 33. W zajęciach wtedy uczestniczyło 184 dzieci. Dziś ta liczba przekracza 1000. Czytamy na mdkkonin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego. Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski, współtwórca warszawskich łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego. Do zajęcia Poznania przez Prusy w ramach drugiego rozbioru Polski w Odwachu stacjonowały wojska koronne. W okresie zaborów poznaniacy byli świadkami odbywających się tu odpraw wart wojska zaborcy, który staromiejski Odwach uczynił głównym odwachem garnizonu twierdzy Poznań. Pod zwieńczającymi Attykę symbolami Rzeczypospolitej czasów ostatniego jej króla stała budka wartownicza w barwach pruskich i niemiecki żołnierz. W 1918 roku polskość wkroczyła do Odwach. W listopadzie znalazła tu siedzibę jedna z najważniejszych formacji powstania wielkopolskiego – paramilitarna Straż Ludowa. 17 listopada w straży służyli już wyłącznie Polacy. Przed 27 grudnia 1918 roku Straż Ludowa wystąpiła dwukrotnie w sposób zorganizowany. 3 grudnia dla ochrony delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podczas przemarszu przez miasto na miejsce obrad i 26 grudnia w czasie przejazdu przez Poznań Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia załoga Odwachu ruszyła do powstania. W czasie dobijania się do Europy o prawo przynależności do Polski przez Polaków z tak zwanego byłego zaboru pruskiego w staromiejskim Odwachu miała siedzibę jeszcze jedna ważna powstańcza formacja – Służba Straży i Bezpieczeństwa. Jej ochotnicze oddziały tworzono od 15 listopada 1918 w niemieckich garnizonach na polecenie ministra wojny. Ponieważ zaborca dopuścił do niej Polaków, szybko została przez nich zdominowana. Ci żołnierze, Polacy, będący na etacie i żołdzie niemieckim oraz dysponując bronią i zarządzając obiektami wojskowymi zaborcy, stanowili trzon polskich oddziałów w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. 9 stycznia 1919 roku formacja została rozwiązana. Z jej oddziałów utworzono dwa bataliony garnizonowe Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Żołnierze jednego z tych batalionów pełnili służbę w Odwachu. Odtąd odprawy wart przed Odwachem odbywali żołnierze w oczekiwanym tu ponad 100 lat polskim mundurze. We wrześniu 1939 roku zniknął sprzed Odwachu polski żołnierz. Nie pojawił się też niemiecki. Okupant budynek przeznaczył na magazyn. W roku 1945 podczas walk o twierdzę Poznań budynek Odwachu został poważnie zniszczony. Władza komunistyczna zrekonstruowała go w latach 1949-1951 i przeznaczyła najpierw na szkołę baletową i teatralną oraz mieszkanie. W roku 1957 na poznański oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W 1962 umieściła w nim Muzeum Historii Ruchu Robotniczego imienia Marcina Kasprzaka. W 2004 roku, po 65 latach nieobecności, ponownie przed Odwachem pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Teraz w mundurze historycznym. Odbywają się tu patrole Powstańczej Armii Wielkopolskiej oraz uroczyste odprawy warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poznaniacy niezmiennie entuzjastycznie reagują na tę żołnierską tutaj obecność. Czytamy o tym na www.wmn.poznań.pl.
2: Konin FM.

czasu nie cofnę. Już nie wróci to, co było. Rok 2005, lato, wielka miłość. Szliśmy w naszą przyszłość z beztroską nadzieją. Jeśli to pamiętasz, twoje oczy zwilgotnieją.

Konin FM 104.1.